0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bądź pochwalony, Stworzycielu świata, jedyne źródło mądrości i wiedzy. Ty jesteś słońcem o jaśniejszym blasku niż to, co wschodzi. Ty nas wezwałeś, miłosierny Panie, z ciemności grzechu do światła zbawienia. Własny swój obraz wciąż odnawiasz w duszach darami łaski. Prawdą napełnij serca i umysły, a wolę rozpal pokorną miłością, aby przez nasze słowa i uczynki poznano Ciebie. Bądź pochwalony, Boże, jeden w Trójcy, co swoim tchnieniem ożywiasz człowieka. Niebo i ziemia niech wysławia Ciebie radosnym hymnem. Amen.
1: Boże mój, Tobie poświęcam ten dzień. Wszystko, co dobrego zdołam dziś uczynić, składam u Twoich stóp na Twoją chwałę. Napełnij Duchem Twoim wszystko, co dzisiaj uczynię. Napełnij mocą Twoją trud mojego dnia. Wyrwij dzisiaj ze mnie wszelką złość. Obdarz pokorą, wytrwałością i zaparciem siebie. Obdarz mnie Twoją radością, niech mnie ogarnie jak niegasnący płomień. Panie, przyjmij ten dzień i wszystkie dni mojego życia. Niech wszystko, co dzisiaj uczynię, przenika Twoja miłość. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM, jest godzina 6.
1: Jarosław Wydra, zapraszam na wiadomości z życia Kościoła. Podczas modlitwy Anioł Pański w uroczystość Trójcy Przenajświętszej papież przypomniał, że centrum chrześcijańskiego życia stanowi komunia Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ojciec Święty podkreślił, że właśnie z tej Bożej komunii rodzi się Kościół, a człowiek odnajduje pokój serca, jedność i prawdziwą radość. Nawiązując do zakończonego przed tygodniem okresu wielkanocnego, papież zachęcił wiernych do spojrzenia na całą drogę paschalną przez pryzmat tajemnicy Trójcy Świętej. Życie Boże jest dynamiczną, niewyczerpalną i owocną komunią, która teraz nas ogarnia, mówił Leon XIV. Przypomniał, że Duch Święty, jednoczący Ojca i Syna, został wlany w serca wierzących, dzięki czemu Kościół staje się sakramentem komunii, przestrzenią spotkania, miłości i życia, w której niebo i ziemia już się stykają. Rozważając fragment Ewangelii Świętego Jana o spotkaniu Jezusa z Nikodemem, papież zwrócił uwagę na jego szczere poszukiwanie prawdy. Przypomniał, że Nikodem przyszedł do Jezusa nocą, pragnąc lepiej poznać tajemniczego nauczyciela i znaleźć odpowiedzi na nurtującego pytania. Ojcostwo to nie tylko biologia, to nie jedynie przekazanie życia. Ojcostwo to postawa męskiego serca, mówił biskup Krzysztof Nykiel podczas pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Regens Penitencjarii Apostolskiej podkreślił, że Kościół, rodzina i ojczyzna potrzebują dziś dojrzałych mężczyzn, którzy nie uciekają od odpowiedzialności. W homilii wygłoszonej podczas tradycyjnej pielgrzymki mężczyzn do Piekar Śląskich biskup Krzysztof Nykiel nawiązał do hasła tegorocznego roku duszpasterskiego Uczniowie i misjonarze. Podkreślił, że każdy pielgrzym przybywa do sanktuarium ze swoją historią, pytaniami, zmaganiami, ranami, ale także z nadzieją na spotkanie z Bogiem. Odwołując się do uroczystości Trójcy Przynajświętszej, kaznodzieja zachęcił do postawienia sobie fundamentalnych pytań, kim jest Bóg i kim jest człowiek.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Błogosław nam, Matko, chcemy żyć w trzeźwości. Na Jasnej Górze aktem zawierzenia Matce Bożej zakończyły się 36. jasnogórskie spotkania dla uzależnionych. Uczestnicy oddali swoje życie, prosili o wytrwałość i siłę w drodze do trzeźwości. Wielu z nich zawdzięcza Królowej Polski nowe życie.
3: Błogosław nam, Matko, chcemy żyć w trzeźwości.
4: Wiemy, ile zła było naszym udziałem, jak wiele uczyniliśmy krzywd naszym rodzinom i innym ludziom. Przepraszamy nasze matki za nieprzespane noce w oczekiwaniu na syna czy córkę. Jasnogórska Królowo, najmilsza Matko, przepraszamy.
5: Mamy świadomość, że nie naszą zasługą są lata trzeźwości. Wiemy, że wszystko, co posiadamy, zawdzięczamy dobremu Bogu.
1: Uczestnicy zjednoczyli się w modlitwie i wzięli udział w specjalnych meetingach, czyli grupowych spotkaniach ze świadectwami, m.in. dla anonimowych alkoholików, narkomanów, dorosłych dzieci alkoholików, anonimowych przemocowców, dłużników czy hazardzistów.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
7: W tym momencie 15 stopni w stolicy, to najcieplejsze miejsce w regionie, 13 kresek w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, 12 w Piasecznie i Grodzisku i 11 w Pruszkowie. Maksymalna temperatura dziś to 22 stopnie, o poranku jeszcze sporo słońca, później więcej chmur, może w stolicy dziś popadać, a największe opady mogą pojawić się po południu i wieczorem, wtedy także również może zagrzmieć w stolicy.
6: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
8: Ogłoszenie nadawcy.
9: Musi tak latać ta mucha?
10: Co chcesz? Tak fajnie sobie bzyczy.
9: Jarek, weź ją wypuść.
10: No co ty taka niemiła jesteś dla tej muchy?
9: Czy możesz otworzyć okno i ją wypuścić?
10: A może ona specjalnie wstała, żeby z nami spędzić ten poranek?
9: Jesteś niesamowity. No dobrze, niech zostanie, pewnie chętnie z nią porozmawiasz.
10: A żebyś wiedziała.
9: Byleby naszym słuchaczom nie przeszkadzała.
10: Załatwię to.
9: Poranek z Radiem Warszawa.
10: Budzimy stolicę i okolice.
9: Od 7 do 10 zapraszają Jarek Wydra
10: i Weronika Ostrowska.
9: Mucha też?
10: Bzzz.
8: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
11: W najnowszym wydaniu tygodnika Sieci Alarm dla Polski zaczyna się katastrofa. Tracimy kontrolę nad imigracją, a także ruszyła referendalna fala. Polecam Sieci. Jacek Karnowski.
12: Zarządzanie radiem to regularne bilansowanie finansów i strategiczne zarządzanie. To tylko niektóre z zadań dyrektora redaktora naczelnego Radia Warszawa. Mogą Państwo pomóc nam w tworzeniu wartościowego programu poprzez regularne wsparcie finansowe. Dziękuję z serca wszystkim naszym darczyńcom. Jeśli ktoś chce dołączyć do ich grona, to zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl. Zakładka Wspieraj. Każde wsparcie buduje naszą przyszłość. Z wdzięcznością ksiądz Mariusz Wedziuk.
13: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
8: Reklamie.
7: 6 minut po godzinie 6 na 106.2 FM Radio Warszawa. Rozpoczynamy kolejny dzień, kolejny tydzień, kolejny miesiąc. Wszystko dziś w poniedziałek 1 czerwca w dzień dziecka. No, dzieci chyba zaczynają najbardziej radosny dzień w ciągu roku dla nich wszystkich. Roslin na początek.

0: teraz po godzinie 6 czas na lekturę Pisma Świętego. Słowo Boże czyta Ewa Ziętek. Rozważanie opracował dr Mateusz Krawczyk.
1: Czytanie z drugiego listu świętego Piotra Apostoła. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga, naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, otrzymali wiarę równie godną czci jak i nasza. Łaska wam i pokój niech będą udzielone obficie przez poznanie Boga i Jezusa, Pana naszego. Tak samo boska Jego wszechmoc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności, przez poznanie tego, który powołał nas swoją chwałą i doskonałością. Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami boskiej natury, gdyż już wyrwaliście się z zepsucia wywołanego rządzą na świecie. Dlatego też właśnie, wkładając całą gorliwość, dodajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności przyjaźń braterską, do przyjaźni braterskiej zaś miłość.
2: Droga siedmiu kroków. Tak moglibyśmy nazwać Piotrową receptę na miłość. Dodajcie do wiary waszą cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności przyjaźń braterską, do przyjaźni braterskiej zaś miłość. Na czym polega chrześcijańska miłość? Na czym polega dążenie do niej? Na czym polega chrześcijańska doskonałość? Na jednym i tym samym. Na naśladowaniu Chrystusa. Inaczej nie będziemy mogli dostąpić tego, co teologia prawosławna nie waha się nazwać przebóstwieniem, a o czym święty Paweł pisał w liście do Rzymian jako o przyoblekaniu się w Chrystusa. To nie dzieje się, to nie może stać się dzięki naszym własnym siłom, żadną miarą. Tak, potrzeba nam całej pilności, jak napomina nas pierwszy z apostołów. Jednak wszystko zaczyna się w Chrystusie i do Niego zmierza. On umożliwia nam pierwszy z siedmiu kroków ku miłości – wiarę. Być może tak należałoby interpretować Jego boską moc, która udzieliła nam tego wszystkiego. W końcu wiara jest łaską, przynoszącą pokój.

0: fragment Ewangelii Słowo Boże skomentuje ksiądz Artur Frey.
1: Z Ewangelii świętego Marka. Jezus zaczął mówić w przypowieściach do arcykapłanów uczonych w piśmie i starszych. Pewien człowiek założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał tłocznie i zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas, posłał do rolników sługę, by odebrał od nich należną część plonów winnicy. Ci chwycili go, obili i odprawili z niczym. Wtedy posłał do nich drugiego sługę, lecz i tego zranili w głowę i znieważyli. Posłał jeszcze jednego i tego zabili. I posłał wielu innych, z których jednych obili, drugich pozabijali. Miał jeszcze jednego, umiłowanego syna. Posłał go do nich jako ostatniego, bo mówił sobie: uszanują mojego syna. Lecz owi rolnicy mówili między sobą: to jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I chwyciwszy, zabili go i wyrzucili z winnicy. Cóż uczyni właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci rolników, a winnicę odda innym. Nie czytaliście

0: tych słów w piśmie: ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. I starali się go ująć, lecz bali się tłumu. Zrozumieli bowiem, że przeciw nim opowiedział tę przypowieść. Pozostawili go więc i odeszli.
1: Plany Pana Boga względem człowieka nie mają najwyższego priorytetu tajności. Niemniej jednak prawdą jest, że zamysły boskie są ludziom nieznane, gdyż przez naszą dotkniętą grzechem pierworodnym naturę o wiele łatwiej nam podejmować decyzje, które w swojej istocie pomijają Pana Boga i Jego zbawczy plan. Mimo to nasz Ojciec Niebieski za każdym razem ufa nam, swoim dzieciom, kiedy w pokorze i ze skruchą do Niego wracamy. Pan Bóg pragnie nas wieść dalej i dalej i krok po kroku odkrywać przed nami walkę niewiedz, zapalając tym samym pochodnie wiary w komnatach i jaskiniach naszych serc, których sami świadomi nie jesteśmy. Warto zauważyć, że Bóg Ojciec utożsamiany z właścicielem winnicy w tejże przypowieści nie daje nigdy tego, co mu zbywa. Wręcz przeciwnie, obdarowuje człowieka tym, co ma najcenniejsze. Wysyła do człowieka swojego umiłowanego Syna. Traktuje człowieka bardzo poważnie, choć człowiek wielokrotnie lekceważy Boże miłowanie. Dziś Jezus nie opowiada tej przypowieści Żydom, ale dziś mówi do swojego Kościoła powszechnego. Warto więc zadać sobie pytanie, czy dziś, utożsamiając się jako chrześcijanin, jestem dzierżawcą, na którym można polegać? Czy takim, który wbrew Jezusowi i Jego nauce wprowadza nieład i odrzuca radykalną naukę Mistrza? Czy ufam dziś Bogu, jak i On ufa mi?

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Tę najświętszą ofiarę sprawuję modląc się za świętej pamięci Irenę Radomską w kolejnej mszy świętej gregoriańskiej. W czerwcu, miesiącu poświęconym czci Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, wpatrujemy się w to serce przebite z miłości do nas i kontemplujemy nieskończoną miłość Boga do człowieka. Ta miłość wywarła ogromne wrażenie na żyjącym w II wieku wspominanym dzisiaj w liturgii Kościoła świętym Justynie, męczenniku. Bardzo długo i w wielu miejscach poszukiwał prawdy. Odnalazł ją w wierze w Jezusa Chrystusa i poświęcił dla niej swoje życie. Mężnie występował w jej obronie, pisał dzieła apologetyczne, a w końcu poniósł śmierć męczeńską. Świętemu Justynowi zawdzięczamy także jeden z pierwszych opisów Eucharystii. Starajmy się naśladować jego odwagę, aby wiarę oraz wartości z niej płynące przekazywać najmłodszym, dzieciom, których święto także dziś przypada. Niech więc te nasze modlitwy, nas tutaj zgromadzonych w naszej świątyni, a także wszystkich radiosłuchaczy, przyjmie Bóg Wszechmogący. Przepraszajmy za nasze grzechy, słabości i zaniedbania. Panie Jezu, który w męczennikach ukazujesz mężnych świadków dobrej nowiny, zmiłuj się nad nami. Chryste, który najpełniej okazałeś miłość człowiekowi, składając siebie w ofierze, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który jesteś kamieniem węgielnym wspólnoty Kościoła, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty przez szaleństwo krzyża dałeś świętemu Justynowi męczeństwo głębokie, męczennikowi głębokie poznanie Jezusa Chrystusa. Spraw przez Jego wstawiennictwo, abyśmy odrzucili otaczające nas błędy i utwierdzili się w wierze przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Usiądźmy i wsłuchajmy się w Słowo Boże.
1: Czytanie z drugiego listu świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, łaska wam i pokój niech będą udzielone obficie przez poznanie Boga i Jezusa, Pana naszego. Tak samo boska Jego moc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który powołał nas swoją chwałą i doskonałością. Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się dzięki nim stali uczestnikami boskiej natury, skoro wyrwaliście się z zepsucia wywołanego na świecie rządzą. Dlatego też właśnie, dołożywszy całej pilności, dodajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności przyjaźń braterską, do przyjaźni braterskiej zaś miłość. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jezus zaczął mówić w przypowieściach do arcykapłanów, uczonych w piśmie i starszych. Pewien człowiek założył winnicę, otoczył ją murem, wykopał tłocznię i zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas, posłał do rolników sługę, by odebrał od nich należną część plonów w winnicy. Ci chwycili go, obili i odprawili z niczym. Wtedy posłał do nich drugiego sługę, lecz i tego zranili w głowę i znieważyli. Posłał jeszcze jednego i tego zabili. Posłał wielu innych, z których jednych obili, drugich pozabijali. Miał jeszcze jednego umiłowanego syna. Posłał go do nich jako ostatniego, bo mówił sobie: uszanują mojego syna. Lecz owi rolnicy mówili między sobą: to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I chwyciwszy, zabili go i wyrzucili z winnicy. Cóż uczyni właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci rolników, a winnicę odda innym. Nie czytaliście tych słów w piśmie? Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. I starali się go ująć, lecz bali się tłumu. Zrozumieli bowiem, że przeciw nim opowiedział tę przypowieść. Pozostawili go więc i odeszli. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy na chwilę. Moi drodzy, dzisiejsza Ewangelia pokazuje oczywiście wiele aspektów w tej przypowieści o winnicy i robotnikach. Chciałbym, żebyśmy dziś krótko zatrzymali się nad owymi dzierżawcami, czyli rolnikami, którym właściciel oddał w dzierżawę. Otóż oni pomyśleli, że to jest ich własność, że to oni są panami i władcami owej winnicy. I dążyli do tego, by tak się stało. Myśleli, że jeśli odetną się, nie zapłacą i na końcu, jeśli zabiją dziedzica, to ta winnica stanie się ich. To trochę taka mrzonka, bo w dalszej perspektywie cóż może być więcej? Może przyjść wojsko, będą walczyli o tą winnicę, będą ginęli. Więc to taka mrzonka, że winnica byłaby ich. Nie mają na nią żadnego szczególnego wpływu. I tak wygląda również człowiek dziś, jakby współczesny, choć być może i wcześniej też tak to wyglądało. Stawia się człowiek na miejsce Boga, właściciela winnicy. Bardzo ciekawie o tym mówi papież Leon XIV w najnowszej encyklice o sztucznej inteligencji, o godności osoby ludzkiej w 135. rocznicę encykliki Leona XIII Rerum Novarum. Tutaj właśnie papież Leon XIV w nowej encyklice mówi o dwóch drogach. Jedna to jest droga człowieka, który zapatrzony w te wszystkie nowe technologie rozpoczyna dehumanizację człowieka, czyli odebranie mu człowieczeństwa. I to jest droga wieży Babel. Droga, w której wierzą w to, że ten język, że ta jedność, uniformizacja stanie się takim bożkiem, który sięgnie nieba i będą panować nad ziemią. I druga droga to droga Nehemiasza. Droga, w której odbudowują mury Jerozolimy, mury miasta, której każdy ma swój udział w odbudowie, który ma swój odcinek muru, który ma swój czas, by budować coś nie przez uniformizację, ale przez wspólnotę, przez współpracę. Tak więc
zachęcam, moi drodzy, do tego, by sięgnąć po lekturę tej encykliki Leona XIV i także mieć w dzisiejszych rozważeniach takie pytanie, czy nie stawiam się na miejsce Boga w stworzeniu? Bo gdy człowiek stanie na miejscu Boga, wszystko stanie na głowie. Ojciec duchowny, ojciec Robert, kiedy byłem w seminarium, zawsze powtarzał nam, że jeśli Bóg będzie na najwyższym miejscu, najważniejszy, najwyższym miejscu, to wszystko inne również będzie na swoim miejscu. Amen. Powstańmy i zanieśmy do Boga nasze prośby i błagania. Prośmy o nieustanny wzrost wiary dla wszystkich członków wspólnoty Kościoła. Ciebie prosimy. Prośmy o umiejętność właściwego poszukiwania ziaren prawdy, miłości i dobra we współczesnym świecie. Ciebie prosimy. Prośmy o mądrość i roztropność dla odpowiedzialnych za kształtowanie młodego pokolenia. Ciebie prosimy. Prosimy o wszelkie potrzebne łaski dla dzieci na całym świecie, o dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej, Królowej Rodziny, o rozwój dla ich osobowości, talentów, ochrony ich niewinności. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, a szczególnie za świętej pamięci Irenę Radomską, aby po trudach ziemskiego pielgrzymowania mogła wejść do Królestwa Niebieskiego. Ciebie prosimy. Módlmy się o dary cierpliwości, wzajemnej życzliwości oraz ufności, pozwalającej czynić z naszego zgromadzenia eucharystycznego świadków obecności Boga. Módlmy się dla nas samych, dla wszystkich radiosłuchaczy. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, z ufnością przedstawiliśmy Ci nasze prośby, wierząc, że udzielisz nam wielu dobrodziejstw przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy godnie uczestniczyli w misterium eucharystycznym, którego z nieustraszonym męstwem bronił święty Justyn, przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty w męczeństwie świętego Justyna ukazałeś cuda swojej łaski. On bowiem, naśladując Chrystusa, przelał krew ku Twojej chwale. Ty sprawiasz, że moc słabości się doskonali i umacniasz słabych ludzi do złożenia świadectwa wierze przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego, łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli za dzień zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Michałem Archaniołem, świętym Janem Pawłem II, świętym Justynem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się wspólnie mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga ich. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.

Módlmy się. Pokrzepieni pokarmem eucharystycznym pokornie błagamy Cię, Boże, abyśmy posłuszni naukom świętego Justyna Męczennika zawsze składali dziękczynienie za otrzymane dary przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. A wszystkim dzieciom, tym małym i tym dzieciom Bożym i tym dużym, niech Pan Bóg błogosławia, Matka Boża przytula do swojego matczynego serca. Wszystkiego dobrego życzę. Szczęść Boże. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce. Niegodziwości, zasadzką złego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich

0: Transmitowaliśmy mszę świętą z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Jest 7:00, zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa.
1: Kolejne zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów. Polska turystka zginęła na Słowacji. Polacy przegrali z Ukrainą we Wrocławiu. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Znany warszawski adwokat zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów. Mężczyzna groził m.in. najwyższym państwowym urzędnikom. O szczegółach Aleksander Przoniak.
2: Aby uwiarygodnić treść zgłoszeń, mężczyzna załączał do przesyłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty oraz przedmioty, które miały też za zadanie obciążyć niewinne osoby. W mieszkaniu mężczyzny funkcjonariusze znaleźli niebezpieczne przedmioty. Mężczyzna, który wywoływał fałszywe alarmy, spędzi w areszcie 3 miesiące. Wcześniej MSWiA informowało, że to znany warszawski adwokat. Jak przekazał rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski, zatrzymany miał grozić m.in. prezydentowi oraz szefowi Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
3: Wskazywał, że przygotowuje zamach na życie znanych osób.
2: Zatrzymanemu grozi do 8 lat więzienia.
1: Wcześniej policja informowała też o zatrzymaniu 29-letniego mieszkańca powiatu otwockiego.
3: Został zatrzymany w tym tygodniu w miejscu zamieszkania. Mężczyzna jest podejrzany o to, że w dniu 18 maja wykonał 2 razy telefon na numer 112, numer alarmowy, informując tym samym o podłożonym ładunku w gmachu jednej z telewizji.
1: Mówił rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski. Mężczyzna przyznał się do winy. Sąd rejonowy zdecydował o 3-miesięcznym tymczasowym areszcie. Od połowy maja ratownicy, policjanci i strażacy byli wzywani do zgłoszeń m.in. w mieszkaniu rodziny prezydenta i na posesji prezesa Prawa i Sprawiedliwości.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Polska turystka zginęła na Słowacji. Kobieta odłączyła się wcześniej od grupy podczas przejścia wąwozem na terenie Parku Narodowego Słowacki Raj.
5: Jak poinformowali słowaccy ratownicy, 67-latka zrezygnowała z dalszej wędrówki, obawiając się przejścia trudniejszym odcinkiem szlaku wyposażonym w drabinki i łańcuchy. Gdy jej towarzysze nie mogli później nawiązać z nią kontaktu telefonicznego, powiadomili służby. Po kilku godzinach poszukiwań ciało kobiety odnaleziono w stromym terenie wąwozu Piecki poniżej Wielkiego Wodospadu.
1: Relacjonował Wojciech Stopa.
4: Się w okolicy.
1: To jedyny taki dzień w roku, święto bardzo ważnej grupy społecznej. Dziś, 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka, tegoroczne obchody rozpoczęły się już w miniony weekend. Jak co roku nie zabrakło konkursów, festynów czy pikników. A dlaczego dobrze być dzieckiem, mówią najmłodsi ze szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie.
6: Bo można bawić się z koleżankami i chodzić do szkoły.
7: Rysujemy i czasami piszemy historyjki. Czasami spędzamy dużo czasu na placu zabaw na karuzeli.
8: Lubię się bawić moimi figurkami Avengers, Lego też. Lubię też układać.
9: Można grać w piłkę, robić zabawy i ma się bardzo dużo wolnego czasu.
1: Szacuje się, że populacja dzieci i młodzieży w Polsce wynosi do 7 milionów osób. To nieco mniej niż 1/5 obywateli kraju. Piłkarska reprezentacja Polski przegrała z Ukrainą 0-2 w towarzyskim meczu we Wrocławiu. Gole dla gości strzelili Roman Jaremczuk i Andrii Jarmolenko. Spotkanie tak podsumował selekcjoner biało-czerwonych Jan Urban.
10: Tych rotacji musi być dużo i tak będzie w kolejnym spotkaniu. Ja muszę się dowiedzieć, na kogo mogę liczyć, bo będziemy we wrześniu być może zmuszeni do takich rotacji. No dzisiaj nie byli niektórzy zawodnicy, nawet ci z podstawowego składu w swojej najwyższej dyspozycji i to było widać jak na dłoni.
1: W środę, 3 czerwca, w Warszawie na Stadionie Narodowym kadra Jana Urbana zagra także towarzysko z Nigerią.
11: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Dziś może popadać, może także zagrzmieć. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami, którym może towarzyszyć dzisiaj silniejszy deszcz. No cóż, dziś maksymalnie zobaczymy na termometrach 22 stopnie. W tym momencie już jest tak dość przyjemnie, ale rzeźko w okolicach 14 stopni.
11: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: 5 minut po godzinie 7. Dziś pierwszy dzień czerwca. No to ważny dzień, bo to Dzień Dziecka.
12: Dzień dobry, Weronika Ostrowska i razem ze mną w studiu trzech mężnych, wspaniałych. Ile macie lat, powiedzcie mi najpierw?
13: 9.
12: Czyli 3 razy 9. No i teraz, moi drodzy mężczyźni, przedstawmy się słuchaczom Radia Warszawa. Jak masz na imię?
13: Karol.
14: Kuba.
15: Oliver.
12: A skąd wy jesteście i dlaczego jesteście w studiu Radia Warszawa?
14: Jesteśmy z Kobyłki i przyjechaliśmy na wycieczkę.
12: Podoba wam się w studiu Radia Warszawa?
13: Bardzo. Tak!
12: Czego chcielibyście życzyć innym dzieciom z okazji Dnia Dziecka? Karol.
13: Ja, żeby byli zdrowi, żeby się dużo pobawili.
12: Kuba.
14: Dużo pomysłów.
15: Dużo szczęścia.
12: Wszystkiego najlepszego, drogie dzieci. I zaczynamy taki niestandardowy poranek z Radiem Warszawa z towarzystwem naszych młodszych słuchaczy.
0: Będą dzisiaj z nami przez cały poranek, ale będziemy mieli też prezenty i to dla całych rodzin.
11: Sponsorem nagród jest Kosmiczne Rancho. Do wygrania rodzinne wejściówki do miejsca pełnego kosmicznych atrakcji i nowego kosmodromu Odyseja.
0: Słuchajcie nas uważnie, bo nagrody naprawdę, naprawdę fajne i to dla całych rodzin. Warto dzisiaj być z nami i słuchać uważnie. Weronika już się przedstawiła. Jarek Wydra, dzień dobry.
4: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Korki i utrudnienia dzieje się. Cały czas skutki pożaru i Krajowa 50, miejscowość Stanisławów. Tutaj droga jest zablokowana na odcinku Stanisławów-Łochów, ruch wahadłowy, ale tylko dla ruchu lokalnego. Cały czas trwają utrudnienia w kursowaniu autobusów linii 135, a to dlatego, że remont na skrzyżowaniu ulicy Jagiellońskiej i ulicy Okrzei miał być już zakończony, ale się nie zakończył. Zatem trasa objazdowa dla linii 135 obowiązuje do odwołania, aż panowie uporają się z pracami, które tam są prowadzone. Jeszcze mamy kolizję, zgłaszają ją kierowcy na Marymoncie na trasie S8 i korek do Marymontu, do ulicy Mickiewicza ciągnie się aż od ulicy, która prowadzi do Marek.
1: Tu i teraz.
0: Mistrzostwa świata w koszykówce 3x3. Dziś rozpoczynają się w Warszawie cały tydzień. 40 reprezentacji z 26 krajów i organizatorzy określają tę imprezę jako jedną z największych w Polsce w tym roku. Piotr Wesołowicz, Sport.pl w naszym studiu. Witamy, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Czy tak rzeczywiście jest? Jeżeli mamy za chwilę mundial, który jest globalną, wielką imprezą. I załóżmy, że to jest 100. Zero to mistrzostwa o Puchar Wójta. To gdzie są mistrzostwa świata w koszykówce 3x3?
2: No myślę, że bliżej mundialu piłkarskiego, bo to mundial koszykarski i dyscypliny, która przepięknie się rozwija, bo to nie jest taka klasyczna odmiana 5x5, którą widzimy czasem na parkietach albo obserwujemy na boiskach NBA, tylko taka w mniejszej skali, ale przez to przyjemniejsza dla oka i taka też bardziej inkluzywna, bym powiedział, taka bardzo dostępna dla wszystkich mieszkańców, wręcz dosłownie, bo te poranne sesje w Warszawie będą otwarte dla warszawiaków.
0: Poranne, a te wieczorne już biletowane?
2: Tak, bo to trochę
0: bo
2: tak
0: Polacy jak to dzisiaj grają wieczorem.
2: To zgadza się. Trochę jak w tenisie. Te najważniejsze mecze są już przy sztucznych światłach, ale to nic nie szkodzi, bo poranne mecze też będą pasjonujące. Przypomnijmy, turniej odbywa się na placu Defilad. Tam skonstruowano specjalną arenę, można powiedzieć, bo to trzeba było ten obiekt postawić. W ogóle powiem ci, że kiedy ogłoszono, że ten turniej odbędzie się w Polsce, ja zastanawiałem się, czy to gdzie tutaj rozgrywać takie zawody, bo to przecież tyle krajów, tyle reprezentacji, gdzie ich wszystkich pomieścić? No i myślę, Torwar, może gdzieś przy Stadionie Narodowym. A ten plac Defilad to naprawdę był strzał w dziesiątkę, bo to jest miejsce, gdzie spotykają się warszawiacy, gdzie przecina się wiele dróg i nagle wyrasta boisko do koszykówki 3x3, do takiej dyscypliny nowoczesnej, która wkroczyła na Igrzyska Olimpijskie, która przyciąga wzrok przechodniów. Więc czy to poranna, czy wieczorna, nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Warto się tam pojawić.
0: No bo to też taka koszykówka uliczna, to gdzie ona miałaby być rozgrywana, jak nie wśród ruchliwych ulic Warszawy, w samym centrum. A i pewnie sporo turystów się pojawi w związku z tym. I jest to miejsce takie centralne w Warszawie. No trudno tam nie dojechać, bo tam się wszystko zjeżdża.
2: Zdecydowanie. W ogóle hasło koszykówki 3x3 to z ulic na Igrzyska. I rzeczywiście 3x3, jeśli ktoś nie miał okazji oglądać, to po pierwsze polecam, a po drugie to jest taka odmiana streetballa właśnie, czyli tej koszykówki ulicznej, tak jak, nie wiem, przechadzamy się po Pradze i widzimy między blokami boiska betonowe, na których grają dzieciaki. Stamtąd wyrosła właśnie ta dyscyplina 3x3. Okej, dołożono do niej pewne zasady,

0: rozgrywają. Ale właśnie, użyłeś też określenia streetball. Czym to się różni?
1: Myślę, że delikatnie zasadami i bardzo dobrze, że te zasady są, bo tych turniejów streetballowych było mnóstwo przez lata, zresztą ostatnio przygotowując materiały prasowe przy okazji tego turnieju, gdzieś zacząłem grzebać w czeluściach dysku i te pierwsze turnieje w Warszawie pojawiały się już w latach 90., między innymi na krakowskim Przedmieściu. Zamknięto na przykład, nie wiedziałem o tym, nie pamiętałem, całe krakowskie Przedmieście, żeby w tego streetbola grać. Więc to był taki protoplasta tego, co dzisiaj się dzieje, ale rzeczywiście ta dyscyplina potrzebowała takiego pozytywnego kopa, żeby wejść na największą arenę, czyli tutaj FIBA, ta federacja międzynarodowa przejęła, można powiedzieć, 3x3, dołożyła swoje zasady, gramy już na jeden kosz z sędziami, no i dlatego jesteśmy na igrzyskach, więc no, te zasady musiały się troszeczkę zmienić.
0: Od 2012 roku rozgrywane są Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3 właśnie już pod egidą tej światowej organizacji FIBA, o której powiedziałeś. Bardzo szybko rozwija się ten sport. Już jest na igrzyskach, a wiele innych dyscyplin to tam puka przez wiele, wiele, wiele lat. Co decyduje o tym, że rozwój tej dyscypliny jest tak szybki? Dostępność, łatwość, wystarczy kosz, piłka, czy też atrakcyjność, bo to nie jest mecz, który trwa tam 2 godziny, się ciągnie, tylko wszystko jest szybko, pach, pach, pach, następny mecz.
1: Wszystko już powiedziałeś. Trudno cokolwiek do tej listy
0: nie
1: dodać.
0: Nie, no możesz się nie zgodzić ze mną.
1: Zwykle się z tobą zgadzam, Jarku, więc tym bardziej teraz, kiedy rozmawiamy o tej dyscyplinie 3x3, dokładnie to, o czym wspomniałeś. Dlatego warto wskoczyć do tego kibicowskiego wagonu teraz. Zapraszamy, bo to jest dobry moment, żeby dołączyć, kiedy koszykówka 3x3 jest na starcie i dopiero się rozwija. Można przyglądać się temu, jak to się dzieje od samego początku. Myślę, że właśnie fakt, iż to jest takie skondensowane emocje, bo to, o czym wspomniałeś. Ja mam przyjemność komentować mecze NBA i czasem, przepraszam Państwa, dłużą się te mecze. 3 godziny, reklamy, przerwy, a trenerzy chcą jeszcze coś przegadywać ze swoimi zawodnikami. No, można przysnąć w środku nocy, a tutaj w trakcie... Mecz trwa 10 minut, albo do 21 punktów, więc rzecz się dzieje bardzo szybko i w zasadzie mamy tylko to, co kochamy najbardziej. Szybkie trójki, zwroty akcji, decydujące rzuty i w 15 minut jest po wszystkim.
0: Polskie reprezentacje, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. No my jesteśmy dość silni w koszykówce 3x3 i na pewno tam nie gonimy ogonów i nie walczymy o to tylko, żeby wyjść z grupy. No liczymy na to, że będziemy bić się o medale.
1: Oczywiście, tym bardziej przed własną publicznością. Większe szanse, mam wrażenie, mają Polki niż Polacy. Reprezentacja kobiet w zeszłym roku w Ułan-Bator zajęła 4. miejsce, bardzo pechowe. Wiadomo, że sportowcy bardzo tego miejsca nie lubią. Były o rzut od awansu do finału, a już mecz o 3. miejsce podłamane przegrały, no to teraz będzie rewanż, miejmy nadzieję i powalczą o ten złoty medal. Ola Ziemborska zresztą powiedziała mi, taka nieformalna kapitanka zespołu, że jak Ola czegoś chce, to dostaje, więc Ola chce złota i my też chcemy złota. Jeśli chodzi o panów, to jest bardzo ciekawe, bo nasza drużyna jest skonstruowana z samych profesjonalistów, którzy biegają na parkietach 5x5. Troszeczkę innym torem poszła ta kadra, więc wielkie nazwiska: Michał Sokołowski, Marcel Ponitka, brat Mateusza Ponitki, Adam Waczyński, wielka legenda polskiej koszykówki z przeszłością w Eurolidze, gracz, który był kiedyś włos od NBA. Dzisiaj na koniec kariery uprawia 3x3, więc no liczymy, że w ten nietypowy sposób też panowie powalczą o złoto.
0: Ale w związku z tym, że to są koszykarze 5x5, to czy oni ten turniej 3x3 traktują tak wakacyjnie, rekreacyjnie, pogramy sobie, spotkaliśmy się fajnie, czy tak no super zawodowo jednak?
1: Do pewnego momentu tak było, że ci profesjonaliści traktowali to jako taką letnią przerwę, żeby troszkę być w ruchu, żeby nie tylko leżeć na plaży, ale żeby się trochę poruszać, ale to już nie te czasy, bo kilka razy ta weryfikacja przyszła i powiem ci szczerze, profesjonalistów to bardzo boli. To jest fajne w koszykówce 3x3, że przychodzą ci w cudzysłowie amatorzy, czyli ludzie, którzy nie zarabiają na tej koszykówce i wygrywają z tymi zawodowcami. Ich to bardzo, bardzo boli, wielu ubodło i walczą o to, żeby no, zachować ten taki swój street credit, jak to mawiają koszykarze, czyli no, takie zaufanie publiczności.
0: Czy Warszawa jest koszykarskim miastem? Gdy rozmawiałem o karate, to myślałem, że to jest

0: Strasznie niszowy sport, tam kilka osób się nim zajmuje, a nagle się okazało, że Warszawa to w ogóle jest jakiś super rozwinięta, jeśli chodzi o karate. No to jeśli chodzi o koszykówkę, jak to jest?
1: Zobacz, w jakim miejscu jesteśmy. Dzisiaj wieczorem kibic koszykówki musi wybrać, czy iść na derby Warszawy Legia Dziki, a w zasadzie Dziki Legia.
0: Który to mecz półfinałowy?
1: Trzeci. Czyli walczymy o finał polskiej ligi, elity. Dziki, które jeszcze parę lat temu nie istniały i biegały tylko po lesie bielańskim albo na kabatach, dzisiaj grają o Mistrzostwo Polski. Legia tego mistrzostwa broni.
0: Legia też była gdzieś tam daleko.
1: To oczywiście. Siedzieliśmy w tym studiu i też rozmawialiśmy, że się z tych
0: kiedy
1: czeluści...
0: ta Legia będzie tutaj silna? Otóż teraz nie dość, że jest Legia, to i Dziki.
1: Legia Dziki, gdzieś jeszcze puka Polonia do elity. No i trzeba wybrać dzisiaj wieczorem. Iść na Mistrzostwa Świata, czy na mecz o Mistrzostwo Polski. No coś niebywałego i fajnie jest być kibicem koszykówki w Warszawie dzisiaj.
0: Jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata 3x3, to można całkowicie za darmo sobie w internecie oglądać, także w telewizji za darmo, więc dzieje się, przez cały tydzień będzie się działo. No miejmy nadzieję, że wszystko to zakończy się w niedzielę ze złotymi medalami na szyjach polskich reprezentacji i też z dużą wartością, którą ten turniej wniesie do Warszawy, do Polski, do rozwoju tej dyscypliny. Bardzo dziękuję. Piotr Wesołowicz, sport.pl. Kibicujemy.
1: Dziękuję.

0: Reklama.
1: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
2: To może być najlepsza firmowa integracja tego lata. 19 czerwca spotkajmy się w Warszawie na torze Służewiec i pobiegnijmy razem po zmroku w szczytnym celu. Nocny bieg firmowy to charytatywne wydarzenie pełne energii, sportowych emocji i realnej pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom. Zbierz drużynę i dołącz do biegu, który daje więcej. Zapisz swoją firmę już dziś na biegfirmowy.pl.
0: Po reklamie.
3: Jest 7.30, na wiadomości lokalne w skrócie zaprasza Janusz Zalewski.
4: W sobotę w Parku Brudnowskim odbyła się cykliczna akcja oddawania krwi Motoserce. Przez kilka godzin na chętnych czekały 4 krwiobusy. Autobusy linii 135 w kierunku placu Halera jeżdżą zmienioną trasą. Ma to związek z pracami ciepłowniczymi w okolicy skrzyżowania Jagiellońskiej i Okrzei. Informacje o zmienionym rozkładzie jazdy można znaleźć na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego. Dziś rozpoczną się Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Na placu Defilat zareprezentuje się 20 kobiecych i 20 męskich reprezentacji z 6 kontynentów. W centrum stolicy powstała arena na 2,5 tysiąca widzów z profesjonalnymi boiskami i strefą kibica. Więcej na ten temat w serwisie o godzinie 8. Od dziś na terenie całej Warszawy obowiązuje ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach od 22 do 6 rano. Zakaz obejmuje sklepy, kioski, stacje benzynowe i sprzedaż na wynos w lokalach gastronomicznych.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
3: Czerwiec na maju zwykle się wzoruje, jego pluchy pogody często naśladuje. No i te majowe pluchy dzisiaj mogą mieć w czerwcu już odwzorowanie, bo może dziś popadać, może dziś zagrzmieć. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia właśnie przed burzami i silniejszymi opadami deszczu. Maksymalnie dzisiaj zobaczymy na termometrach 22 stopnie, temperatura szybko rośnie, już teraz 17 stopni w Warszawie i okolicach.
5: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
2: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Zwiedzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Za 20,5 minuty będzie godzina 8. Dziś Dzień Dziecka, pierwszy dzień czerwca. Dzieci otrzymują dzisiaj mnóstwo życzeń, ale i prezenty się pojawiają. Na razie oddajmy dzieciom głos.
2: Dzisiaj Dzień Dziecka i w związku z tym Studio Radia Warszawa przejmują, nasi najmłodsi słuchacze przejmują dzieci razem z nami.
3: Agatka.
2: Obok Agatki.
4: Zbigniew.
5: Kuba.
2: I jak wam się tutaj podoba?
5: Ekstra.
2: A jak myślicie, jak wygląda praca dziennikarza radiowego? Co robi dziennikarz radiowy w pracy?
3: Nadaje pogodę, mówi o jakichś wydarzeniach, na przykład o dniu urodzin jakichś.
2: Tak, a wy kiedy macie urodziny, Agata?
4: A ja...

0: Tam.
1: A kto?
0: Agata!
1: To słuchaj, masz oficjalnie rozpoczęte świętowanie swoich urodzin. Czy cieszysz się, Agata?
0: Tak.
1: O tym w radiu też często mówimy. Urodziny, imieniny, bo my bardzo lubimy świętować. Dzień dziecka też świętujemy. A czego życzycie innym dzieciom z okazji Dnia Dziecka? Zbyszek.
2: Wszystkiego najlepszego.
1: Kuba?
3: Żeby było dużo szczęścia, zdrowia, radości i prezentów.
4: Pozdrawiamy
1: słuchaczy Radia Warszawa. Daliśmy radę. Brawo. Bardzo wam dziękuję.
5: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
6: Oj, Dzień Dziecka połączony z urodzinami, także wszystkiego najlepszego dla Agaty z okazji Dnia Dziecka i nadchodzących urodzin. No ale jeżeli Dzień Dziecka, urodziny, to prezenty i my mamy dla państwa i dla dzieci prezent, nagrodę dla całej, absolutnie całej rodziny.
7: Sponsorem nagród jest Kosmiczne Rancho. Do wygrania rodzinne wejściówki to miejsca pełnego kosmicznych atrakcji i nowego kosmodromu Odyseja.
6: Co należy zrobić, żeby otrzymać tę wspaniałą nagrodę? Trzeba wysłać SMS 7248. W treści wpisujemy RW, stawiamy kropkę, wpisujemy imię i nazwisko dziecka i wpisujemy hasło dzieci. Koszt wiadomości to 2 zł 46 groszy z VAT. To jeszcze raz. 7248 to numer SMS. W treści wpisujemy RW. Imię i nazwisko dziecka. Hasło dzieci. 2 zł 46 groszy z VAT kosztuje ta wiadomość SMS, ale nagroda naprawdę, naprawdę fantastyczna.
5: Poranek z Radiem Warszawa.

Najtrudniejsza sytuacja teraz jest przed dwoma mostami. Od strony Marek przed mostem Grota Roweckiego i od strony Falenicy przed mostem Południowym.

0: poznajmy dzisiejszego patrona dnia.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Rodowity Sycylijczyk, który zamiast posłuchać swojej gorącej południowej krwi, posłusznie poszedł za wezwaniem Boga, aby nie uronić choćby kropli krwi, którą przelał jednak za niego Chrystus. Arystokrata, który zamieszkał w rodzinnej Mesynie pośród największych społecznych wyrzutków, w końcu kapłan, któremu drogę powołania wskazał ślepy żebrak. Paradoks goni tutaj paradoks, a na końcu, to jest 1 czerwca 1927 roku, w czasie pogrzebu księdza Hannibala Marii di Franci, mamy powtarzane z ust do ust słowa «E morto il santo», umarł święty. Zanim jednak słowa te wybrzmiały z mocą i w Mesynie, i w kościele, wcześniej człowiek ten, podążając za wspomnianym ślepcem, trafił do piekła na ziemi, czyli do mesyńskiej, przeklętej dzielnicy. A gdy tam trafił, już tam pozostał, służąc tamtejszym mieszkańcom sakramentami, ale także zakładając sierocińce, warsztaty pracy, jadłodajnie czy szkoły, a widząc, jak wielkie jest żniwo, a jak mało robotników do pracy, rozpoczął wraz ze swoimi podopiecznymi wielką modlitwę o kapłańskie powołania. Tej właśnie sprawie służyć miały szczególnie stworzone przez niego dwie nowe zakonne wspólnoty, ale ksiądz Hannibal Maria di Francia zrobił w Mesynie tyle dobrego z pomocą świeckich, że i o powołania dla nich również gorliwie się modlił. By stali się prawdziwymi ewangelizatorami w miejscach swojej pracy i swego życia. Wielkość dzieła księdza di Franci mierzymy zaś dzisiaj nie tylko jego kanonizacją, ale i tym, że pod jego właśnie wpływem od 1964 roku w kościele mamy Światowy Dzień Modlitw o Powołania.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: A my teraz połączyliśmy się z panią Ewą z Ochoty. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Z kim pani dzisiaj świętuje Dzień Dziecka?
2: No, z moimi dziećmi, z synami.
1: Jak mają na imię?
2: Szymon i Piotr.
1: A chciałaby pani jakiś prezent przekazać im albo wspólnie spędzić miło czas?
2: O, byłoby super.
1: No to my mamy taką propozycję. No tak, jeżeli pani jest radosna na samą myśl tego miłego spędzenia czasu, no to będą państwo mogli wspólnie spędzić czas właśnie tak.
3: Sponsorem nagród jest Kosmiczne Rancho. Do wygrania rodzinne wejściówki do miejsca pełnego kosmicznych atrakcji i nowego kosmodromu Odyseja.
1: Czy pani się cieszy?
2: Woohoo! Ekstra, dzięki!
1: To jest prawdziwa radość. Pani Ewy z Ochoty, gratulujemy, pozdrawiamy serdecznie.
2: Dzięki wielkie. Miłego dnia.
0: Poranek z Radiem Warszawa.
4: Ogłoszenie nadawcy.
5: Drodzy Państwo, w tym tygodniu rozpoczynamy spotkanie z księdzem doktorem Markiem Dziewieckim, psychologiem, terapeutą uzależnień. Szczęść Boże, księże Marku, o czym w tym tygodniu będziemy rozmawiać?
6: No, o dzieciach, a dzieci są naszą przyszłością. I radość życia, mądre wychowanie to najlepsza profilaktyka uzależnień i o tym będą nasze audycje.
5: Zapraszamy w poniedziałek, wtorek, środę i piątek o 10.40, 19.20. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, pozdrawiam.
4: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Poczuj zapach prawdziwej natury. W rodzinnej pasiece Cztery Pory Miodu tworzymy miody z pasją i szacunkiem dla pszczół. Szukasz wyjątkowego prezentu? Odkryj nasze zestawy upominkowe. Naturalny miód, który pachnie domowym ciepłem. Postaw na naturę prosto z ula. To, co najlepsze, mamy dla Ciebie przez cały rok. Pasieka Cztery Pory Miodu. Prawdziwy miód, prawdziwa radość. Wejdź na stronę czteryporymiodu.pl i kup prawdziwy, naturalny miód prosto z naszej pasieki.
8: Zamów Grosik Taxi. 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie. Bez zbędnego czekania. Bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń. 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
4: Reklamie.
1: Minęła godzina 8, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: Ponad 60 umów podpisanych, za nami pierwszy etap wdrażania programu SAFE. Akt wandalizmu wymierzony w polski konsulat w Nowym Jorku. W Warszawie startują Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. 62 umowy na 120 miliardów złotych. Zakończyła się pierwsza część podpisywania kontraktów na sprzęt wojskowy w ramach unijnej pożyczki SAFE.
10: Kończymy pierwszy etap programu SAFE, czyli Bezpiecznej Polski. Podpisaliśmy 62 umowy na 120 miliardów złotych.
11: Na tym nie kończymy. Teraz otwieramy nowy rozdział, czyli wspólne zamówienia, które też będą realizowane w polskich firmach zbrojeniowych.
10: Czekajcie na nas, będziemy w całej Polsce.
9: Podsumowali ten etap w mediach społecznościowych minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i rzeczniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Unijna pożyczka jest niekorzystna dla Polski, bo odbiera nam suwerenność, twierdzi poseł PiS Marcin Horała.
12: Fakty są takie, że ten rodzaj finansowania jest dla Polski niekorzystny, że eliminuje na przykład, nie wiem, polskie fabryki śmigłowców, ponieważ mają one zbyt duży udział komponentów spoza Unii, że powinniśmy decydować o kierunkach modernizacji sił zbrojnych i zakupach według potrzeb naszej armii, a nie według tego, co nam ktoś z zewnątrz powie, co możemy kupić, a czego nie możemy kupić, i dlatego byliśmy przeciwnikami instrumentu SAFE, no i dalej jesteśmy.
9: PiS mówi też, że nie wiadomo, jakie będą rzeczywiste koszty unijnej pożyczki z programu SAFE. Ustawę wdrażającą program zawetował też prezydent Karol Nawrocki. W sumie do Polski ma trafić 44 miliardy euro, czyli ponad 180 miliardów złotych. Kwota ta zostanie wykorzystana na realizację blisko 140 projektów, o których dofinansowanie wnioskował rząd.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Nowojorska policja prowadzi dochodzenie w sprawie aktów wandalizmu wymierzonych w konsulat generalny Rzeczpospolitej. Nieznani sprawcy oblali czerwoną farbą wejście do placówki dyplomatycznej w Nowym Jorku oraz znajdujący się przed budynkiem pomnik Jana Karskiego. Miejscy radni, zarówno demokraci, jak i republikanie, potępili incydenty.
13: W specjalnym oświadczeniu członkowie Rady Miasta Nowego Jorku podkreślili, że dwukrotne zaatakowanie placówki w ciągu 3 dni jest niedopuszczalne i wymaga zdecydowanej reakcji służb. Przypomnieli, że Polska jest jednym z najbliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych, a Polonia od lat współtworzy życie społeczne i obywatelskie Nowego Jorku. Poinformowali też, że stale kontaktują się z konsulem generalnym Mateuszem Sakowiczem oraz nowojorską policją. Władze miasta zapewniają, że zrobią wszystko, by wyjaśnić okoliczności incydentów i pociągnąć do odpowiedzialności sprawcy wandalizmu.
9: Relacjonował Jan Pachlowski.
14: To dzieje się w okolicy.
9: Plac Centralny w Warszawie stanie się od dziś miejscem światowych rozgrywek. Rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Jak mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, to wyjątkowe wydarzenie w samym centrum miasta.
15: To jest sport olimpijski, niesłychanie widowiskowy, o coraz większym prestiżu. No i nasze reprezentacje są naprawdę mocne, zarówno męska, jak i kobieca. A Polki i Polacy będą rywalizować, także jest komu kibicować. Zapraszamy.
9: Na placu Centralnym przed Pałacem Kultury i Nauki stanęła specjalna arena, która pomieści 2,5 tysiąca widzów. Rywalizować będzie 20 kobiecych i 20 męskich reprezentacji z 26 krajów.
16: To mundial koszykarski i dyscypliny, która przepięknie się rozwija, bo to nie jest taka klasyczna odmiana 5x5, którą widzimy czasem na parkietach albo obserwujemy na boiskach NBA, tylko taka w mniejszej skali, ale przez to przyjemniejsza dla oka i taka też bardziej inkluzywna, bym powiedział, taka bardzo dostępna dla wszystkich mieszkańców, wręcz dosłownie, bo te poranne sesje w Warszawie będą otwarte dla warszawiaków.
9: Mówił w poranku z Radiem Warszawa Piotr Wesołowicz z serwisu sport.pl. Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3 potrwają do 7 lipca, do 7 czerwca. Nie żyje Jerzy Substyk-Jurny, wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich. W sierpniu 1944 roku brał udział w walkach w Śródmieściu Północnym, broniąc placówek w rejonie ulic Mazowieckiej i Kredytowej. W czasie walk został dwukrotnie ranny. Po kapitulacji Powstania Warszawskiego trafił do niemieckich obozów jenieckich. W październiku skończyłby 99 lat.
17: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
1: Dwadzieścia jeden stopni dziś maksymalnie. Jesteśmy blisko tych wartości. 19 stopni teraz w Warszawie. Najchłodniej w Mińsku Mazowieckim, bo 16 stopni. Dziś może popadać, może zagrzmieć. Jest ostrzeżenie pierwszego stopnia dla Warszawy i okolic. Jeżeli taka burza się pojawi, to może być momentami też i ulewny deszcz.
17: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
14: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Rodzinnie spędzony czas w parku rozrywki? Czemu nie? Mamy właśnie rodzinny bilet, kolejny, do parku rozrywki. Co będzie trzeba zrobić? Po 8.30 się dowiedzą Państwo, bo będzie inne hasło niż do tej pory.
3: Sponsorem nagród jest Kosmiczne Rancho. Do wygrania rodzinne wejściówki to miejsca pełnego kosmicznych atrakcji i nowego kosmodromu Odyseja.
1: A teraz budzimy się z pszczółką Mają. Jarek Wydra, dzień dobry.
14: Pobudka, muzyczny budzik.

0: korki i utrudnienia. W tym momencie najtrudniejsza sytuacja na trasie S8 od Głębockiej Korek aż do Fortu Bema, dokładnie do Generała Maczka. Tutaj naprawdę trzeba postać długo i kierowcy zgłaszają kolizję. Kolizję także na południowej obwodnicy Warszawy zgłaszają kierowcy i stoimy od Patriotów przez Wisłę aż do Wilanowa.
1: Rozmowa poranka.
2: Ale mamy dzisiaj drużynę w studiu Radia Warszawa o poranku Dzień Dziecka. No i w studiu mamy 6 dzieci i ich 2 rodziców. Państwo tarchalscy w studiu Radia Warszawa o poranku. I teraz spróbuję, słuchajcie, to jest niezłe wyzwanie, ich wszystkich przedstawić. Zaczynamy oczywiście od rodziców. Z panem Mikołajem i z niektórymi z dziećmi spotkaliśmy się już podczas Narodowego Marszu dla Życia i Rodziny. Panie Mikołaju, dzień dobry, witamy serdecznie. Pani Marlena, to żona pana Mikołaja. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry, witamy.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: No i teraz ta radosna brygada. To była Aniela, która już się przedstawiła, najmłodsza, która ma 3 lata. I teraz mamy Franka. Cześć, Franek.
5: Dzień dobry, cześć.
2: Ile ty masz lat?
5: 14.
2: Obok Franka Lech. Lech, cześć, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
2: I ty ile masz lat?
6: 13.
2: Helena.
7: Dzień dobry.
2: Ty ile masz lat?
8: 11,5.
2: I Maria obok mnie.
9: Dzień dobry.
2: Maria czy Marysia, jak wolisz?
9: Jest mi obojętnie, w domu raczej mówią na mnie Maria, ale znajomi Marysia.
2: I jeszcze mamy Ignacego też, zapomniałam o autorze koszulek, które mamy na sobie, o których za chwilę też opowiemy. Cześć, Ignacy.
10: Witam.
2: Ile ty masz lat?
10: 7.
2: A widzisz, jakie my mamy koszulki dzisiaj? Co
10: tak.
2: Ja mam za koszulkę? Co to jest za koszulka? Powiedz naszym słuchaczom. Co jest na niej napisane?
10: Za życiem.
2: Co to znaczy? Może rodzice pomogą.
10: Mam powiedzieć tak jak na marszu?
11: No powiedz.
2: chyba
11: jesteśmy za życiem. Cenimy sobie po prostu każdy dzień życia i każde istnienie Boże.
2: Do rodziców pytanie. Jakie były początki państwa znajomości? Bo owoce bogate już dzisiaj widzimy w studiu namacalnie. Pani Marleno, pani pamięta pierwsze spotkanie?
3: Tak, pamiętam. Poznaliśmy się w Małym Cichym w górach na wyjeździe studenckim. Mnie zabrała koleżanka, a mąż był współorganizatorem. I jak wszedł do pokoju, to urzekł go widok, powiedział: macie widok na Rusinową Polankę. No i od tamtej pory...
2: Miłość od pierwszego wejrzenia?
3: Może nie od pierwszego wejrzenia, ale tak, spodobaliśmy się sobie i tak zaczęliśmy się spotykać. I chyba po 2 latach takiego spotykania się zaręczyliśmy się i wzięliśmy ślub.
2: Panie Mikołaju, ja chciałam pana zapytać, od razu wpadła w oko pani Marlena?
11: To się nie da opisać, bo to nie było tak, że blask z nieba, tylko niesamowity urok osobisty i taka osobowość, która po prostu przyciąga. I to też wiele osób mówi do tej pory.
2: Dzisiaj państwo po ślubie ile już lat?
11: No w tej chwili mamy już 19 lat po ślubie. Będziemy mieli 20. rocznicę w przyszłym roku.
2: Panie Mikołaju, bo pana mam blisko przy mikrofonie, dlatego pana pytam. Od razu były plany na tak dużą rodzinę?
11: To dość zabawne, ale tak. Ale to się zmieniało w trakcie. Bo no tak jak sobie swobodnie rozmawialiśmy, marzyliśmy, no to mówiliśmy, że chcemy 7 dzieci.
2: O, mamy 6.
11: Mamy jedno w niebie.
2: A, czyli jest 7.
11: Jest 7. I też, no ale też po drugim dziecku zobaczyliśmy, jakie to nie jest takie proste wszystko i chcieliśmy może chwilę jeszcze poczekać, ale to też tak było, że Pan Bóg nas uczy ciągle zawsze pokory, bo na początku też zwlekaliśmy, chcieliśmy poczekać z pierwszym dzieckiem, a później jak już stwierdziliśmy, że no dobra, to jest ten moment, to jednak okazało się, że to nie jest takie proste, że to nie jest tak, jak człowiek chce i kiedy chce i od razu. I zaczęliśmy się też bardzo stresować i nasze pierwsze dziecko też jest wymodlone pielgrzymką rowerową do Częstochowy.
2: Bo Marysia się uśmiecha.
11: Wiele miesięcy starań było bezowocne i tak naprawdę praktycznie w tym samym miesiącu, co pielgrzymka rowerowa do Częstochowy, proszone dziecko, Marysia nasza, Maria. No i to wszystko też jest tak właśnie, że to nie jest tak, jak człowiek chce. Dopiero wtedy to zrozumieliśmy.
2: Marysiu, skoro zostałaś jakoś wywołana do odpowiedzi, jak to jest? Jest na pewno dużo hałasu też często.
9: Dużo jest hałasu. Rodzice nie lubią tego za bardzo, ale to jest taki, mi się wydaje, fajne to jest. Ja lubię to, że jak hałasujemy, jak się śmiejemy, jak ze sobą rozmawiamy, to są te plusy życia w takiej dużej rodzinie, że też każdy ma ze sobą jakieś już różne inne tematy, no ale też są kłótnie i trzeba je przeskoczyć, jednak nie oddałabym nikogo.
2: Co to dla ciebie znaczy być za życiem?
9: Być za życiem dla mnie znaczy, że trzeba chronić życie, nieważne w jakim jest stadium.
2: Momencie, tak.
9: Momencie. Nawet jak jest niewidoczne albo już ku końcowi się zbliża, to nie należy przerywać
2: sztucznie.
9: Sztucznie.

0: rodzinnie czasem oglądać jakieś filmy. No i coś takiego.
1: Dużo śmiechu jest na pewno, prawda?
0: No.
1: To do chłopaków teraz przechodzimy. Franek, czy ja dobrze pamiętam, ty jesteś po Marysi drugi najstarszy, tak?
2: Tak, tak.
1: Czyli można powiedzieć drugi. Najstarszy wśród braci.
2: Mhm, tak.
1: No i jak to się żyje w takiej dużej rodzinie ze starszą siostrą?
2: Nie, no super, super, super.
1: Dogadujecie się?
2: Tak, no czasami oczywiście są jakieś kłótnie, ale to jest nieuniknione.
1: Czy potwierdzasz, tak jak dziewczyny mówiły, że nie da się nudzić w takiej rodzinie?
2: No tak, na pewno się nie da nudzić.
1: A o co się najczęściej kłócicie?
2: Nie wiem.
1: Obowiązki domowe?
2: Nie, to raczej jest wyjaśnione wszystko przez rodziców, te obowiązki, wszystko jest rozpisane. A tak między sobą się kłócimy, no to najczęściej może o jakieś słodycze pewnie może być też.
1: No bo trzeba się dzielić, nie? W
2: takiej... O nie, wiem jednak, co jest najczęstszą naszą kłótnią. Po kościele mamy taką tradycję wybierania filmu przyrodniczego i to jest zazwyczaj kłótnia o to, kto ma pilot i kto wybiera właśnie ten film. Najczęściej się kłóci Leszek z Ignacem wtedy o to.
1: A tutaj uzupełnienie jest wymagane, tak Marysiu? Coś chciałabyś dodać?
3: Ja nie wybierałam od grudnia, teraz jest moja kolejna.
1: To już wiemy, kto wybiera w najbliższą niedzielę. Lech, może tobie przekażemy teraz głos, mikrofon. Jak to jest? To który ty jesteś w kolejności? Jeszcze raz mi wytłumacz.
4: No czy ja jestem trzeci.
1: Trzeci, czyli drugi z braci. Jak ci się żyje w tej rodzinie?
4: Bardzo dobrze.
1: Radość?
4: Tak.
1: A jak masz jakiś gorszy dzień, to też bracia, siostry pomagają trochę rozładować napięcie?
4: No
1: kto
4: tak,
1: się zdenerwuje?
4: Sobie czasami.
1: A za co najbardziej lubisz to twoją rodzinę?
4: Za to, że każdy się wspiera.
1: A w jaki sposób się wspieracie? Co takiego robicie?
4: Pomagamy sobie, rozmawiamy o kłopotach.
1: Czyli to jest na co dzień. To może mamy teraz zapytamy, jak to jest z tak dużą gromadką, bo to każdy jest inny człowiek.
0: No i... Tak, to prawda. Każde z nich jest inne. Każde wnosi dużo radości i też troski też wnoszą. No jakoś sobie radzimy. Oni są wobec siebie czuli. No, widać, że się lubią. Mają właśnie słabsze momenty, ale najbardziej lubią, jak się nie wtrącamy w ich rozwiązywanie trudności, bo wtedy im to sprawniej idzie. Mogą na pewno na siebie liczyć nawzajem. I właśnie Anielka, jak patrzę teraz, jak oni się nią zajmują, jak są dla niej dobrzy.
1: Wszyscy się oglądają, gdzie jest Anielka, bo właśnie nam zniknęła z radaru w studiu, więc zastanawiamy się, gdzie jest Anielka.
0: To tak jest naprawdę bardzo miło popatrzeć, z taką czułością na to patrzę, że jak oni się nią zajmują, jak zajmują się Ignacym, jak ma trudniejszy dzień. Naprawdę są dla siebie taką dużą podporą.
1: Pani mąż powiedział, że po drugim dziecku myśleli państwo, że jest strasznie trudno, a teraz mamy w studiu 6. To jest łatwiej, bo niektórzy rodzice mówią, że już jak to trzecie jest, to już potem z górki.
0: Ta nasza pierwsza czwórka, te dzieciaczki nasze rodziły się tak z przerwą mniej więcej co półtora roku. I powiem szczerze, że niewiele pamiętam z tego czasu, bo byliśmy tacy bardzo zaganiani i cały czas ręce były pełne pracy. Nie wiem, czy jest łatwiej, czy jest trudniej. Każde dziecko niesie za sobą pewne wyzwania, ale też dużo, dużo radości.
1: A pani jako kobieta czuje się spełniona? Jako mama, jako żona?
0: Jako mama, jako mama, tak, czuję się spełniona. Chciałabym kiedyś wrócić do pracy w zawodzie, no ale na razie jest ten czas, kiedy jestem z dziećmi w domu, to znaczy one są w szkole, ja jestem z Anielką na razie w domu, ale wiadomo, no, są choroby jakieś różne, różne wyjazdy do lekarzy, więc na razie
1: dzieje
0: jestem
1: się.
0: W domu.
1: Nie nudzi
0: tak.
1: się
0: dzieje
1: pani.
0: Się, nie nudzę się, tak.
1: A Pan Bóg w tych codziennych trudnościach też, wyzwaniach, czasami pewnie zmęczeniu, zdenerwowaniu pomaga?
0: Tak, no myślę, że gdyby nie Pan Bóg, to nie wiem, czy skąd bym czerpała te siły. Staram się codziennie rano, zanim wszyscy wstaną, przeczytać chociaż odrobinę Słowa Bożego, tak żeby mnie prowadziło przez dzień. No i jak już nie wytrzymuję, jak już moje nerwy sięgają zenitu, to wtedy odmawiam różaniec.
1: I tak, Maryja kroi to serce.
0: I właśnie przechodzi to wszystko. Też Pan Bóg no, pomaga w takim przebaczaniu i sobie też, i że czasem się ten głos podniesie na dzieci, no i dzieciom czy mężowi. Pan Bóg jest dla mnie,

0: jest bardzo ważny.
1: Panie Mikołaju, to teraz pana zapytam o to, jak to organizacyjnie taką brygadę i domową gromadę, jak się tak zajmować, żeby każde dziecko czuło się kochane?
2: Jeśli pytanie o logistykę, to bardziej do mojej żony, bo dużo czasu poświęcam
1: wiadomo,
2: na pracę.
1: Gdzie jest zarządzanie w tym domu.
2: I tu ukłony do mojej żony, bo rzeczywiście jest w stanie to wszystko zorganizować, ale też jest potrzebna ta współpraca między nami. Zadała pani bardzo ważne pytanie, bo łatwo skupić się na technicznych aspektach, na kogo przywieźć, gdzie zawieźć, zajęcia opłacić, rachunki, a rzeczywiście jeszcze w tym wszystkim trzeba znaleźć czas na tą miłość, na tą serdeczność, na tą obecność. I to jest chyba największy ból i trudność, bo rzeczywiście ciężko to wyważyć, ile czasu. Często dzieci może tak pytają właśnie, żeby coś porobić, a nieraz właśnie odmawiam, bo przecież jeszcze trzeba coś zrobić takiego technicznego, fizycznego, czy zapracować. No i jak to zrobić? Nie wiem. To myślę, że dzieci by trzeba było spytać, bo rzeczywiście one nieraz mówią, że chciałyby więcej, żeby czasu z nimi spędzać. I tak jak pani zadała pytanie, że po trzecim, po czwartym łatwiej, to znaczy to już nie jest ani łatwiej, ani ciężej. Jest jakby dalej podobnie, bo to, gdzie my nie dajemy rady czasowo, tam te starsze dzieci jakby już też się zajmują tymi młodszymi, bawią się. I to się po prostu dzieje. Tego się nie da zaplanować.
1: Bardzo dziękujemy za te wszystkie życzenia. Państwo Tarchalscy w studiu Radia Warszawa, państwo Marlena i Mikołaj, to są rodzice tych wszystkich, których tutaj mamy w studiu. Franek, Lech, Ignacy, Anielka gdzieś między nami śmiga. Przy mikrofonie nie za bardzo. Helena także i Marysia. No i także pozdrawiamy Jerzego, który już jest w niebie. Bardzo wam dziękuję, że odwiedziliście nasze studio. No i może dacie pokaz tej siły, która czasami jest w domu. Czy potraficie razem, wspólnie krzyknąć do mikrofonu? Teraz nie będę oszczędzała waszej energii.
3: Wszystkiego najlepszego wszystkim dzieciom!
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.

0: Jest 8.30 na Wiadomości Lokalne w skrócie. Zaprasza Janusz Zalewski.
1: W Alejach Jerozolimskich trwa remont torowiska. Z ruchu tramwajowego wyłączony jest ciąg komunikacyjny Aleje Jerozolimskie od Poniatowskiego na odcinku od placu Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona. Prace potrwają do 3 sierpnia. 18. Stołeczna Brygada Obrony Terytorialnej ma 38 nowych żołnierzy. Mundurowi złożyli wczoraj przysięgę przed Muzeum Wojska Polskiego. Niebawem żołnierze przejdą szkolenia indywidualne, a następnie specjalistyczne i zgrywające. Od dziś na terenie całej Warszawy obowiązuje ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach od 22 do 6 rano. Zakaz obejmuje sklepy, kioski, stacje benzynowe i sprzedaż na wynos w lokalach gastronomicznych.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Dzisiaj 21 stopni to temperatura maksymalna, którą zobaczymy na termometrach. Może popadać, może zagrzmieć, momentami nawet może być to deszcz ulewny. Tak ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dla Warszawy i okolic wydane zostało ostrzeżenie pierwszego stopnia. 19 stopni w tym momencie jest w Warszawie, 18 w Ożarowie Mazowieckim i Pruszkowie.
3: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
4: Budzimy stolice i okolice.
2: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Za 21 minut będzie godzina 9. Czas na drugą odsłonę naszej zabawy związanej z Dniem Dziecka. Mamy dla Państwa bilet rodzinny do parku rozrywki. Co należy zrobić, żeby otrzymać taki rodzinny bilet? Trzeba do nas wysłać SMS. Pod numer 7248 wpisujemy RW. Stawiamy kropkę. Wpisujemy imię i nazwisko. I hasło? Uwaga, hasło na teraz. To Dzień Dziecka. Koszt wiadomości to 2 zł 46 groszy z VAT. Bilet rodzinny do parku rozrywki czeka. RW. Imię i nazwisko, hasło Dzień Dziecka. Wysyłamy takiego SMS-a pod numer 7248. Koszt wiadomości to 2 zł i 46 groszy z VAT. Rodzinny bilet do parku rozrywki czeka.
2: Sponsorem nagród jest Kosmiczne Rancho. Do wygrania rodzinne wejściówki do miejsca pełnego kosmicznych atrakcji i nowego kosmodromu Odyseja.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

Korki i utrudnienia. Rozpoczynamy od Stanisławowa, droga numer 50. Tam cały czas trwają działania straży pożarnej ze względu na pożar lasu i zablokowany jest odcinek Stanisławów-Łochów. Ruch odbywa się wahadłowo, ale tylko jest to ruch lokalny. Jeśli chodzi o utrudnienia w komunikacji miejskiej, to teraz takowych nie ma. Można spokojnie sobie jeździć każdym środkiem lokomocji w Warszawie. Jest za to na kolei tymczasowa lokalizacja przystanku w Mostówce na trasie kolejowej Warszawa-Czyżew-Tłuszcz, Ostrołęka-Ostrołęka-Chorzele. A jeśli chodzi o warszawskie ulice, to na Prymasa Tysiąclecia w okolicach stacji metra Młynów kierowcy zgłaszają kolizję. Ma to swoje odzwierciedlenie w korkach, bo od tamtego miejsca do Alei Jerozolimskich w korku kierowcy stoją. Trasa S8 w Markach, zaczyna się korek przed ulicą Mickiewicza na Marymoncie.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: To może być bardzo dobra wiadomość dla jednego z naszych słuchaczy, a w zasadzie dla całej rodziny. No, tylko trzeba odebrać telefon. Ciekawe, czy nasz słuchacz ten telefon odbierze. Czekamy. Słyszymy sygnał. U kogo dzwoni telefon?
2: Tak, halo? Halo, halo?
1: Dzień dobry, czy do pana Konrada się dodzwoniliśmy?
2: Tak, dzień dobry.
1: A skąd pan jest?
2: Z Warszawy.
1: A z jakiej dzielnicy?
2: Z Ursusa.
1: Panie Konradzie, czy chciałby pan miło spędzić czas ze swoją rodziną?
2: Tak, bardzo chętnie.
1: I to jest bardzo dobra odpowiedź na moje pytanie. I w związku z tym mamy dla pana niespodziankę. A niespodzianka jest następująca.
3: Sponsorem nagród jest Kosmiczne Rancho. Do wygrania rodzinne wejściówki do miejsca pełnego kosmicznych atrakcji i nowego kosmodromu Odyseja.
1: Co pan na to?
2: Bardzo chętnie. Dzieci będą w niebo wzięte.
1: A kosmosem się interesują?
2: Powiem panu szczerze, że bardziej Janek. Takimi ciekawostkami właśnie ziemskimi, kosmicznymi. Dziewczynki mniej, ale jeśli chodzi o zabawę, no to na pewno będzie świetnie.
1: No to proszę teraz przedstawić imiona całej swojej rodziny.
2: Są bliźniaki, jest Zosia i Janek 9 lat, jest Marysia 8 i Marta żona.
1: Ja wczoraj, będąc na jednym z pikników, to a propos kosmosu, to widziałem dziecko, które wyszło z pokazu o planetach karłowatych, zaczęło mówić o Makenmaken i nagle wszyscy wielkie oczy, skąd on to wie. No więc dzieci naprawdę potrafią nas zaskakiwać. Panie Konradzie, gratulujemy, pozdrawiamy i mamy nadzieję, że to będzie wspaniały czas spędzony wspólnie całą rodziną.
2: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki.

0: Dziś Dzień Dziecka, ale to rodzinne święto, więc my rodzinne niespodzianki także dla tych starszych i młodszych słuchaczy Radia Warszawa będziemy mieć także po godzinie 9.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Statut Łaskiego, jeden z najstarszych zbiorów prawa w dawnej Polsce, już niedługo będzie można zapoznać się z nim w Archiwum Akt Dawnych, a my będziemy rozmawiać z panem Robertem Kostro, dyrektorem tegoż archiwum, w najbliższym kalejdoskopie historycznym. Marcin Bąk, zapraszam już dziś po godzinie 20.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
4: Zarządzanie radiem to regularne bilansowanie finansów i strategiczne zarządzanie. To tylko niektóre z zadań dyrektora redaktora naczelnego Radia Warszawa. Mogą Państwo pomóc nam w tworzeniu wartościowego programu poprzez regularne wsparcie finansowe. Dziękuję z serca wszystkim naszym darczyńcom. Jeśli ktoś chce dołączyć do ich grona, to zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl. Zakładka Wspieraj. Każde wsparcie buduje naszą przyszłość. Z wdzięcznością ksiądz Mariusz Wedziuk.
5: To może być najlepsza firmowa integracja tego lata. 19 czerwca spotkajmy się w Warszawie na Torze Służewiec i pobiegnijmy razem po zmroku w szczytnym celu. Nocny bieg firmowy to charytatywne wydarzenie pełne energii, sportowych emocji i realnej pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom. Zbierz drużynę i dołącz do biegu, który daje więcej. Zapisz swoją firmę już dziś na biegfirmowy.pl.
1: Po reklamie.
0: Minęła godzina 9, wiadomości Radia Warszawa już teraz.
6: Dziś posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej i obniżka stóp oprocentowych mało realna. Specjalny samolot leci do Chin po będącą w śpiączce Polkę. Wieczysta Kraków melduje się w piłkarskiej ekstraklasie. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Wzrost inflacji związany z wojną na Bliskim Wschodzie oznacza, że obniżka stóp procentowych w czerwcu jest mało prawdopodobna, uważa ekonomista PKO BP Piotr Bujak. Dziś rozpocznie się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej w tej sprawie. Zdaniem eksperta Rada nie zdecyduje się jednak na podwyżkę stóp ze względu na spadek inflacji w maju.
7: Na szczęście wstępne dane inflacyjne za maj, znacznie lepsze od oczekiwań, bo pokazały spadek inflacji do 3,1% zamiast oczekiwanego przyspieszenia do blisko 4%, dają Radzie Polityki Pieniężnej pewien komfort. Nie musi się ona spieszyć z podwyżkami stóp.
6: Zdaniem eksperta może się okazać, że pierwsze obniżki stóp procentowych możliwe będą nie wcześniej niż w przyszłym roku.
7: Jeśli w kolejnych miesiącach inflacja będzie pozostawać w granicach dopuszczalnych odchyleń od celu, górna granica tych odchyleń to 3,5%, to stopy procentowe NBP najprawdopodobniej pozostaną bez zmian przez cały 2026 rok, a być może również znacznie dłużej.
6: Stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego wynosi obecnie 3,75%.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Specjalny samolot medyczny leci do Pekinu po 24-letnią Polkę będącą w śpiączce farmakologicznej. Rano maszyna wyleciała do Chin, transport organizuje wojsko, a specjalny transport odbędzie się samolotem rządowym.
9: Lot po naszą rodaczkę był przygotowywany wiele dni. Zanim podjęto decyzję o wylocie do Chin, trzeba było dopracować najdrobniejsze szczegóły transportu medycznego, zdradza rzecznik resortu obrony Janusz Sejmej.
10: Uruchomiliśmy MSZ, ataszat w Pekinie. Byliśmy tutaj we współpracy z lekarzami szpitala w Pekinie.
9: Na pokładzie samolotu specjalnego będzie sprzęt medyczny. Ten pozwoli cały czas monitorować stan zdrowia 24-letniej Klaudii. Do Pekinu leci też mama naszej rodaczki, a powrót z Azji zaplanowano w ciągu kilkudziesięciu godzin od wylądowania i zabrania pacjentki na pokład.
6: Relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz.
8: To się dzieje lokalnie.
6: W Parku Brudnowskim odbył się 18. finał ogólnopolskiej akcji Moto Serce – Krew darem życia. Wydarzenie połączyło ideę honorowego krwiodawstwa z rodzinnym piknikiem i licznymi atrakcjami dla mieszkańców Warszawy. Z uczestnikami rozmawiał Artur Chmielewski.
11: Cudownie się tutaj czuję.
12: A my to co roku na ich imprezy przychodzimy, dlatego że jesteśmy w jakiś sposób powiązani z klubami motocyklowymi i stąd nasza bytność na takich imprezach. Tym bardziej, że szczytny cel.
13: Widzę, że jest rozmach, jest moc, są motocykliści, widzę stacja krwiodawstwa też działa już, także albo tak dalej.
14: Elegancko, dzieci się bawią. Jak się, Anielko, bawisz?
15: Dobrze.
14: Co najfajniejsze było?
15: Motoszelce.
16: Dopiero co przyjechaliśmy prosto, pierwsza rzecz, oddać krew, potem dopiero atrakcja, żeśmy się tylko przeszli pooglądać piękne maszyny.
6: Krew można było oddawać w 4 krwiobusach przygotowanych od rana na terenie parku. Na uczestników wydarzenia czekał też bogaty program. Muzyczną gwiazdą wydarzenia był zespół Kobra Nocka. Piłkarze Wieczystej Kraków awansowali do Ekstraklasy. W finale pierwszoligowych baraży podopieczni trenera Moskala pokonali Chrobrego Głogów 2-1. Wieczystę do Ekstraklasy wprowadził Kazimierz Moskal, który był 4. trenerem drużyny w ciągu tego sezonu.
17: Będąc szczerym, no kiedy ten projekt w ogóle ruszał w Wieczystej, to też nie do końca byłem przekonany, czy to się uda, bo wydawało się to nieprawdopodobne. Jednak właściciel wykazał się i cierpliwością, i dużym zaangażowaniem w ten projekt, żeby prowadzić Wieczystą do Ekstraklasy, a co dalej, to zobaczymy.
6: Wcześniej bezpośredni awans z pierwszej ligi wywalczyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. W nowym sezonie w Ekstraklasie rywalizować będą 3 zespoły z Krakowa: Wieczysta, Wisła i Krakowia.
18: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Dziś może popadać deszcz, może zagrzmieć w Warszawie lub w okolicach. Synoptycy ostrzegają, że momentami podczas burz może padać ulewny deszcz. Czy taka burza będzie w Warszawie, czy gdzieś indziej na Mazowszu? Zobaczymy. Temperatura maksymalna dziś to 21 stopni i jesteśmy blisko już tej wartości. 19 teraz w Warszawie i piasecznie. Najchłodniej 17 w Pruszkowie.
18: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
19: Dzień dobry, kochani, tu Poranek z Radiem Warszawa. W Dniu Dziecka trochę inna odsłona, bo dzieci odwiedzają nasze studio od samego rana i w naszym studiu teraz dwóch przystojnych dżentelmenów. Przedstawcie się naszym słuchaczom.
20: Michał,
21: Olivier.
19: I jak się tutaj czujecie?
20: Dobrze,
21: bardzo dobrze.
19: Zero stresu?
21: Nie.
19: Chrypka jakaś w głosie?
21: Trochę.
19: Słuchajcie, to jest poranek, więc my zawsze staramy się obudzić naszych słuchaczy. Powiedzcie mi, czy lubicie wstawać z łóżka?
21: Nie bardzo.
20: Mnie akurat dzisiaj mama obudziła, ale wstałem wcześniej od siostry, która miała też na 8 i potem spała jeszcze 20 minut.
19: A czego byście życzyli innym swoim rówieśnikom z okazji Dnia Dziecka?
20: Dużo prezentów.
19: Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka. Niech ten dzień będzie dla Was pełen radości.
0: Ja też dzisiaj miałem nastawiony budzik i wstałem 20 minut później niż on dzwonił. Jarek Wydra, zapraszam.
18: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: 11 minut po godzinie 9 i kolejna odsłona naszej zabawy z okazji Dnia Dziecka. A można wybrać się do parku rozrywki, ale trzeba jeszcze chwilę poczekać, bo jeszcze nie ogłaszamy hasła, które spowoduje, że całą rodziną do parku rozrywki będzie można się wybrać. Proszę być czujnym, proszę nas słuchać. Myślę, że za kilkadziesiąt minut to hasło padnie i ktoś z Państwa otrzyma rodzinny bilet do parku rozrywki. Warto nas słuchać też dlatego, że już za chwilę gość w naszym studiu i będziemy mówić o książkach, książkach dla dzieci, ale takich też wyjątkowych, więc warto być z nami, słuchać uważnie i mieć telefony w dłoni.
2: Sponsorem nagród jest Kosmiczne Rancho. Do wygrania rodzinne wejściówki do miejsca pełnego kosmicznych atrakcji i nowego kosmodromu Odyseja.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: są utrudnienia i dotyczą one kursowania autobusów linii 503 i 504, a to wszystko ze względu na zdarzenie drogowe, do którego doszło na ulicy Dereniowej. Autobusy tych linii zostały skierowane na objazdy. Oczywiście problemy mają także kierowcy samochodów. I jeszcze mamy utrudnienia w kursowaniu tramwajów linii 20. Linia kursuje w relacji Koło-Żerań-FSO. I wyjeżdżamy na warszawskie ulice, a tutaj wielki korek na trasie S8. Kierowcy zgłaszają kolizję. On się zaczyna na wysokości Marek i kończy na Marymoncie. Południowa obwodnica Warszawy też w korku przed mostem południowym. Od Patriotów do mostu południowego kierowcy tutaj też zgłaszają wypadek. Stoimy także w Alei Józefa Beka, która w Sikorskiego przechodzi i przy Dolinie Służewieckiej dopiero ten korek się kończy.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
2: Poranny poradnik.
0: I nasz gość w studiu, pani dr Małgorzata Madej, Fundacja Prodoteo, autorka książek dla dzieci i mama. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Potwierdza pani te korki w Warszawie?
3: Potwierdzam.
0: Ale udało się dotrzeć i to jest najważniejsze. Dzień dziecka, bardzo ważny dzień dla dzieci, ale dla rodziców to nie jest wcale mniej ważny dzień.
3: Oczywiście, no to jest taki czas, kiedy doceniamy nasze dzieci, one się podwójnie cieszą, bo mają swoje święto, także tak, to jest fajny dzień.
0: Pani już tę radość miała okazję obserwować dzisiaj?
3: O, już od tygodnia, odliczaliśmy wszystkie dni.
0: Szczególnie, że ten Dzień Dziecka w tym roku jest wydłużony, bo już wiele atrakcji w ten weekend miało miejsce.
3: A ja akurat pracowałam w weekend, także dzieci z dziadkami świętowały.
0: No właśnie, dzieci się nie mogą doczekać, więc to pierwszy dzień czerwca to tak umownie ten Dzień Dziecka jest, chociaż są kraje, gdzie dwa razy się obchodzi Dzień Dziecka. Niemcy, Francja chyba, więc tam dzieci mają dwa razy swoje święto. Świętowanie to raz, ale też wychowanie. Jak ważne jest czytanie dzieciom książek?
3: Myślę, że jest bardzo ważne. Przede wszystkim działa na wyobraźnię, co jest szalenie ważne, jeżeli chcemy dzieci nauczyć dobrze myśleć i żeby nasze, te ich mózgi ćwiczyły, to czytanie jest bardzo ważne. A po drugie, jeżeli chcemy, żeby dzieci czytały w ogóle, no to trzeba zacząć wcześniej, trzeba zacząć w dzieciństwie najwcześniejszym, jak się da tak naprawdę. No bo tego, czego Jaś nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał, jak głosi stare polskie przysłowie. Więc po prostu to trzeba wynieść z domu.
0: No ale jeżeli, no przy mnie są 3 telefony komórkowe teraz, bo mój prywatny, 2 radiowe, to tam migające obrazki są bardzo atrakcyjne. Jak zrobić, żeby te obrazki w książeczce były jednak bardziej atrakcyjne niż te migające w telefonie?
3: Nie dawać telefonu dzieciom. Absolutnie żadnego telefonu. Dzieci, małe dzieci, nawet takie szkolne, do nawet końca szkoły żadnego telefonu. To jest zbyt duży rozpraszacz i my to jako dorośli do wszystko wiemy. Dzieci sobie z tym nie radzą kompletnie.
0: No właśnie, dla rodziców może na chwilę jest to bardzo wygodne,
3: to jest, ale
0: później jest dużo problemów. Ja, mając doświadczenie czytania różnych książek dla dzieci, czasami jestem zaskakiwany ich treścią. I w zasadzie nie wiem, czy mam doczytać to zdanie do końca, jak już przeczytałem je wzrokiem. Także czym się kierować, żeby ta treść nas nie zaskakiwała, nas dorosłych, żebyśmy my chcieli dziecku poprzez przeczytanie historii w książce, chcieli przekazać te wartości, którymi chcemy, żeby się kierowało w życiu, bo ja już nawet natrafiłem w książce, co prawda to był pisarz z lat 70., ale książka była wydana na nowo, gdzie były problemy alkoholowe w domu. No nie wiem, czy ja chcę opowiadać o tym bardzo małemu dziecku, czytając tę książkę, kiedy jestem tą historią zaskoczony.
3: Tak, no to książki jednak powinny być dostosowane do wieku. To jest bardzo ważne, żeby nie były tam takie treści, no, które niekoniecznie chcemy, żeby dzieci poznały. No trzeba niestety wykonać tą pracę rodzice, żeby zapoznać się, co jest w książce, zanim damy ją do ręki dziecku. Myślę, że nie musimy każdej książki czytać od deski do deski, ale no, sprawdzać opinie w internecie, pytać znajomych, pytać nawet bibliotekarzy i w szkole, i takich bibliotekach publicznych. Ja rozmawiam z bibliotekarzami i oni czasami są w stanie

0: do tego zainspirowały, dlatego że chciałam im trochę przedstawić to, czym ja się zajmuję zawodowo. A zawodowo zajmuję się apologetyką, czyli obroną wiary chrześcijańskiej. My jako apologeci szukamy dobrych argumentów na rzecz istnienia Pana Boga. I postanowiłam napisać książeczkę właśnie o takim jednym argumencie, argumencie spragnienia. I to była pierwsze opowiadanie, które właściwie powstało i ono powstało dla moich dzieci. I to jest pierwsza książka z serii teraz, tej serii dla dzieci o kotku i oposie. Kotek i opos poszukują radości.
1: I znajdują? Jeżeli nie może pani zdradzić, to proszę nie mów.
0: Nie, mogę zdradzić, bo myślę, że to nie będzie żaden spoiler tak zwany. Jak rodzice będą wiedzieć, jakie treści właśnie są w książce, to może chętniej przeczytają dzieciom. A dzieci nie wiem, czy słuchają o tej porze radia, szczerze mówiąc. Więc tak, chodzi o to, że każdy z nas, ludzi, ma w sobie takie wewnętrzne pragnienie radości, radości, która nie ustaje. A życie jednak nam pokazuje, że wiele radości w naszym życiu po prostu przemija. Są piękne, radosne momenty, ale one no, nie są trwałe. Jest dużo takiego cierpienia i tęsknoty w naszym życiu. No i pytanie, jakby czy jest taka rzecz, która daje nam to, czy rzecz, czy jakaś rzeczywistość, która daje nam to, tą radość, która nie przemija. No i odpowiedzią na to pytanie jest Pan Bóg. Pan Bóg jest tym, który daje radość, która nie przemija.
1: To, o czym pani mówi, jest niezwykle istotne, a my mamy na okładce kotka i oposa. To jest chyba bardzo duże wyzwanie, żeby te ważne treści, o których teraz pani mówi, przekazać w formie zrozumiałej dla dzieci.
0: Tak, przyznam, że to jest trudne, tak, i no, nie ukrywam tego, że no, te argumenty tutaj dla dzieci są tak przedstawione w sposób bardzo uproszczony, tak jak to powiedziałam w jednym zdaniu, to jest na 32 stronach książeczki. Także zdaję sobie sprawę, że jest to argument uproszczony, ale myślę, że dla dzieci jest zupełnie wystarczający i też pokazujący im właśnie te pytania, czy Pan Bóg istnieje i dające dobre odpowiedzi. Jeżeli ktoś by chciał dalej szukać, że tak powiem, pogłębionych tutaj argumentów właśnie z tego, nawet jeśli chodzi o argument z radości, to jak najbardziej jest to możliwe. My też jako Fundacja Prodoteo wydajemy książki dla dorosłych i tam można, że tak powiem, zgłębić ten argument.
1: Te 32 strony, o których pani mówi, to jest treść. Są obrazki, ale jest treść i to jest trochę zmora dzisiejszych książek dla dzieci, moim zdaniem. Chyba, że pani się nie zgodzi ze mną. Że jest bardzo dużo obrazków, ale treści to tam praktycznie nie ma w ogóle. Jeżeli chcemy dziecku naprawdę przeczytać taką książkę, no to po minucie już nie mamy co robić. A książka niby ma dużo stron. Tutaj ta treść jest, co sprawia, że nawet przed snem, na wyciszenie, mamy co w tej książce czytać. Ja na to zwracam uwagę.
0: Tak, myślę, że tak między 15 a 20 minut, to zależy to oczywiście od dziecka. Tak, to zależy od dziecka i od tego, ile pytań się, bo są dzieci, którzy zadają bardzo dużo pytań dodatkowych. Ale tak, ale to jest taka książeczka dobra przed snem i ona jest, z tego co rozmawiam teraz z rodzicami, z nauczycielami, którzy już kupują, to mówią, że właśnie jest nietypowa, właśnie jest taka treść, która podsyca taką dziecięcą ciekawość i taką chęć do zadawania pytań, bo dzieciaki mają bardzo dużo pytań, a my chcemy ich też nakierować, żeby te pytania były mądre. Żeby one nie były tylko na takiej płaszczyźnie właśnie, a co jak wygląda, tylko właśnie dlaczego coś istnieje, skąd ja wiem, że to istnieje. No to są takie pytania, że nawet dorośli czasami sobie ich nie zadają. No więc to jest takie wyzwanie, ja myślę, i dla dzieci, i dla nas jako dorosłych, żeby rozmawiać z dziećmi też na takie no, głębsze pytania, nie tylko zatrzymywać się na powierzchni naszej rzeczywistości, tylko zadawać pytanie o przyczyny i skutki właśnie naszego zachowania, naszego bycia tutaj w ogóle na ziemi.
1: Rynek książek dla dzieci jest bardzo duży, ale takie wartościowe książki dla dzieci, o, nie zawsze można na nie łatwo trafić. Zatem moje pytanie, czy ta seria książek o kotku i oposie będzie się rozrastać?
0: Na razie zaplanowanych jest 5, wydanych jest 3. Także na dzień dzisiejszy rodzice mają 3 książki.

0: książki z trzema różnymi argumentami na rzecz istnienia Pana Boga. Będą jeszcze w tym roku dwie. No i no niczym pięć dróg świętego Tomasza z Akwinu, nie wiem, czy tak mogę porównywać, ale właśnie będzie te pięć argumentów na rzecz istnienia Pana Boga w tym roku. A co będzie dalej? Zobaczymy. Mimo, że Pan mówi tutaj o talencie, dla mnie to jest ciężka praca napisać taką książkę. Ja się strasznie męczę tak naprawdę, bo chciałabym, żeby właśnie to się jej podobało dzieciom i rodzicom. Także no zobaczymy, jak się spodoba, to będzie dla mnie fajne takie motywacja, żeby pracować dalej.
1: To zachęcamy do tego, żeby sięgnąć po serię książek Kotek i Opos, a autorka tych książek, dr Małgorzata Madej z Fundacji Prodoteo, była w naszym studiu. Mama, która także dzisiaj Dzień Dziecka w związku z tym świętuje, bo to święto rodzinne. Będę się tego trzymał.
0: Jak najbardziej. Dziękuję serdecznie.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Statut Łaskiego, jeden z najstarszych zbiorów prawa w dawnej Polsce, już niedługo będzie można zapoznać się z nim w Archiwum Akt Dawnych, a my będziemy rozmawiać z panem Robertem Kostro, dyrektorem tegoż archiwum, w najbliższym kalejdoskopie historycznym. Marcin Bąk, zapraszam już dziś po godzinie 20.
0: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jest godzina 9:30. Czas na wiadomości z życia Kościoła.
3: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. Ponad 100 tysięcy wiernych z całego świata połączyło się na wspólnej modlitwie różańcowej z papieżem Leonem XIV na zakończenie miesiąca maryjnego. Nabożeństwo odbyło się w ogrodach watykańskich i było połączone z ponad 200 sanktuariami maryjnymi na różnych kontynentach. O szczegółach Artur Chmielewski.
4: Jak podaje Vatican News, wśród uczestników nie zabrakło Polaków, którzy podkreślali wyjątkową atmosferę modlitwy oraz doświadczenie jedności Kościoła. Szczególne wzruszenie wzbudził gest Ojca Świętego, który złożył kwiaty przed figurą Matki Bożej. Wielu pielgrzymów zwracało również uwagę na spotkanie papieża z osobami niepełnosprawnymi i jego pełne uwagi podejście do każdego uczestnika. Modlitwa o pokój zgromadziła wiernych różnych narodowości, języków i kultur. Jak podkreślali uczestnicy, wspólna modlitwa pokazała bogactwo i powszechność Kościoła, który potrafi jednoczyć ludzi z całego świata wokół tych samych wartości. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: Archidiecezja warszawska ma 8 nowych księży. Absolwenci Metropolitarnego Seminarium Duchownego oraz Misyjnego Seminarium Redemptoris Mater przyjęli w sobotę święcenia z rąk arcybiskupa Adriana Galbasa, metropolity warszawskiego. Wy mówicie chcę, ale i Kościół mówi każdemu z was chcę, podkreślał w homilii duchowny.
6: Trzeba wracać do tej chwili. Zachowajcie sobie chusteczki, w które za chwilę wytrzecie wasze dłonie. Po tym, jak zostaną namaszczone olejem krzyżma, niech będą z wami ślady oleju, a nawet utrzymujący się tam jego zapach. Niech w chwilach zwątpienia będzie świadkiem tej chwili i tego obustronnego chcę.
3: Metropolita warszawski zachęcał nowych księży do czerpania odwagi w kapłaństwie, między innymi z modlitwy.
6: Tak jest z każdym, kto przestaje dbać o regularny kontakt z Panem, kto przestaje się modlić, odmawiać brewiarz, adorować Najświętszy Sakrament, odprawiać rekolekcje, regularnie się spowiadać, pobożnie sprawować sakramenty. Niechybnie się wypali, wszystko pokryje się jakąś szarością i straci swój smak. A ten ksiądz utraci siły i nie będzie umiał oprzeć się atakującym go trudnościom.
3: Nowi księża pochodzą zarówno z parafii w archidiecezji warszawskiej, jak również z innych części Polski. W czasie formacji odbywali praktyki duszpasterskie i misyjne w Polsce i za granicą. Wczoraj otrzymali nominacje na wikariuszy w różnych stołecznych i podmiejskich parafiach. Polscy biskupi spotkają się za tydzień w Łomży. Zebranie plenarne polskiego episkopatu potrwa 3 dni. Parafia w wymiarze katechetycznym i ewangelizacyjnym, katecheza parafialna, a także recepcja w Polsce adhortacji Amoris Laetitia. To główne tematy 405. zebrania plenarnego, zapowiada biskup Marek Marczak, sekretarz generalny konferencji episkopatu.
7: Biskupi pracować będą w grupach nad dokumentem roboczym zawierającym wytyczne dla katechezy parafialnej. Kolejnym tematem prac w grupach będzie recepcja w Polsce adhortacji Amoris Laetitia. Temat ten będzie przedmiotem konsultacji, na które papież Leon XIV zaprosił w październiku do Watykanu przewodniczących konferencji episkopatów z całego świata.
3: Biskupi będą kontynuować także temat komisji do spraw pedofilii w Kościele. Ta, przypomnijmy, została powołana w marcu. Trwa poszukiwanie jej przewodniczącego. Miejscem czerwcowego zebrania jest diecezja łomżyńska z racji stulecia jej istnienia.
7: Biskupi będą sprawować mszę świętą w łomżyńskiej katedrze pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, obchodzący jubileusz 500-lecia istnienia. Biskupi będą także sprawować Eucharystię w kościele pod wezwaniem Krzyża Świętego, zbudowanym jako wotum za 1000 lat obecności chrześcijaństwa na ziemi łomżyńskiej.
3: Liturgią będą przewodniczyć przewodniczący konferencji episkopatu arcybiskup Tadeusz Wojda i prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak.
8: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
2: Dziś może popadać, dziś może zagrzmieć. Jest to ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Choć ciśnienie stabilne, i w normie. Temperatury dziś jakieś bardzo wysokie nie będą, ale 21 stopni to nie jest tak źle. Już teraz 19 jest w Warszawie, piasecznie od Focku, a na pozostałym obszarze o stopień mniej.
8: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.

0: drodze do pracy. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Dorośli do pracy, a dziś dzieci świętują, więc w szkołach, przedszkolach zapewne ten program nieco mniej intensywny niż zawsze. Oddajmy dzieciom głos.
2: Poranek z Radiem Warszawa i dzisiaj Dzień Dziecka, więc w naszym studiu szczególni goście...
3: Amelka,
4: Helena,
5: Zosia.
2: No dobrze, słuchajcie, to porozmawiajmy o porannym wstawaniu, no bo jest rano, więc wszyscy są zaspani i ja naprawdę nie wiem, czy znam kogoś, kto lubi rano wstawać. A czy wy lubicie rano wstawać z łóżka, Amelka?
4: Trochę.
5: Wstałam kiedyś o 3:00, bo mnie kot obudził, bo rozgrzebałam się z kołdry i mnie ugryzł za nogę.
2: To niedobry ten kot, a to twój kot?
5: Tak, mój.
2: I jak to się skończyła ta historia? Poszłaś dalej spać?
5: Nie, albo chciał jeść, albo na dwór, ale wypuściłam go na dwór, przykryłam się kołdrą i poszłam dalej spać.
2: I już cię więcej nie budził?
5: No.
2: A kto cię budzi codziennie rano?
5: Czasami mój kot... A czasami mama.
2: A Amelka, ty sama wstajesz, czy ktoś cię budzi?
4: Czasami sama, a czasami ktoś mnie budzi.
2: Czego życzycie innym dzieciom z okazji Dnia Dziecka?
4: Dużo prezentów.
2: Helenka, dużo uśmiechu życzymy wspólnie?
4: Tak. Wszystkiego, co sobie wymarzą.
1: A prezenty to można sobie sprawić już teraz, wysyłając SMS pod numer 7248. Imię i nazwisko wpisujemy. RW. Imię i nazwisko i hasło Dzień Dziecka, koszt wiadomości 2 zł 46 groszy z VAT, a nagroda jest naprawdę fajna.
0: Sponsorem nagród jest Kosmiczne Rancho. Do wygrania rodzinne wejściówki do miejsca pełnego kosmicznych atrakcji i nowego kosmodromu Odyseja.

Są problemy dla kierowców, ale także dla pasażerów linii autobusowych 503 i 504, a to wszystko ze względu na zdarzenie drogowe. Doszło do niego na ulicy Dereniowej i autobusy 503, 504 skierowane zostały na objazdy. Kierowcy lepiej też, żeby unikali tego miejsca. Jeśli chodzi o Warszawę i inne miejsca, to trochę już sytuacja się poprawia, ale na trasie S8 to oczywiście cały czas jest korek. On rozpoczyna się od Ostruckiej i na Marymoncie przy Mickiewicza się kończy. Ale na Prymasa Tysiąclecia już trochę mniej samochodów w Alejach Jerozolimskich także, więc jest to dobra wiadomość. Kierowcy zgłaszają też wypadek na Moście Południowym, choć bardzo dużych utrudnień tutaj nie ma, od wału Miedzeszyńskiego do mostu Stoimy w Korku.

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Za 10,5 minuty będzie godzina 10, a my będziemy chcieli teraz rozstrzygnąć nasz konkurs. Zobaczymy, czy po drugiej stronie będzie ktoś, kto odbierze telefon, bo na razie mieliśmy próbę nieudaną, ale teraz zobaczymy, czy po sygnale ktoś powie halo i powie dzień dobry i ja już wiem, gdzie ten telefon dzwoni. Halo?
2: Halo?
1: Czy do pani Łucji się dodzwoniliśmy?
2: Właściwie Roxany. Łucja to moja córka.
1: A, pani Roxano, skąd pani jest?
2: Z Nieporętu.
1: Z Nieporętu. Czy wspólnie, rodzinnie lubią państwo spędzać czas?
2: A, no pewnie, że tak.
1: No pewnie, że tak.
2: A rodzina kosmos, to podstawa.
1: A kosmos to jest obszar zainteresowań? Dzieci?
2: Tak, jak najbardziej. Córka ostatnio zadawała takie pytania, na które też nie potrafiłam odpowiedzieć.
1: To będzie pani mogła się doszkolić. A jakie to pytanie?
2: O, już teraz nie pamiętam, bo to było jakiś czas temu, ale było coś takiego, co naprawdę sprawiło mi trudność.
1: W parku rozrywki będą państwo mogli spędzić czas. A dzieci jak mają na imię?
2: Łucja.
1: Łucja.
2: Córeczka.
1: Dobrze. To teraz posłuchajmy, co to za nagroda dokładnie.
3: Sponsorem nagród jest Kosmiczne Rancho. Do wygrania rodzinne wejściówki to miejsca pełnego kosmicznych atrakcji i nowego kosmodromu Odyseja.
1: To jeszcze posłuchajmy radości.
2: Wow!
1: W Nieporęcie taka radość w tym momencie, bo park rozrywki i nagroda jest własnością pani rodziny. Gratulujemy!
2: Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę.

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Można bez powietrza żyć? Zofia, to pytanie do ciebie.
2: Dzień dobry. Nie bardzo.
1: Nie no, ja słyszę, że ty potrzebujesz tego powietrza.
2: Cieszę się, że tu jest okno otwarte.
1: No widzisz, bo powietrze wpada, jest rzeźko,
2: wpada,
1: pobudzająco.
2: A ja pobieram.
1: No, bo ty wiesz, koszykówka 3x3 dzisiaj startuje w Warszawie. Widzę, że już forma rozgrzewka zrobiona, a ta sesja poranna to już chyba za 2 i z kawałkiem się zaczyna.
2: Słuchaj, moje 1,60 m i koszykówka to nie bardzo.
1: Damy radę. Moje 1,70 m będziemy taką drużyną, że ho, ho, ho.
2: Dobra. Ja Zofia, będę z góry schodów wzgórz zrzucać piłkę, a ty będziesz na dole łapać. Dobra?
1: Ciężko mi zawsze z tym szło, ale damy radę. Zofia Kozerawska, kawa na wynos.
2: Zapraszam.
1: A ja już dziękuję. Do usłyszenia jutro od 7. Jarek Wydra. Pozdrawiam.
0: Poranek z Radiem Warszawa.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym. Dziś po 22:00 serdecznie zapraszam. Grzegorz Kozłowski.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
6: Poczuj zapach prawdziwej natury. W rodzinnej pasiece 4 pory miodu tworzymy miody z pasją i szacunkiem dla pszczół. Szukasz wyjątkowego prezentu? Odkryj nasze zestawy upominkowe. Naturalny miód, który pachnie domowym ciepłem. Postaw na naturę prosto z ula. To, co najlepsze, mamy dla Ciebie przez cały rok. Pasieka 4 pory miodu. Prawdziwy miód, prawdziwa radość. Wejdź na stronę 4porymiodu.pl i kup prawdziwy, naturalny miód prosto z naszej pasieki.
3: Po reklamie.
2: Jest 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Prezydent zwoła kapitułę Orderu Orła Białego, chce odebrania odznaczenia Wołodymirowi Zełenskiemu. Zbierze się Rada Bezpieczeństwa ONZ, chodzi o działania Izraela w Libanie. Po pilotażu czas na całą stolicę, od dziś nocny zakaz sprzedaży alkoholu w Warszawie. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Prezydent Karol Nawrocki będzie wnioskował o odebranie Wołodymirowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Na 8 czerwca zwoła posiedzenie kapituły orderu. Ma to związek z decyzją prezydenta Ukrainy o nadaniu imienia bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Ukraińska Powstańcza Armia to formacja zbrojna ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialnych m.in. za mordy na Polakach dokonanych w trakcie zbrodni wołyńskiej. Prezydent Nawrocki mówił dziennikarzom, że nie zgadza się na gloryfikowanie ukraińskich zbrodniarzy.
8: Oceniam to bardzo krytycznie. Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej, bo w rodzinie europejskiej bandytów i morderców, którzy mordowali kobiety i dzieci, w rodzinie europejskiej nie można gloryfikować takich bandytów i nie można gloryfikować UPA. Z wielkim smutkiem to przyjąłem.
7: Premier Donald Tusk również krytykuje decyzję Wołodymyra Zełenskiego, ale jednocześnie apeluje do obu prezydentów o dalszą współpracę.
9: Narusza naszą wrażliwość historyczną i nasi ukraińscy przyjaciele muszą być świadomi, co znaczy z punktu widzenia każdej Polki, każdego Polaka, to ponure dziedzictwo UPA. Oczekiwałbym od obu prezydentów, żeby raczej potrafili wznieść się ponad te historyczne emocje i próbować jednak budować tę trudną, ale konieczną przyjaźń i współpracę polsko-ukraińską.
7: Wołodymyr Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego, najwyższym polskim odznaczeniem państwowym, w kwietniu 2023 roku postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Francja zwoła na dziś posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ po zdobyciu przez izraelską armię średniowiecznej twierdzy Beaufort w południowym Libanie. Prezydent Macron i szef francuskiej dyplomacji uznali, że choć Izrael ma prawo do samoobrony, nic nie usprawiedliwia dalszej eskalacji działań i pogłębienia okupacji libańskiego terytorium. Zaniepokojenie wyraziły też Niemcy i Wielka Brytania, wskazując na rosnącą liczbę ofiar, przesiedleni i ograniczenie możliwości dyplomatycznych. Premier Libanu wezwał do przestrzegania zawieszenia broni, oskarżając Izrael o politykę spalonej ziemi. Twierdza Beaufort ma duże znaczenie strategiczne i symboliczne. Izraelskie wojsko posuwa się dalej na północ Libanu, mimo oporu Hezbollahu. Według libańskiego resortu zdrowia od początku marca zginęło ponad 3400 osób, blisko 10 tysięcy zostało rannych. W samym ostatnim tygodniu życie straciło niemal 400 osób.
0: To się dzieje lokalnie.
7: Duża zmiana w Warszawie. Od dziś stolica dołącza do innych miast, które wprowadzają nocny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Nie będzie go można kupić między 22 a 6 rano. Wcześniej pilotażowo zakaz obowiązywał w Śródmieściu i na Pradze Północ.
10: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wyjaśnił, że pilotaż wprowadzono, żeby miasto lepiej przygotowało się do zakazu w innych dzielnicach.
11: Żeby wiedzieć, jakie ewentualnie mogą być problemy, jakie podejmować decyzje.
10: Efekty pilotażowego zakazu było widać dosyć szybko. Wynika ze słów Jakuba Pacyniaka, oficera prasowego, komendanta rejonowego Policji Warszawa-Śródmieście.
12: Przez okres zimowy radykalnie te interwencje na pewno spadły.
10: Właścicielka dwóch sklepów całodobowych na Starym Mokotowie i w centrum Warszawy powiedziała, że rzeczywiście w Śródmieściu po 22 przed wprowadzeniem zakazu było bardzo dużo klientów.
13: U nas będą zamykane lodówki. Będzie jedna lodówka prosperować tylko z piwem 0%.
10: Od początku tego roku nocny zakaz sprzedaży alkoholu zaczął obowiązywać m.in. w Lublinie, Ełku i Opolu.
7: Relację przygotowała Krystyna Prostak. Synoptycy ostrzegają przed silnym deszczem i burzami. Zjawiska mogą występować w południowej i południowo-zachodniej części kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia. Dotyczą one województw lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego. W niektórych miejscach będą obowiązywać do 15.
14: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
2: Sporo chmur nad naszymi głowami. Taka pogoda będzie nam dzisiaj towarzyszyć i tak jak słyszeliśmy przed chwilą, możliwe są deszcze i burze. Zobaczymy, czy przyjdą one również do Warszawy jakoś wieczorem. Deszcze to nawet wcześniej mogą się pojawić. Teraz 18 stopni w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim, w Grodzisku Mazowieckim, w Wołominie, Mińsku i w Ożarowie, a w Warszawie 19. Podobnie jest w Pruszkowie, w Piasecznie i w Otwocku. Maksymalna temperatura, którą możemy dziś zobaczyć na termometrach, to 22 stopnie.
14: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
2: Dzień dobry kochani słuchacze, Zofia Kozorawska przy mikrofonie Radia Warszawa. 6 minut po 10. Bardzo się cieszę, że już dziś rozpoczęliśmy nasze spotkanie. Zapraszam serdecznie na najbliższe 4 godziny. Cóż to jest za niezwykły dzień? Dzień dziecka. Mam nadzieję, że cieszycie się tym dniem dziecka nie tylko ze względu na swoje małe pociechy, które gdzieś tam wokół was są, ale i też dlatego, że sami jesteście dziećmi. A właściwie jesteśmy, bo ja się tym dzieckiem bardzo czuję. Pozdrawiam was serdecznie i zapraszam All City już teraz na antenie Radia Warszawa. 6 po 10.

0: złość się i miota.
1: Co też pani tu wyczynia? Tak nawłocić, a to świnia.
0: Przyszedł baran, chciał na krzędzie siąść cichutko w

0: Ach, Akademia Pana Kleksa, kto jej nie kochał? Piotr Franceski, już za nami Kwoka też.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: 12 minut po godzinie 10. Tak, tak, w dzisiejszym paśmie też będą różne dary, prezenty tutaj podczas naszych najbliższych 4 godzin. Także słuchajcie uważnie, trzymajcie telefony blisko siebie i mam nadzieję, że wszyscy będą dzisiaj bardzo zadowoleni. Ale pomyślałam sobie dzisiaj, że chciałabym was spytać, kochani słuchacze, za co, no że głupie to zabrzmi, za co kochacie, to nie, ale co lubicie w swoich dzieciach? Co lubicie w swoich dzieciach? A może co lubicie w sobie z tego, co z dziecka w was zostało? Gdyby ktoś miał chęć i chwilkę, żeby się tym z nami podzielić, to można do mnie zadzwonić 512 700 444 512 700 555, żeby o tym opowiedzieć, ale można też napisać na te numery 512 700 444 i 555, taka końcówka. Mam nadzieję, że już te numery telefonów są wpisane na stałe w wasze komórki, które macie przy sobie zawsze. Jak ktoś ma dłuższą wypowiedź, to można też napisać maila antena@radiowarszawa.com.pl. Będę czytać i przesyłać dalej. Co lubicie w tych młodych, małych ludziach, którzy są wokół was? Bo w końcu powiedział nam Jezus, żebyśmy byli jak dzieci. No to jacy my mamy być jako te dzieci? Jakie są te dzieci, które macie obok siebie? Jakie jest to dziecko, które macie w sobie i co z tego dziecka lubicie? Gdyby ktoś chciał się podzielić, to ja dzisiaj otwieram antenę na ten temat. 14 minut po 10.

0: To Tasmin Archer, już za nami 21 minut po 10. Posłuchajmy świętego Jana Pawła II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Zakopane 5-7 czerwca 1997 roku, hołd górali podhalańskich i homilia wygłoszona do Ewangelii według świętego Jana. Podczas mszy świętej beatyfikacyjnej siostry Bernardyny Jabłońskiej i siostry Marii Karłowskiej pod wielką krokwią.
3: Zginam, ażeby wyrazić wdzięczność za objawienie miłości Ojca w odkupieńczej śmierci Syna. Zginam kolana za razem, ażeby Bóg według bogactwa swej chwały sprawił was przez Ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka, bo serce to właśnie człowiek wewnętrzny. Serce Syna Bożego staje się dla apostoła źródłem mocy wszystkich ludzkich serc. To wszystko zostało wspaniale oddane w wielu wezwaniach litanii do serca Pana Jezusa.

0: One More Night, Phil Collins. Ach, to noce. Wszyscy rodzice wiedzą, że bywa różnie. 29 minut zostało do godziny 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dzień dziecka, piękny dzień. I ja dzisiaj zapytałam, co wy, kochani, lubicie w swoich dzieciach? I prosiłam o telefony i odbieram takie telefony. Halo?
2: Dzwonię podzielić się, co lubię w moim dzieciątku. Choć dużego doświadczenia w macierzyństwie nie mam, bo mam dopiero 4-miesięcznego chłopca pod sercem, ale już bardzo dużo w nim lubię. Lubię w nim, kocham, że się zdrowo rozwija, że nie sprawia mi dużo jakichś takich trudności w ciąży. Też takim niedawnym momentem był piękny, że jak był 26 maja, Dzień Matki, to dzień, noc wcześniej całą przespałam. To była pierwsza noc w ciąży, którą całą przespałam. I myślę, że też podarował mi taki prezent właśnie Ignacy. I lubię... No, w ogóle bardzo go kocham.
0: Bardzo dziękuję za te piękne słowa. A jak pani ma na imię?
2: Joanna.
0: Pani Joanno, gratuluję i życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego.
2: Wszystkiego dobrego również, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam serdecznie. Może ktoś jeszcze chciałby się podzielić tym, co lubi w swoich dzieciach? Może te dzieci są już dorosłe, duże, bardzo duże, może mają swoje dzieci, ale coś w nich bardzo lubicie. A może chcecie powiedzieć, co lubicie w sobie z dziecka, to co zostało w was z dziecka? Można do mnie pisać 512-700-444, można też dzwonić 512-700-555, jak tam komu wygodnie. A to już Dominik Dudek z propozycją, żeby tak może wolniej. 27 minut zostało do 11.

0: Love Will Save the Day, Whitney Houston. A kto jest prawdziwą miłością? 19 minut zostało do godziny 11.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Ksiądz dr Marek Dziwiecki, terapeuta, psycholog, autor wielu znakomitych książek, jest z nami w tym tygodniu. Szczęść Boże, księże Marku.
3: Szczęść Boże, bardzo pozdrawiam panią redaktor i naszych drogich słuchaczy, którymi się bardzo cieszę.
2: Księże Marku, ja słyszę tę radość w głosie i w sercu, a to pewnie też ma związek z tym, że rozmawiamy oraz z tym, że ksiądz Marek odbył pielgrzymkę do grobu świętego Jakuba.
3: Tak, po raz kolejny miałem okazję pielgrzymować pieszo z grupą moich przyjaciół do właśnie grobu świętego Jakuba i to jest zawsze piękne przeżycie, wzruszające myśli, kontakt z Panem Bogiem w naturze, bo żeśmy nieraz szli całymi dniami, prawie nikogo innego nie widząc, gdzie nie było żadnych budynków, mieszkań, tylko kompletnie od ludzi. To najbardziej lubię.
2: Ale księże Marku, tu chodzi o to, że tu chodzi o przeżycie tej trasy pielgrzymkowej, że to są rekolekcje w drodze, czy chodzi raczej o to, że zmierzamy ze swoimi intencjami do grobu świętego Jakuba i on jest tam bliski.
3: No jedno i drugie. I ta trasa, gdzie jest czas na refleksję, na modlitwę, na kontakt też z bliskimi, zwłaszcza jak idę, tak jak w tym przypadku, z grupą moich przyjaciół. A dojście jest też miejscem, gdzie składamy nasze intencje, także w intencjach innych ludzi, nie tylko naszych, gdzie patrzymy na postać świętego Jakuba, który nas inspiruje do wierności Chrystusowi. Także wszystko i trasa i cel jest potrzebny.
2: No to dziś, drodzy Państwo, zaczniemy ten poważny temat i będziemy go kontynuować w tym tygodniu. Dlaczego Krajowy System Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu jednak w naszym kraju zawodzi? A może jest skuteczny?
3: No powiedzmy, chodzi o profilaktykę wszelkich uzależnień. Jeszcze niedawno alkohol był symbolem właściwie jedynego uzależnienia, które dręczyło społeczeństwo. Trochę jeszcze tam był nikotynizm. Narkotyki to były jeszcze 50 lat temu czymś tam zupełnie wyjątkowym. Natomiast teraz mamy masę uzależnień i tych chemicznych od alkoholu, narkotyków, nikotyny i podobnych rzeczy, dopalaczy i mamy masę uzależnień tak zwanych behawioralnych od natrętnych czynności. No i ten państwowy system i wszelkie systemy profilaktyki starają się być coraz bardziej integralne, czyli chronić przed wszelkimi uzależnieniami. Tym bardziej, że współczesny człowiek, jeśli wpada w uzależnienie jakieś, to zwykle nie wpada w uzależnienie, tylko w uzależnienia w różnego rodzaju i chemiczne, i behawioralne naraz. Na przykład nastolatek zaczyna sięgać po nikotynę, po alkohol, może próbuje narkotyków, wpada w uzależnienia od internetu, smartfona i innych urządzeń elektronicznych, wpada w uzależnienie od lenistwa, od hazardu. Teraz są tak bardzo różne, nieraz zamaskowane formy hazardu, w sensie, że hazardzista nie wie, naprawdę nie wie, że to hazard to, co robi. Na przykład obstawia jakieś pseudowaluty, już nie wchodząc w istotę tematu. Prawo staje się coraz bardziej skomplikowane. Mamy coraz więcej, coraz wcześniej uzależnionych ludzi, o coraz większej liczby, że tak powiem, rodzajów uzależnień. No i ten system, po pierwsze, system jako system jest dobrze skonstruowany. Natomiast, żeby system mógł działać, to muszą być ludzie. Systemy są tylko narzędziem w rękach ludzi. Jeżeli na przykład jest jakieś dziecko w rodzinie kryzysowej, gdzie mama, tata są uzależnieni i wciągają w uzależnienie dziecko, czy są naiwni, czy zapracowani, różne sytuacje zupełnie różne i nie widzą, że dziecko małe, średnie, duże wpada w uzależnienia i szkoła nie zauważa. Na przykład zauważa, że chłopak się coraz gorzej uczy, ale nie wchodzi w głąb. Skąd te coraz większe problemy w nauce? Nie że z lenistwa, nie że z braku dyscypliny, tylko że właśnie dlatego, że to dziecko wchodzi w coraz głębsze uzależnienia, więc jeśli szkoła nie reaguje, czy reaguje zbyt późno, jeśli zgłasza do MOPS-u, czy do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, czy do Sądu Rodzinnego i dla Nieletnich za późno informacje, czy w ogóle nie zgłasza, no to system nie może działać. Oczywiście sam system można poprawiać i upominam się o to na różnych sympozjach, gdzie jestem w związku z profilaktyką i w kontaktach z samymi profilaktykami, MOPS-ami, sądami rodzinnymi dla nieletnich, kiedy mam kontakty, czy wręcz prowadzę szkolenia dla tych instytucji, to wyjaśniam, że nie można się skupiać tylko na jednym rodzaju uzależnień, na przykład alkoholowym, czy w ogóle na uzależnieniach, nie skupiając się na tym, żeby pomagać dzieciom, młodzieży, także dorosłym w dojrzałym życiu. Bo uzależnienia, i to jest najtrudniejsze do przyjęcia, uzależnienia pojawiają się nie dlatego, że ktoś tam ulega ciekawości, jak to będzie, jak się napiję alkoholu, czy jak jakieś tam strony internetowe otworzę, czy jak pierwszy raz tam w jakąś formę hazardu wejdę, to nie ciekawość, to cierpienie.
2: Ksiądz dr Marek Dziewicki jest z nami, do usłyszenia z Panem Bogiem.
3: Szczęść Boże, bardzo pozdrawiam.
2: Dziękuję.

0: Ta niedziela. Oj, klubie, ta piosenka Deus Meus już za nami. 10 minut zostało do godziny 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: I uwaga, uwaga, już czas na naszą zabawę.
2: Sponsorem nagród jest Kosmiczne Rancho. Do wygrania rodzinne wejściówki do miejsca pełnego kosmicznych atrakcji i nowego kosmodromu Odyseja.
0: A kto by chciał się wybrać ze swoją rodziną do parku rozrywki, spędzić tam miło czas, czas może ze schowanymi telefonami, po prostu czas, w którym razem będziecie się dobrze bawić. Jeśli jest taki ktoś wśród słuchaczy Radia Warszawa, to ja czekam na SMS, bo ta zabawa wymaga tego, żeby wysłać do mnie SMS. A w SMS-ie taką oto treść RW, imię i nazwisko i w haśle wpisać Dzień Dziecka. Ten SMS trzeba wysłać pod numer 7248, to jest SMS płatny, kosztuje 2 zł 46 groszy z VAT. No i ja czekam na te SMS-y, już niedługo po 11 wyłonimy pierwszą szczęśliwą rodzinę i postaram się zadzwonić, może uda nam się na antenie też chwilkę porozmawiać. Ufam, że tak właśnie będzie.
2: Sponsorem nagród jest Kosmiczne Rancho. Do wygrania rodzinne wejściówki do miejsca pełnego kosmicznych atrakcji i nowego kosmodromu Odyseja.
0: A to już Dennis Williams. 8 minut zostało do 11.

0: Justin Timberlake na antenie Radia Warszawa. Ja czytam tutaj życzenia od pani Marianny dla nas wszystkich, bo pani Marianna składa życzenia cudownego dnia i kolejnych lat wszystkim, bo każdy jest dzieckiem swoich rodziców. To jest święto każdego człowieka. Błogosławionego Dnia Dziecka. Dziękujemy bardzo i odzdrawiamy również.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym. Dziś po 22:00 serdecznie zapraszam. Grzegorz Kozłowski.
3: Ślubuję Ci miłość.
4: Radiowy kurs małżeński.
3: Świadkowie, praktycy i eksperci.
4: W każdą środę o 22:00.
3: Zapraszają Anna Murawska
4: i Paweł Zuchniewicz.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Minęła 11:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
5: Prezydent zwoła kapitułę Orderu Orła Białego, chce odebrania odznaczenia Wołodymirowi Zełenskiemu. Zbierze się Rada Bezpieczeństwa ONZ, chodzi o działania Izraela w Libanie. Po pilotażu czas na całą stolicę, od dziś nocny zakaz sprzedaży alkoholu w Warszawie. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Prezydent Karol Nawrocki będzie wnioskował o odebranie Wołodymirowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Na 8 czerwca zwoła posiedzenie kapituły orderu. Ma to związek z decyzją prezydenta Ukrainy o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Ukraińska Powstańcza Armia to formacja zbrojna ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialnych m.in. za mordy na Polakach dokonanych w trakcie zbrodni wołyńskiej. Prezydent Nawrocki mówił dziennikarzom, że nie zgadza się na gloryfikowanie ukraińskich zbrodniarzy.
6: Oceniam to bardzo krytycznie. Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej, bo w rodzinie europejskiej bandytów i morderców, którzy mordowali kobiety i dzieci, w rodzinie europejskiej nie można gloryfikować takich bandytów i nie można gloryfikować UPA. Z wielkim smutkiem to przyjąłem.
5: Premier Donald Tusk również krytykuje decyzję Wołodymyra Zełenskiego, ale jednocześnie apeluje do obu prezydentów o dalszą współpracę.
7: Narusza naszą wrażliwość historyczną i nasi ukraińscy przyjaciele muszą być świadomi, co znaczy z punktu widzenia każdej Polki, każdego Polaka, to ponure dziedzictwo UPA. Oczekiwałbym od obu prezydentów, żeby raczej potrafili wznieść się ponad te historyczne emocje i próbować jednak budować tę trudną, ale konieczną przyjaźń i współpracę polsko-ukraińską.
5: Wołodymyr Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego, najwyższym polskim odznaczeniem państwowym, w kwietniu 2023 roku postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy.
1: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Francja zwoła na dziś posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ po zdobyciu przez izraelską armię średniowiecznej twierdzy Beaufort w południowym Libanie. Prezydent Macron i szef francuskiej dyplomacji uznali, że choć Izrael ma prawo do samoobrony, nic nie usprawiedliwia dalszej eskalacji działań i pogłębiania okupacji libańskiego terytorium. Zaniepokojenie wyraziły też Niemcy i Wielka Brytania, wskazując na rosnącą liczbę ofiar, przesiedleń i ograniczenie możliwości dyplomatycznych. Premier Libanu wezwał do przestrzegania zawieszenia broni, oskarżając Izrael o politykę spalonej ziemi. Twierdza Beaufort ma duże znaczenie strategiczne i symboliczne. Izraelskie wojsko posuwa się dalej na północ Libanu mimo oporu Hezbollahu. Według libańskiego resortu zdrowia od początku marca zginęło ponad 3400 osób, blisko 10 tysięcy zostało rannych. W samym ostatnim tygodniu życie straciło niemal 400 osób.
1: To się dzieje lokalnie.
5: Duża zmiana w Warszawie. Od dziś stolica dołącza do innych miast, które wprowadzają nocny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Nie będzie go można kupić między 22 a 6 rano. Wcześniej pilotażowo zakaz obowiązywał w Śródmieściu i na Pradze Północ.
8: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wyjaśnił, że pilotaż wprowadzono, żeby miasto lepiej przygotowało się do zakazu w innych dzielnicach.
9: Żeby wiedzieć, jakie ewentualnie mogą być problemy, jakie podejmować decyzje.
8: Efekty pilotażowego zakazu było widać dosyć szybko. Wynika ze słów Jakuba Pacyniaka, oficera prasowego, komendanta rejonowego Policji Warszawa Śródmieście.
10: Przez okres zimowy radykalnie te interwencje na pewno spadły.
8: Właścicielka dwóch sklepów całodobowych osobowych na Starym Mokotowie i w centrum Warszawy powiedziała, że rzeczywiście w Śródmieściu po 22 przed wprowadzeniem zakazu było bardzo dużo klientów.
10: U nas będą zamykane lodówki, będzie jedna lodówka prosperować tylko z piwem 0%.
8: A w początku tego roku nocny zakaz sprzedaży alkoholu zaczął obowiązywać między innymi w Lublinie, Ełku i Opolu.
5: Relację przygotowała Krystyna Prostak. Synoptycy ostrzegają przed silnym deszczem i burzami. Zjawiska mogą występować w południowej i południowo-zachodniej części kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia. Dotyczą one województw lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego. W niektórych miejscach będą obowiązywać do 15.
11: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Sporo chmur nad naszymi głowami i tak z tych chmur dziś może popadać. Wielu na ten deszcz czeka. Błogosławiony deszcz niech przyjdzie. Jest nam potrzebny, ale może też zagrzmieć, więc uwaga. 19 stopni teraz w Ożarowie Mazowieckim, w Wołominie, Otwocku, Grodzisku Mazowieckim, w Pruszkowie, w Nowym Dworze i w Legionowie. W Warszawie już 20, podobnie w Piasecznie, a w Mińsku Mazowieckim najcieplej 21. Maksimum dzisiejsze to 22 stopnie.
11: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Dzień dobry, jak wam się dzisiaj wstawało? 6 minut po 11 już teraz, no już mam nadzieję, że dawno wstaliście. Zofia Kozorawska tutaj przy mikrofonie Radia Warszawa. Mi się wstawało bardzo dobrze. My mamy taki zwyczaj, że w Dzień Dziecka puszczamy głośno na początek dnia dzień, dziecka dzień i słyszałam też dzisiaj na antenie tę piosenkę Małe TGD, więc polecam serdecznie. Jeśli komuś jest ciężko wstać nawet teraz, no to koniecznie. Ta piosenka po prostu podnosi. 6 minut po 11, zapraszam. Randy Newman, już teraz na 106.2. Pamiętacie ten film?
12: You've got a friend in me. You've got

0: Big Dead na antenie Radia Warszawa, 11 minut po 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A dziś Dzień Dziecka, więc my się dzisiaj bawimy. Z kim my się dzisiaj bawimy?
2: Sponsorem nagród jest Kosmiczne Rancho. Do wygrania rodzinne wejściówki do miejsca pełnego kosmicznych atrakcji i nowego kosmodromu Odyseja.
0: A no właśnie, mówiłam, że na początku tej godziny ktoś wygra. Halo, halo.
3: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry, z kim rozmawiam?
3: Z Joanną.
0: Pani Joanno, dzień dobry, witam Panią bardzo serdecznie. To proszę mi powiedzieć, kto wybierze się do parku rozrywki już niedługo?
3: Bardzo tutaj ciepło chcielibyśmy naszą chrześnicę z mężem zaprosić, Wiktorię.
0: To wasza wspólna chrześnica?
3: Męża bardziej, ale ja rozumiem. Już ją adoptowałam w moim sercu.
0: Rozumiem, rozumiem. A ile Wiktoria ma lat?
3: 3,5.
0: O, Wiktorio, na pewno to będzie wspaniała zabawa. Bardzo, bardzo się cieszę. A proszę mi jeszcze powiedzieć króciutko, czy pani znajduje w sobie odrobinę tego dziecka, którym kiedyś pani była, tej małej Asi?
3: Oj, tak, tak. Bardzo lubię tak z taką pozytywnością, myślę, i dziecięcą ufnością. Myślę też w kontekście Pana Boga myśleć. Myślę, no lubię taką lekkość, nie zawsze to jak przyjdą jakieś trudy, łatwo to w sobie jakoś przypomnieć. Jednak też myślę, że przy moim mężu tak dobrze się czuję czasem jak dziecko i przy jakichś takich radościach lubię widzieć dobro gdzieś, które się dzieje wokół mnie. I to myślę, że też dzieci mają taką cechę widzenia piękna i jakieś takie nieprzytłoczenia może tymi trudami i wszystkimi trudnymi rzeczami dookoła.
0: To prawda. No to pięknego Dnia Dziecka życzę Pani Joanno dzisiaj i dziękuję bardzo.
3: Bardzo
0: gratuluję.
3: Dziękujemy.
0: Do usłyszenia.
3: Rozmowę przede wszystkim.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
2: Sponsorem nagród jest Kosmiczne Rancho. Do wygrania rodzinne wejściówki do miejsca pełnego kosmicznych atrakcji i nowego kosmodromu Odyseja.
0: A już teraz na antenie Radia Warszawa Anna Maria Jopek i Michał Żebrowski.
4: Słońce już gasło. Niebo zdawało się zniżać, ścieśniać i coraz bardziej ku ziemi przybliżać. Aż naprzeciw księżyca gwiazda jedna, druga błysnęła, już ich tysiąc, już milion mruga. Tadeusz zadumany zrobił kroków parę, gdy mu coś drogę zaszło.

otwarcie, cóż ludzie powiedzą.

Gdzie z sobą spędziliśmy chwilę. I choć one mnie przeszły tak słodko, tak mile, zostać dłużej nie mogę. To postanowienie. I choćbym chciał tu zostać,

Święceń prezbiteratu, Bazylika Świętego Piotra, Watykan, 26 maja 2026 roku. Drodzy kandydaci do święceń, czujcie się częścią tej cierpiącej ludzkości, która oczekuje życia w obfitości. Wprowadzając innych w wiarę, będziecie odnawiać także własną. Razem z innymi ochrzczonymi będziecie każdego dnia przekraczać próg misterium, próg, który ma oblicze i imię Jezusa. Nigdy nie ukrywajcie tej świętej bramy, nie zamykajcie jej, nie stawajcie się przeszkodą dla tych, którzy chcą wejść. Sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli. To gorzki wyrzut Jezusa wobec tych, którzy ukryli klucz do przejścia, które powinno być otwarte dla wszystkich. Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, zwłaszcza tam, gdzie liczby wydają się wskazywać na dystans między ludźmi a Kościołem, trzymajcie drzwi otwarte. Pozwólcie wchodzić i bądźcie gotowi, aby wyjść. To kolejna tajemnica waszego życia. Jesteście kanałem, a nie filtrem. Wielu sądzi, że już wie, co znajduje się za tym progiem. Niosą ze sobą wspomnienia, być może z odległej przeszłości. Często jest w nich coś żywego, co nie wygasło i co przyciąga. Czasami jednak jest tam coś innego, co wciąż krwawi i odpycha. Pan wie i czeka. Bądźcie odbiciem Jego cierpliwości i czułości. Wy należycie do wszystkich i jesteście dla wszystkich. Niech to będzie podstawowy rys waszej misji – trzymać drzwi otwarte, niczym ich nie zastawiać i wskazywać je, nie używając zbyt wielu słów.

0: Niam, niam, fasolki wyśpiewały. 26 minut zostało do 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dziś niezwykły dzień, wyjątkowy dzień dziecka, w związku z tym się bawimy i mamy taką zabawę, w której można wygrać rodzinne bilety do parku rozrywki.
2: Sponsorem nagród jest Kosmiczne Rancho. Do wygrania rodzinne wejściówki do miejsca pełnego kosmicznych atrakcji i nowego kosmodromu Odyseja.
0: No i właśnie już na antenie nie jestem sama, bo ja tutaj czekałam na SMS-y i takie SMS-y dostałam. Halo, halo.
3: Halo, witam.
0: Dzień dobry, z kim rozmawiam?
3: Dzień dobry. Kasia Bronisz z tej strony.
0: Pani Kasiu, dzień dobry, witam. I proszę powiedzieć, jak duża rodzina wybierze się do parku rozrywki już niedługo?
3: Dość spora rodzina, ponieważ mamy z mężem czwórkę dzieci, także będziemy w szóstce. Szóstka
0: no,
3: się bawić.
0: To nieźle. A najstarsze, już wiem, że to córy, najstarsza ma?
3: Tak, słyszymy się?
0: Tak, ja panią słyszę bardzo dobrze, a pani mnie chyba troszkę
3: dobrze.
0: Gorzej. Tak?
3: Tak, proszę powtórzyć, nie usłyszałam.
0: Pytałam, ile lat ma najstarsza córa?
3: Najstarsza córka w listopadzie skończy już 14 lat.
0: To już nastolatka. Ciekawe, czy będzie chciała się razem z wami bawić w parku.
3: Myślę, że tak, zawsze nam towarzyszy, także myślę, że tym razem będzie tak samo.
0: A najmłodsze? Ile ma?
3: Najmłodsze są bliźniaczki i one skończą lada dzień 8 lat.
0: O, cudownie. To proszę jeszcze powiedzieć, co pani najbardziej lubi w swoich dzieciach?
3: Najbardziej? Trudne pytanie. Mhm. Każda z nich jest inna. Ale chyba najbardziej lubię to, że są takie obowiązkowe, zadaniowe. Jak jest coś do zrobienia, to wszystkie się mobilizują, wszystkie pomagają, także chyba to najbardziej w nich lubię.
0: Pozdrawiam
3: chociaż
0: serdecznie.
3: Kocham za całokształt.
0: No rozumiem, bo kochamy, tak, no właśnie, tak kochamy, ale można lubić coś konkretnego. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie panią i
3: bardzo serdecznie pani dziękuję. Zrobiła nam pani naprawdę cudowny prezent. One czekały, my codziennie rano słuchamy Radia Warszawa i naprawdę nawet jedna z nich pierwszego SMS-a wysyłała dzisiaj. No i okazało się, że pani odzwoniła, także bardzo dziękujemy za piękny prezent.
0: Bardzo się cieszę. Wszystkiego dobrego, pięknego dnia dziecka.
3: Wszystkiego dobrego, pięknego dnia. Do widzenia.
2: Sponsorem nagród jest Kosmiczne Rancho. Do wygrania rodzinne wejściówki do miejsca pełnego kosmicznych atrakcji i nowego kosmodromu Odyseja.
0: Boogie Wonderland już teraz. Earth, Wind and Fire na antenie Radia Warszawa. 23 minuty przed 12.

To była Zalia, a ja jeszcze mam króciutkie, szybciutkie ogłoszenie. Może ktoś chciałby się wybrać na pizzę? Jakieś dziecko? Vouchery na pizzę rozdaje. Zadzwońcie do mnie. 512 700 444 kwadrans do 12.

0: Abba Pater Music, Abba Ojcze, dobrze, że możemy jako dzieci do Niego wołać i robimy to. Posłuchajmy teraz fragmentu Pisma Świętego, który przeczyta Ewa Ziętek, rozważanie opracował dr Mateusz Krawczyk, a czytać je będzie na antenie Radia Warszawa Robert Pierzchała.
1: Czytanie z drugiego listu świętego Piotra Apostoła. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga, naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, otrzymali wiarę równie godną czci jak i nasza. Łaska wam i pokój niech będą udzielone obficie przez poznanie Boga i Jezusa, Pana naszego. Tak samo boska Jego wszechmoc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który powołał nas swoją chwałą i doskonałością. Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami boskiej natury, gdyż już wyrwaliście się z zepsucia wywołanego rządzą na świecie. Dlatego też właśnie, wkładając całą gorliwość, dodajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności przyjaźń braterską, do przyjaźni braterskiej zaś miłość.
2: Droga siedmiu kroków. Tak moglibyśmy nazwać Piotrową receptę na miłość. Dodajcie do wiary waszą cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności przyjaźń braterską, do przyjaźni braterskiej zaś miłość. Na czym polega chrześcijańska miłość? Na czym polega dążenie do niej? Na czym polega chrześcijańska doskonałość? Na jednym i tym samym. Na naśladowaniu Chrystusa. Inaczej nie będziemy mogli dostąpić tego, co teologia prawosławna nie waha się nazwać przebóstwieniem, a o czym święty Paweł pisał w liście do Rzymian jako o przyoblekaniu się w Chrystusa. To nie dzieje się, to nie może stać się dzięki naszym własnym siłom, żadną miarą. Tak, potrzeba nam całej pilności, jak napomina nas pierwszy z apostołów. Jednak wszystko zaczyna się w Chrystusie i do Niego zmierza. On umożliwia nam pierwszy z siedmiu kroków ku miłości – wiarę. Być może tak należałoby interpretować Jego boską moc, która udzieliła nam tego wszystkiego. W końcu wiara jest łaską przynoszącą pokój.

0: Minęła 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
2: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
2: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A Słowo ciałem się stało
2: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
2: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się, prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Módlmy się o miłosierdzie Boże dla zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
2: A światłość wiekuista niechaj mi świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
3: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Pan z wami.
2: I z duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
2: Amen.
1: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
2: Bogu niech będą dzięki.
0: 3 minuty po godzinie 12 posłuchajmy teraz dzisiejszej Ewangelii. Skomentuje ją dla nas ksiądz Artur Frey.

0: Ewangelii świętego Marka. Jezus zaczął mówić w przypowieściach do arcykapłanów uczonych w piśmie i starszych. Pewien człowiek założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał tłocznie i zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas, posłał do rolników sługę, by odebrał od nich należną część plonów winnicy. Ci chwycili go, obili i odprawili z niczym. Wtedy posłał do nich drugiego sługę, lecz i tego zranili w głowę i znieważyli. Posłał jeszcze jednego i tego zabili. I posłał wielu innych, z których jednych obili, drugich pozabijali. Miał jeszcze jednego, umiłowanego syna. Posłał go do nich jako ostatniego, bo mówił sobie: uszanują mojego syna. Lecz owi rolnicy mówili między sobą: to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I chwyciwszy, zabili go i wyrzucili z winnicy. Cóż uczyni właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci rolników, a winnicę odda innym. Nie czytaliście tych słów w piśmie? Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. I starali się go ująć, lecz bali się tłumu. Zrozumieli bowiem, że przeciw nim opowiedział tę przypowieść. Pozostawili go więc i odeszli.
1: Plany Pana Boga względem człowieka nie mają najwyższego priorytetu tajności. Niemniej jednak prawdą jest, że zamysły boskie są ludziom nieznane, gdyż przez naszą dotkniętą grzechem pierworodnym naturę o wiele łatwiej nam podejmować decyzje, które w swojej istocie pomijają Pana Boga i Jego zbawczy plan. Mimo to nasz Ojciec Niebieski za każdym razem ufa nam, swoim dzieciom, kiedy w pokorze i ze skruchą do Niego wracamy. Pan Bóg pragnie nas wieść dalej i dalej i krok po kroku odkrywać przed nami walkę niewiedzy, zapalając tym samym pochodnie wiary w komnatach i jaskiniach naszych serc, których sami świadomi nie jesteśmy. Warto zauważyć, że Bóg Ojciec utożsamiany z właścicielem winnicy w tejże przypowieści nie daje nigdy tego, co mu zbywa. Wręcz przeciwnie, obdarowuje człowieka tym, co ma najcenniejsze. Wysyła do człowieka swojego umiłowanego syna. Traktuje człowieka bardzo poważnie, choć człowiek wielokrotnie lekceważy Boże miłowanie. Dziś Jezus nie opowiada tej przypowieści Żydom, ale dziś mówi do swojego Kościoła powszechnego. Warto więc zadać sobie pytanie, czy dziś, utożsamiając się jako chrześcijanin, jestem dzierżawcą, na którym można polegać, czy takim, który wbrew Jezusowi i Jego nauce wprowadza nieład i odrzuca radykalną naukę Mistrza? Czy ufam dziś Bogu, jak i On ufa mi?

0: 106.2 FM, 11 minut po 12.
1: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Wyglądam sobie przez okno i coś jakby się miało rozjaśniać. I rzeczywiście prognozy też o tym mówią, że słońce chce się wynurzyć zza tych chmur na chwilę i pobyć trochę bliżej nas. Ale ogólnie to dzisiaj towarzyszy nam sporo chmur. Z tych chmur może być deszcz, może być burza. A jeśli chodzi o temperatury, to teraz najcieplej w Mińsku Mazowieckim. 21 stopni, to jest prawie dzisiejsze maksimum, bo 22 to dzisiejsze maksimum. W Warszawie 20, tak też jest w Pruszkowie i w Ożarowie. A 19 w Legionowie.
1: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Dzień dobry, witam was wszystkich szczególnie serdecznie dzisiaj, bo wszyscy dziś sobie przypominamy, że jesteśmy dziećmi. Dziećmi Bożymi, ale też dziećmi naszych rodziców. Możemy budzić sobie wdzięczność za całe dobro, którego doświadczyliśmy od wszystkich, którzy opiekowali się nami wtedy, kiedy byliśmy takimi dziećmi też fizycznymi. Zapraszam serdecznie, Zofia Kozerawska, na kolejną wspólną godzinę. Będą nagrody, będą. Takie raczej bardziej prezenty nawet bym powiedziała. Ray Dalton już teraz na antenie Radia Warszawa, 13 minut po 12.

0: Kuba i Kuba już za nami. 23 minuty po 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dziś Dzień Dziecka, więc się bawimy. Jak to dzieci?
2: Sponsorem nagród jest Kosmiczne Rancho. Do wygrania rodzinne wejściówki to miejsca pełnego kosmicznych atrakcji i nowego kosmodromu Odyseja.
0: A no właśnie, jeśli wśród słuchaczy Radia Warszawa są tacy, którzy chcieliby rodzinnie wybrać się do parku rozrywki, to teraz trzeba wziąć do ręki telefon i napisać SMS o treści RW, imię i nazwisko, swoje najlepiej, i hasło Dzień Dziecka. Tego SMS-a trzeba wysłać pod numer 7248, to jest SMS płatny, kosztuje 2 zł 46 groszy z VAT-em. I ja do kogoś, kto taki SMS przyśle na numer 7248, a w treści wpiszę RW, imię i nazwisko, hasło Dzień Dziecka, odezwę się, ponieważ będę miała do przekazania rodzinny bilet do parku rozrywki. Kiedy, jak nie dziś, wygrać taki wspaniały bilet, prawda? No to mam nadzieję, że ktoś do mnie wyśle takiego SMS-a.
2: Sponsorem nagród jest Kosmiczne Rancho. Do wygrania rodzinne wejściówki to miejsca pełnego kosmicznych atrakcji i nowego kosmodromu Odyseja.
0: A już teraz Akademia Pana Kleksa w tle i Małgorzata Ostrowska będzie śpiewać na antenie Radia Warszawa. 24 minuty po 12.

0: Chiba, bądź sobą, jest 12:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik, zapraszam. Polscy biskupi spotkają się za tydzień w Łomży. Zebranie plenarne polskiego episkopatu potrwa 3 dni. Parafia w wymiarze katechetycznym, katecheza parafialna, a także recepcja w Polsce adhortacji Amoris Laetitia. To główne tematy 405. zebrania plenarnego, zapowiada biskup Marek Marczak, sekretarz generalny KEPU.
2: Biskupi pracować będą w grupach nad dokumentem roboczym zawierającym wytyczne dla katechezy parafialnej. Kolejnym tematem prac w grupach będzie recepcja w Polsce adhortacji Amoris Laetitia. Temat ten będzie przedmiotem konsultacji, na które papież Leon XIV zaprosił w październiku do Watykanu przewodniczących konferencji episkopatów z całego świata.
1: Miejscem czerwcowego zebrania jest diecezja łomżyńska z racji stulecia jej istnienia.
2: Biskupi będą sprawować mszę świętą w łomżyńskiej katedrze pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, obchodzącej jubileusz 500-lecia istnienia. Biskupi będą także sprawować Eucharystię w kościele pod wezwaniem Krzyża Świętego, zbudowanym jako wotum za 1000 lat obecności chrześcijaństwa na ziemi łomżyńskiej.
1: Liturgii będzie przewodniczyć prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak oraz przewodniczący konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Archidiecezja warszawska ma 8 nowych księży. Absolwenci Metropolitalnego Seminarium Duchownego oraz Misyjnego Seminarium Redemptoris Mater przyjęli w sobotę święcenia z rąk arcybiskupa Adriana Galbasa, metropolity warszawskiego. Wy mówicie chcę, ale i Kościół mówi każdemu z was chcę, podkreślał w homilii arcybiskup Galbas.
4: Trzeba wracać do tej chwili. Zachowajcie sobie chusteczki, w które za chwilę wytrzecie wasze dłonie, po tym jak zostaną namaszczone olejem krzyżma. Niech będą z wami ślady oleju, a nawet utrzymujący się tam jego zapach. Niech w chwilach zwątpienia będzie świadkiem tej chwili i tego obustronnego chcę.
1: Metropolita warszawski zachęcał nowych księży do czerpania odwagi w kapłaństwie m.in. z modlitwy.
4: Tak jest z każdym, kto przestaje dbać o regularny kontakt z Panem, kto przestaje się modlić, odmawiać brewiarz, adorować najświętszy sakrament, odprawiać rekolekcje, regularnie się spowiadać, pobożnie sprawować sakramenty. Niechybnie się wypali, wszystko pokryje się jakąś szarością i straci swój smak. A ten ksiądz utraci siły i nie będzie umiał oprzeć się atakującym go trudnościom.
1: Nowi księża pochodzą zarówno z parafii w archidiecezji warszawskiej, jak również z innych części Polski. W czasie formacji odbyli praktyki duszpasterskie i misyjne w Polsce oraz za granicą. Otrzymali nominacje na wikariuszy w różnych stołecznych i podmiejskich parafiach. Posługi lektora i akolity otwarte dla świeckich. W diecezji warszawsko-praskiej startują dziś zapisy na kurs przygotowujący do tych posług. Zgłaszać mogą się mężczyźni, którzy ukończyli 25 rok życia i mają pozytywną opinię proboszcza, wyjaśnia ksiądz Paweł Cieślik, przewodniczący Komisji Liturgicznej diecezji.
5: Pierwsze 2 lata to są wykłady dotyczące Biblii, liturgii, teologii dogmatycznej, teologii moralnej, teologii duchowości, teologii pastoralnej. 3 rok będzie miał już taki charakter bardzo specjalistyczny. Będzie związany po prostu już bardziej z praktycznymi umiejętnościami. Generalnie idea jest taka, że to będzie kilka zjazdów w ciągu roku i jednocześnie też wtedy zaplanowane są dni skupienia oraz kilkudniowe rekolekcje.
1: Lektor to nie tylko osoba, która czyta czytania podczas mszy, wyjaśnia znaczenie posług ksiądz Cieślik.
5: Lektor także może wykonywać psalm, modlitwę wiernych, czytać komentarze, odczytywać antyfony. Jest także tym, który przygotowuje innych do czytania Słowa Bożego w liturgii. Natomiast jeśli chodzi o posługę akolity, on na podobnej zasadzie jak nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej w określonych przez prawo sytuacjach może pomagać w udzielaniu Komunii Świętej. Akolita w przypadku nieobecności kapłana i diakona może również wystawić i schować Najświętszy Sakrament, a może być też posłany do chorych.
1: A więcej informacji o kursie oraz wyjaśnienie, czym różni się posługa lektora od posługa ministranta wyznaczonego do czytania Słowa Bożego oraz czym różni się posługa akolity od funkcji nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej, o tym powiemy w materiale Kacpra Kowalczyka po godzinie 16:00.

0: 106 i 2 FM. Radio Warszawa. Dobrze słuchać.
1: Masz w sobie światła po same krańcu ust.

0: oczywiście Paweł Domagała na antenie Radia Warszawa. Och, żebyśmy my byli tym światłem, daj Boże. 18 minut zostało do godziny 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Kontynuujemy naszą zabawę.
2: Sponsorem nagród jest Kosmiczne Rancho. Do wygrania rodzinne wejściówki do miejsca pełnego kosmicznych atrakcji i nowego kosmodromu Odyseja.
0: Dokładnie. A już przy naszym telefonie słuchaczka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Słuchaczka młoda, która jest jeszcze dzieckiem, choć już ma dowód osobisty. Taki dla dorosłych.
3: Dokładnie tak.
0: Pani Karolina, dzień dobry, witam.
3: Dzień dobry.
0: Bardzo się cieszę, że mogę per ty mówić do ciebie.
3: Ja również się cieszę.
0: Dobrze, więc bardzo się cieszę, Karolino, że mogę na twoje ręce przekazać bilety do parku rozrywki, że pójdziecie całą rodziną, bo masz jeszcze młodsze rodzeństwo, tylko nie wiem, czy siostrę, czy brata.
3: Siostra.
0: Siostrę. Jak ma na imię?
3: Klara.
0: Klara, bardzo piękne imię twoje zresztą też, macie cudowne patronki i mam nadzieję, że to będzie piękna zabawa. Czy ty lubisz w ogóle bycie dzieckiem?
3: Lubię, jeszcze nie okazało mi jeszcze taką dorosłość bardzo.
0: Czyli czujesz się dzieckiem po prostu?
3: No, czuję jeszcze.
0: A co jest najfajniejsze w byciu dzieckiem?
3: Że jeszcze nie muszę się martwić o rachunki, o pieniądze.
0: Ale już wiesz, że to przyjdzie, już to widzisz.
3: No,
0: Dobrze, pozdrawiam całą waszą piękną rodzinę i mam nadzieję, że będziecie mieli cudowny wspólny czas w parku.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Wszystkiego dobrego.
3: Dziękuję.
2: Sponsorem nagród jest Kosmiczne Rancho. Do wygrania rodzinne wejściówki do miejsca pełnego kosmicznych atrakcji i nowego kosmodromu Odyseja.
0: A już teraz Maryla Rodowicz, piosenka, którą wszyscy dobrze znamy.

0: Meghan Trainor, już za nami 11 minut zostało do 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: No właśnie, dziś ten piękny dzień dziecka, w związku z tym ciągle coś rozdajemy. Ja też jeszcze mam vouchery na pizzę, kochani. Tutaj jest pizzeria niedaleko radia, przy ulicy Okrzei 2, między brzegami, tak się nazywa. I właśnie tam do tej pizzerii mam dla Was vouchery, więc jeśli ktoś chciałby wybrać się z kimś bliskim na taką pizzę, to bardzo proszę do mnie zadzwonić pod numer 512-700-555 albo 512-700-444. I jeszcze chciałam przypomnieć słowa tego, który dobrze zrozumiał dzieci, Janusza Korczaka, który mówił, że odpowiadał na pytanie, kiedy dziecko powinno już chodzić i mówić? Wtedy, kiedy chodzi i mówi. A kiedy powinny wyrzynać się ząbki? Akurat wtedy, kiedy się wyrzynają i ciemiączko wtedy powinno zarosnąć, kiedy właśnie zarasta. I niemowlę tyle godzin spać powinno, ile mu potrzeba, aby było wyspane. Ależ wiemy, kiedy to się na ogół odbywa. W każdej popularnej broszurce przepisane są z podręczników te drobne prawdy dla ogółu dzieci, a kłamstwa dla twego jednego. I może my dziś nie mamy broszurek, ale tak łatwo jest wpaść w strach, że coś jest inaczej niż u kogoś obok. No właśnie, wszystkiego dobrego wszystkim rodzicom dzieci, no i dzieciom rodziców. Tak? Można chyba tak powiedzieć. O małych szczęściach teraz Robert Jansson i Kuba Badach na antenie Radia Warszawa. 9 minut przed 13. Ja czekam na telefony w sprawie voucherów na pizzę. 512 700 555.

0: Sens na antenie Radia Warszawa, minutę przed 13, a słuchacie Radia Warszawa na 106.2 FM i na radiowarszawa.pl. Dobrze słuchać.
1: Reklama. W najnowszym wydaniu tygodnika Sieci Alarm dla Polski zaczyna się katastrofa. Tracimy kontrolę nad imigracją, a także ruszyła referendalna fala. Polecam Sieci. Jacek Karnowski.
2: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
3: O reklamie.
0: Jest 13, czas na wiadomości Radia Warszawa.
4: Wojskowy samolot w drodze do Pekinu po 24-letnią Polkę. Estonia walczy z dronami bojowymi, uruchomiono pierwsze systemy. Na Mazowszu rodzi się najwięcej dzieci w Polsce. Niestety nie wszystkie informacje statystyczne są tak pozytywne. Wojskowy samolot medyczny jest w drodze do Pekinu, aby sprowadzić 24-letnią Klaudię Uciechowską, która od ponad miesiąca znajduje się w śpiączce farmakologicznej. Na pokładzie samolotu są m.in. lekarze wojskowi oraz jej mama. Wcześniej rodzina prowadziła zbiórkę na sprowadzenie Klaudii do kraju. Łącznie udało się zebrać ponad 670 tysięcy złotych. Mama Klaudii, Joanna Uciechowska, powiedziała, że te pieniądze pozwolą pokryć koszty leczenia w Chinach oraz rehabilitację w Polsce.
5: Częściowo już te środki przelałam do Pekinu, na tą fakturę, na którą dostałam do tej pory. Ostatnio doszła do mnie wiadomość, nie jest potwierdzona, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy tak się skończy, że koszt leczenia przekroczył już 100 tysięcy dolarów, więc to jest już ponad 360 tysięcy złotych. Te środki zostaną na pewno to przekazane. Wszystko, co zostanie wpłacone, na się pomaga na dalsze jej leczenie, no bo tak jak mówię, to nie będą małe pieniądze.
4: Klaudia Uciechowska od 15 kwietnia przebywa na oddziale intensywnej terapii, gdzie walczy o życie. Lekarze zdiagnozowali u niej szereg bardzo poważnych schorzeń, m.in. ostre zapalenie otrzewnej, zapalenie płuc i zapalenie mózgu. Wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił w swoim wpisie w mediach społecznościowych, że zostanie zrobione wszystko, aby Klaudia wraz z rodziną jak najszybciej trafiła do kraju. Wstępnie powrót Klaudii zaplanowano na 4 czerwca. Później zajmą się nią wrocławscy lekarze.
6: To są wiadomości Radia Warszawa.
4: W Estonii uruchomiono pierwsze systemy wykrywania i monitorowania dronów. Do końca roku mają się pojawić wzdłuż całej granicy z Rosją.
7: Pierwsze systemy zainstalowano na południowym wschodzie w pobliżu trójstyku granic Estonii, Łotwy i Rosji. Jak mówił estoński minister spraw wewnętrznych Igor Taro, kolejne do końca czerwca pojawią się w przygranicznej Narwie na północnym wschodzie kraju. Ostatecznym celem jest stworzenie systemu przeciwdziałania dronom obejmującego nie tylko wschodnią granicę, ale całe terytorium kraju. Minister podkreślił, że wzmacnianie zdolności antydronowych zwiększa bezpieczeństwo nie tylko Estonii, ale też całej Europy. W ostatnich miesiącach estońska przestrzeń powietrzna była kilkakrotnie naruszana przez drony lecące z Ukrainy w kierunku celów na terytorium Rosji, które zbaczały z kursu na skutek stosowanych przez Rosjan środków walki elektronicznej.
4: Informował Kamil Zalewski.
6: Dzieje się blisko.
4: Na Mazowszu rodzi się najwięcej dzieci w Polsce. To dobra informacja, zwłaszcza w Dniu Dziecka. Jednak nie wszystkie statystyki napawają optymizmem. Mówi o tym Marta Milewska, rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
8: Natomiast zła jest taka, że rodzi się ich mniej niż jeszcze parę lat temu. W 2023 roku w naszym regionie przyszło na świat prawie 45 tysięcy noworodków, natomiast dwa lata później nieco ponad 40 tysięcy. Ten spadek to oczywiście nie tylko liczby, to przede wszystkim zmiana, którą coraz bardziej zaczynają odczuwać lokalne społeczności.
4: To duże wyzwanie dla samorządów lokalnych. Warto zobrazować to pewnym przykładem, mówi Marta Milewska.
8: Porównajmy je do liczby uczniów na przykład w szkołach. Oznacza to, że w ciągu zaledwie 2 lat na Mazowszu zniknęło tyle dzieci, ilu uczęszcza do 10 pełnych szkół. To tak jakby nagle w regionie zabrakło wszystkich uczniów z kilku dużych liceów lub podstawówek.
4: Według danych GUS-u z ubiegłego roku liderem dzietności na Mazowszu jest powiat siedlecki. Dziś w Warszawie rozpoczną się Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Na placu defilad wystąpi 40 reprezentacji z 26 krajów. Mówił w poranku z Radiem Warszawa Piotr Wesołowicz z serwisu sport.pl.
9: To mundial koszykarski i dyscypliny, która przepięknie się rozwija, bo to nie jest taka klasyczna odmiana 5x5, którą widzimy czasem na parkietach albo obserwujemy na boiskach NBA, tylko taka w mniejszej skali, ale przez to przyjemniejsza dla oka i taka też bardziej inkluzywna, bym powiedział, taka bardzo dostępna dla wszystkich mieszkańców, wręcz dosłownie, bo te poranne sesje w Warszawie będą otwarte dla warszawiaków.
4: Zawody można będzie oglądać na arenie na 2,5 tysiąca widzów. W centrum powstały profesjonalne boiska i spora strefa kibica. Turniej potrwa do 7 czerwca.
2: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Troszkę szaroburo, ale to nic, jest nam i tak radośnie, bo czujemy się dziećmi. Temperatura jest wiosenna, 19 stopni teraz w Ożarowie Mazowieckim, w Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie 20, w Legionowie i w Wołominie. W Warszawie cieplej 21, tak też jest w Nowym Dworze Mazowieckim, w Otwocku i w Mińsku. A w Piaseczno na Prowadzeniu tam 22 stopnie i to też jest dzisiejsze maksimum. Słońce może się gdzieniegdzie przebijać przez chmury, ale zasadniczo będzie deszcz i burza. Raczej tak.
2: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Dzień dobry, witam wszystkich, wszystkie dzieci, wszyscy nimi jesteśmy. 5 minut po 13, Zofia Kozorawska przy mikrofonie Radia Warszawa. Przyznam szczerze, że ja lubię to, że mogę być też dzieckiem, chociaż muszę być dorosła. I są chwile, kiedy tylko ta dorosłość wychodzi na prowadzenie, ale na szczęście są też takie, gdzie staję przed tym ojcem moim i mówię, jestem, spójrz na mnie i niech mu będą dzieci. Zapraszam. Ed Sheeran już teraz, a potem bawimy się dalej i rozdajemy zaproszenia.

0: To były fasolki. Pocałuj żabkę w łapkę.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A w studiu Radia Warszawa Kacper Kowalczyk, który jest bardzo zdziwiony, że włączyłam mu mikrofon. Cześć.
2: Cześć i dzień dobry Państwu.
0: Tak, ale włączyłam Ci mikrofon, dlatego że chciałam Cię spytać, czy Ty pamiętasz, masz jeszcze w sobie coś z dziecka, coś co lubisz, co Ci zostało po takim dzieciństwie? To jest w ogóle bardzo młody człowiek, no ale już nie jest dzieckiem.
2: No już nie jest, ale w ogóle po co takie słowa, tak? Po co przypominać?
0: Po co przypominać, że nie jesteś dzieckiem?
2: Dzisiaj powinniśmy czuć się jak dziećmi.
0: Oczywiście, że się czujemy. A co lubisz najbardziej w sobie z tego dziecka w takim razie?
2: No to jest trudne pytanie, ale myślę, że może to takie będzie górnolotne, ale fajnie poczuć się przede wszystkim dzieckiem w relacji do Pana Boga. I takie dziecięstwo Boże w sobie pielęgnować, to jest, myślę,
0: piękne. A jak to robisz?
2: Piękne. To jest takie zdanie się na Pana Boga, na takie zaufanie. I to, co dzieci mają w kontekście relacji często ze swoimi, myślę, że szczególnie ojcami, że wierzą, te małe dzieci wierzą, że tata wszystko może, że tata jest wszystko w stanie zrobić,
0: no
2: bo on jest w stanie sięgnąć na tą najwyższą półkę i ściągnąć na przykład jakąś zabawkę, i też dla nich nie ma takich ograniczeń w tym, że tata może zrobić wiele innych wspaniałych rzeczy. I myślę, że warto też mieć takie zaufanie i taką postawę do Pana Boga, że on może wszystko, i mieć takie zaufanie, że on z tej najwyższej półki życiowej ściągnie to, czego potrzebujemy.
0: Bo Bóg jest większy.
2: Oczywiście.
0: Dobrze, a ja przypominam, że my się bawimy. Bardzo dziękuję, Kacper, za te słowa. Bawimy się, uwaga, już mówię, co się bawimy.
1: Sponsorem nagród jest Kosmiczne Rancho. Do wygrania rodzinne wejściówki do miejsca pełnego kosmicznych atrakcji i nowego kosmodromu Odyseja.
0: Także jeśli chcecie wybrać się do parku rozrywki, czekam na SMS-y pod numer 7248, koszt takiego SMS-a 2,46 zł z VAT-em, a trzeba wpisać rw.imię i nazwisko, hasło Dzień Dziecka i można wygrać rodzinny bilet do parku rozrywki. To ja czekam na wasze SMS-y.

0: Hold On, Wilson Phillips, już za nami, 21 minut po 13.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Tomasz Steierwald.
2: 23 maja 2026 roku. Święcenia diakonatu w Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku.
3: Ta posługa miłości wyraża się przede wszystkim w sprawowaniu czynności liturgicznych w czasie mszy świętej, możliwości udzielania chrztu, asystowaniu przy zawieraniu małżeństw, noszeniu wiatyku do chorych, przewodniczeniu obrzędom pogrzebu. Ale przede wszystkim jednak diakoni ściśle związani z ołtarzem Jezusa Chrystusa. W imieniu biskupa mają spełniać dzieło miłosierdzia, czyli służyć i pomagać chorym i ubogim. Wzorem dla nich powinien być sam Chrystus, który przyszedł służyć, a nie po to, aby Jemu służono. Kiedy słuchaliśmy Słowa Bożego na dzień dzisiejszy, widzimy, że wskazuje nam ono na przymioty, jakimi powinien wykazywać się dobry diakon. Słyszymy, że ma być on osobą cieszącą się dobrą sławą, będącą pełnym ducha i mądrości. Moi drodzy, to zobowiązuje każdego diakona, ale te słowa zobowiązują też każdego kapłana do tego, żeby nieustannie dbać o

0: Alison Maja już za nami na antenie Radia Warszawa. Jest 13.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Zmarła Katarzyna Kołodziejczyk, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor Kołodziejczyk pełniła funkcję niecały rok. Kokaina i marihuana w jednym z bielańskich mieszkań. Policjanci zatrzymali 32-letniego mężczyznę przechowującego w domu substancje odurzające. Grozi mu do 3 lat więzienia. Mazowsze liderem pod względem dzietności. W naszym regionie w zeszłym roku przyszło na świat ponad 40 tysięcy dzieci. Na drugim miejscu plasuje się województwo wielkopolskie. Do 21 czerwca na krakowskim Przedmieściu w Warszawie można oglądać wystawę Wybraliśmy Wolność. Ma ona upamiętnić rocznicę częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 89 roku. Na rogu ulicy Karowej można zobaczyć fotografie, dokumenty oraz portrety wybranych działaczek opozycyjnych. 8 i 9 czerwca w Markach odbędą się finały Ekstraligi Badmintona. W rywalizacji o drużynowe Mistrzostwo Polski wezmą udział WWL Badminton Markowia Marki, SKB Litpol Malow w Suwałki, Legia Warszawa oraz UKS Hubal Kawasaki Białystok. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 14.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Boomtown Rats. No właśnie, powiedz mi, dlaczego nie lubię poniedziałków? Może niektórych się nie lubi, ale taki jak dziś, to wszyscy uwielbiają 1 czerwca.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: To jest Dzień Dziecka, więc kontynuujemy naszą zabawę.
2: Sponsorem nagród jest Kosmiczne Rancho. Do wygrania rodzinne wejściówki do miejsca pełnego kosmicznych atrakcji i nowego kosmodromu Odyseja.
0: No właśnie, w związku z tym ja już mam tutaj przy telefonie kolejnego szczęśliwego człowieka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Z kim rozmawiam?
3: Ewa Pastuch.
0: Pani Ewo, bardzo miło, że Pani do nas napisała i w jakim gronie wybiera się Pani do tego parku rozrywki świętować Dzień Dziecka?
3: Z dwiema córkami, Aleksandrą i Eweliną oraz mężem.
0: No to chyba będzie dobra zabawa. Ile dziewczyny mają lat?
3: 9 skończone i 15.
0: No to chyba jeszcze lubią się razem bawić. Czy ta 15-letnia już niekoniecznie? Jak to jest?
3: Nie, lubi.
0: Lubi. No to dobrze, to tak. Mam nadzieję, że to będzie bardzo piękna zabawa. A czy pani dzisiaj myślała o tym przez chwilkę chociaż, że sama też jest pani dzieckiem?
3: No, zastanawiałam się. Myślę, że coś tam we mnie na pewno jest.
0: A coś pani lubi z tego dziecka, którym kiedyś pani była, albo tego, które pani w sobie znajduje dziś? Trudne pytanie. Lubi pani być dzieckiem?
3: Trudne pytanie. Tak, oczywiście.
0: I co jest najfajniejszego w byciu dzieckiem według pani?
3: No taka beztroska.
0: Okej. No to...
3: której my już nie mamy teraz.
0: Rzadko się zdarza.
3: Rzadko się zdarza.
0: Pozwala sobie pani na beztroskę czasem? Kolejne trudne pytanie. Dobrze, zostawiam. Tak. Zostawmy je bez odpowiedzi, chociaż to bez odpowiedzi jest już odpowiedzią. Życzę pani tego, żeby pani miała czasem na beztroskę. Wszystkiego dobrego i
3: dziękuję bardzo
0: za udział w naszej
3: zabawie. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam.
2: Sponsorem nagród jest Kosmiczne Rancho. Do wygrania rodzinne wejściówki do miejsca pełnego kosmicznych atrakcji i nowego kosmodromu Odyseja.
0: A teraz robimy głośno.

0: kogo, być może o marzeniach niektórych, żeby już lato przyszło do tego miasta, może.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Za 12 minut przyjdzie godzina 14, ale póki co to chciałam zacytować słowa, które dziś przeczytałam na profilu Marty Bożenckiej, która ma taki profil w internetach Nie bój się, wiesz, że najważniejsze w życiu to dać dzieciom Boga. Tak powiedziała Marianna Popiełuszko. No właśnie, dużo rzeczy tym naszym dzieciom dajemy, chcemy je kochać, wspieramy, dajemy poczucie bezpieczeństwa, ale najważniejszy jest Bóg i uczynienie wszystkiego, jak pisze Marta, żeby dziecko trafiło do nieba. No i wspomina tutaj taki moment, kiedy w czerwcu 1987 roku Marianna Popiełuszko spotkała przy grobie swojego syna, papieża Jana Pawła II. I wtedy ten powiedział do niej: Matko, dałaś światu wielkiego syna. A ona mu odpowiedziała: to nie ja dałam, to Bóg dał przeze mnie światu. Marianna Popiełuszko, mama, która była skromną, prostą kobietą, rolniczką, wychowała syna na wielkiego kapłana, na kogoś, kto na wzór Chrystusa oddał życie za prawdę i wiarę. Ona mu wpajała katolickie wartości od najmłodszych lat. W ich domu cała rodzina odmawiała różaniec, odmawiała litanię. Kto wie, czy byłby taki ksiądz Jerzy, gdyby tego nie dostał. Marianna Popiełuszko tutaj we wspomnieniu Marty Bożenckiej na profilu Nie bój się, wiesz. I dziękuję za te słowa, bo to też jest przypomnienie. Jeśli chcemy, żeby nasze dzieci miały wszystko, no to naszym zadaniem jest przekazać im Boga, tak jak umiemy.

0: Nigdy nie mów nigdy, Ania Dąbrowska na antenie Radia Warszawa i jest
1: dzień dobry.
0: Też w studiu bardzo wyrośnięty chłopiec, Michał Łopaciński.
1: Słyszałeś?
0: No, a kto to powiedział, że dziecko chce być dobre i jeśli nie umie, naucz, jeśli nie wie, wytłumacz, a jeśli nie może, pomóż?
1: Nie wiem, ale
0: nie
1: bardzo
0: mądre. A pokażę ci, no wiem, że mądre, zobacz, a już teraz wiesz?
1: Pan Korczak.
0: Tak jest, to on.
1: Ale super.
0: Przeczytać ci jeszcze raz?
1: No pewnie.
0: Dziecko chce być dobre, jeśli nie umie, naucz. Jeśli nie wie, wytłumacz. Jeśli nie może, pomóż.
1: Można? W prostych słowach? Pan Janusz wiedział, co mówi.
0: Dziękuję. Do miłego usłyszenia.
1: A ja zaplasam. Zaplasam.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Musi tak latać ta mucha?
4: Co chcesz? Tak fajnie sobie bzyczy.
3: Jarek, weź ją wypuść.
4: No co ty taka niemiła jesteś dla tej muchy?
3: Czy możesz otworzyć okno i ją wypuścić?
4: A może ona specjalnie wstała, żeby z nami spędzić ten poranek?
3: Jesteś niesamowity. No dobrze, niech zostanie, pewnie chętnie z nią porozmawiasz.
4: A żebyś wiedziała.
3: Byleby naszym słuchaczom nie przeszkadzała.
4: Załatwię to.
3: Poranek z Radiem Warszawa.
4: Budzimy stolicę i okolice.
3: Od 7 do 10 zapraszają Jarek Wydra
4: i Weronika Ostrowska.
3: Mucha też?
4: Bzzz.
5: Ślubuję ci miłość.
6: Radiowy kurs małżeński.
5: Świadkowie, praktycy i eksperci.
6: W każdą środę o 22.
5: Zapraszają Anna Murawska
6: i Paweł Zuchniewicz.
2: Ogłoszenie nadawcy.
1: Jest godzina 14, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Zbliża się długi weekend. Policja apeluje o ostrożność i zapowiada kontrolę. Iran oskarża Stany Zjednoczone o naruszenie zawieszenia broni. Chuligan wpadł w ręce policji. Pomógł kierowca autobusu. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Policja mobilizuje siły przed nadchodzącym długim weekendem. Od czwartku, 4 czerwca, bezpieczeństwa na polskich drogach będzie strzec nawet 5 tysięcy funkcjonariuszy. Celem jest zminimalizowanie zagrożenia i wykluczenie z ruchu kierowców, którzy są zagrożeniem dla innych. Mówi Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
8: Będziemy reagowali na wszelkie przestępstwa i wykroczenia popełnione na drogach. Będziemy reagowali na przekroczenia prędkości. Każda kontrola oczywiście będzie rozpoczynała się od sprawdzenia stanu trzeźwości i będziemy tutaj bardzo restrykcyjnie podchodzić do tych przepisów. Również będziemy reagować w przypadku wykroczeń popełnianych przeciwko niechronionym uczestnikom ruchu drogowego.
7: W czasie zeszłorocznego weekendu związanego ze Świętem Bożego Ciała doszło do ponad 480 wypadków, z których zginęło blisko 30 osób. 1300 kierowców prowadziło samochody pod wpływem alkoholu.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Iran oskarża Stany Zjednoczone o naruszenie obowiązującego zawieszenia broni i stawia nowe warunki dla porozumienia kończącego konflikt. Rzecznik irańskiego MSZ-u Ismail Bakhei powiedział, że Teheran nie widzi obecnie warunków do rozmowy o programie nuklearnym, a najważniejsze jest zakończenie wojny. Nalegamy, aby zawieszenie broni w Libanie było warunkiem koniecznym każdego porozumienia mającego na celu zakończenie wojny. Stany Zjednoczone naruszają zawieszenie broni również dziś rano. Podejmijmy wszystkie środki, jakie uznamy za konieczne, aby chronić bezpieczeństwo naszego narodu. Mimo obowiązującego od 8 kwietnia zawieszenia broni, zarówno Iran, jak i Stany Zjednoczone informowały minionej nocy o kolejnych wzajemnych atakach. Trwają jednocześnie prowadzone głównie przez Pakistan próby wynegocjowania trwałego porozumienia między stronami.
9: To dzieje się w okolicy.
7: Chuligan wpadł w ręce policji dzięki czujności kierowcy autobusu. W połowie maja w jedną noc w Otwocku doszło do dwóch zdarzeń, mówi podkomisarz Patryk Domarecki z miejscowej komendy.
10: Nieznany wówczas sprawca wybił witrynę w jednym z lokalnych zakładów fotograficznych, a także uszkodził autobus, wybijając w nim szybę. Natychmiast po zgłoszeniu do pracy przystąpili policjanci z otwockiej komendy.
7: Sporządzono rysopis mężczyzny. Kryminalnym udało się także ustalić, że mężczyzna często podróżował komunikacją publiczną do Warszawy. Przełom w sprawie nastąpił właśnie w stolicy.
10: To tam czujny kierowca autobusu rozpoznał mężczyznę odpowiadającego rysopisowi poszukiwanego chuligana. Kierowca natychmiast poinformował służby, dzwoniąc na numer alarmowy 112. Na miejsce błyskawicznie dotarł patrol z Komisariatu Kolejowego Policji w Warszawie, który zatrzymał mężczyznę. Zatrzymany został przewieziony do komendy w Otwocku.
7: Mężczyzna był już wcześniej wielokrotnie poszukiwany. Prokuratura postawiła mu zarzuty, a sąd przychylił się do wniosku o areszt. Grozi mu pozbawienie wolności. parafia w wymiarze katechetycznym i ewangelizacyjnym, katecheza parafialna, a także recepcja w Polsce adhortacji papieża Franciszka Amoris Laetitia. To są główne tematy zebrania plenarnego konferencji Episkopatu Polski, które odbędzie się 8 czerwca w Łomży. Sekretarz generalny KEPU biskup Marek Marczak poinformował, że biskupi będą pracować w grupach nad dokumentem roboczym zawierającym wytyczne dla katechezy parafialnej. Biskup Marczak przekazał też, że ważnym punktem obrad będą dalsze prace dotyczące powołanej na ostatnim zebraniu Komisji Niezależnych Ekspertów do zbadania problemu wykorzystania seksualnego w Kościele. Biskupi będą również dyskutować nad dokumentem Droga Formacji Prezbiterów w Polsce.
11: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
1: No dobrze, to już teraz takim poważnym męskim głosem dorosłym powiem, że dzisiaj są 22 stopnie Celsjusza w Warszawie i najbliższych okolicach. Ta temperatura około godziny 17 spadnie do stopni 16. Mają się nawet pojawić jakieś burze, ulewy i deszcz. Znaczy ulewa z deszcz, no tak, mokro, że w sensie, ale później ma to ustać i jutro ma być powtórka z rozrywki.
11: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
1: Cześć dzieciaki, jest 14.05, słuchacie Radia Warszawa, to wujek Michał mówi teraz i pozdrawiam was serdecznie, wszystkich nieletnich, ale te duże dzieci też pozdrawiam. Witam państwa, również Michał Opaciński, kłaniam się w pas. Zaczynamy popołudnie z Radiem Warszawa na 106.2 FM. Dzisiaj będzie, no dzisiaj dzieciaki rządzą, no to chyba jest oczywiste. Zresztą faceci to takie duże dzieci, prawda? Prawda? Kochanie, prawda? Pozdrawiam moją żonę, bo ona nie znosi, jak ja tak właśnie mówię. O, tu. Podobno mężczyzna ma być mężczyzną, ale dzisiaj nie! Dzisiaj my wszyscy faceci też mamy poniżej 11 lat.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: No dobrze, ja wiem, że tu Zosia miała tutaj, prawda, radio pełne niespodzianek i ja też mam dzisiaj radio pełne niespodzianek. Tak zaryzykuję, że nawet prezentów trochę, tak? Uwaga, bo ja teraz tak skupiamy się, tak? Nastawiamy uszu. Uwaga teraz, uwaga.
2: Sponsorem nagród jest Kosmiczne Rancho. Do wygrania rodzinne wejściówki do miejsca pełnego kosmicznych atrakcji i nowego kosmodromu Odyseja.
1: Ha, można? No to jakby ktoś chciał tę Odyseję przeżyć, to proszę nastawić uszu jak radarów, bo zabawę mamy specjalną dla Państwa, dla milusińskich, no dla młodszych. To zmyślołowa jest, drogie dzieci, wspaniałe nasza przyszłość, no ale tutaj dorosłych pomoc będzie nieodzowna. Do wygrania, do zdobycia, kto pierwszy, ten lepszy, dwa rodzinne bilety do parku rozrywki, teraz do godziny 15 raz, to będzie przystanek Parafia i po przystanku Parafia jedziemy dalej z zabawą, a potem po 17.

0: Pamiętam, bo wiem, że tutaj już listy do redakcji dochodzą. Spokojnie, teraz przystanek parafia i parafia Świętego Szczepana, potem wiadomości i po wiadomościach wszystko Państwo usłyszą tak jak trzeba. Po Bożemu. Skoro po Bożemu, to przystanek parafia teraz, parafia Świętego Szczepana na Mokotowie.
1: Przystanek parafia.
2: Ojciec Bogdan Leśniak. Historia tej parafii sięga 1949 roku. Właśnie wtedy kardynał Stefan Wyszyński, dzisiaj błogosławiony, erygował pierwszą parafię wtedy, kiedy został biskupem w Warszawie. I to właśnie, można powiedzieć, tak jest, jak on to nazywał, źrenica w jego oku, ta parafia. Ciągle do tej parafii wracał. Parafia została wykrojona z jedynej parafii wtedy istniejącej na Mokotowie. To była parafia świętego Michała. I właśnie od tego czasu, już przez tyle dziesiątek lat, zbieramy się przy tej parafii, modlimy się, ale to, co jest ważne przy tej parafii również, to to, że Kościół tak naprawdę powstał dopiero w 2008 roku, został zbudowany. Wcześniej w

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Statut Łaskiego, jeden z najstarszych zbiorów prawa w dawnej Polsce, już niedługo będzie można zapoznać się z nim w Archiwum Akt Dawnych, a my będziemy rozmawiać z panem Robertem Kostro, dyrektorem tegoż archiwum, w najbliższym kalejdoskopie historycznym. Marcin Bąk, zapraszam już dziś po godzinie 20.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Zarządzanie radiem to regularne bilansowanie finansów i strategiczne zarządzanie. To tylko niektóre z zadań dyrektora redaktora naczelnego Radia Warszawa. Mogą Państwo pomóc nam w tworzeniu wartościowego programu poprzez regularne wsparcie finansowe. Dziękuję z serca wszystkim naszym darczyńcom. Jeśli ktoś chce dołączyć do ich grona, to zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl. Zakładka Wspieraj. Każde wsparcie buduje naszą przyszłość. Z wdzięcznością ksiądz Mariusz Wedziuk.
0: Po reklamie.
3: Jest 14.30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
4: W Alejach Jerozolimskich trwa remont torowiska. Z ruchu tramwajowego wyłączono ciąg komunikacyjny Aleja Jerozolimskie, most Poniatowskiego, Aleja Poniatowskiego na odcinku od placu Starynkiewicza do ronda Waszyngtona. Remont potrwa do 3 sierpnia. W połowie maja zniszczył witryny zakładu fotograficznego i szybę w autobusie. Dziś jest w rękach policji. Mundurowi z Otwocka zatrzymali agresywnego chuligana dzięki kierowcy autobusu, który go rozpoznał. Mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące. Do 30 czerwca można głosować na przyszłoroczne społeczne wnioski do budżetu gminy Wołomin. Mieszkańcy mogą wybrać 4 z 14 projektów podzielonych na inwestycyjne i miękkie. Szczegóły można sprawdzić na stronie wołomin.org. Pobiegli, by wspomóc Fundację Ewy Błaszczyk AKOGO. Ponad 2600 studentów wzięło udział w mokotowskim biegu SGH. Zawodnicy zbierali pieniądze na rozwój nowoczesnych metod leczenia osób dotkniętych ciężkimi urazami mózgu. Gepardy z warszawskiego zoo mają nowy wybieg. Nowy teren jest większy, ma podgrzewane skały i dodatkowe przesłony. Dzięki temu pracownicy działu handlowego będą mogli łatwiej wydzielać osobne części wybiegu w czasie odchowu młodych.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Dobra, to uwaga, teraz będzie ten. Co ja miałem? Aha, teraz to. Uwaga.
2: Sponsorem nagród jest Kosmiczne Rancho. Do wygrania rodzinne wejściówki do miejsca pełnego kosmicznych atrakcji i nowego kosmodromu Odyseja.
1: Chcecie? Ha, pewnie, że chcecie. Dobra, drodzy Państwo, milusińscy, mali i duzi, sytuacja wygląda tak. 7248 to jest numer. Zasada jest jakże znana, którą jamże nieskromnie wypromował, ale dzisiaj Dzień Dziecka, więc wszyscy tu promują tę zasadę. Kto pierwszy, ten lepszy. I teraz za chwilę, jak powiem słowo start, to wysyłają Państwo SMS-a. W treści SMS-a, zanim podam numer, to tak, wpisujemy RW, imię i nazwisko. Tam RW, kropka, imię i nazwisko i hasło. Hasło to Dzień Dziecka. Także RW, imię i nazwisko, Dzień Dziecka, numer 7248. Czas, start, kto pierwszy, ten lepszy.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: No dobra, to ja teraz muszę wypuścić to. Uwaga, teraz patrzcie co się dzieje. Słuchajcie teraz tego.
2: Sponsorem nagród jest Kosmiczne Rancho. Do wygrania rodzinne wejściówki do miejsca pełnego kosmicznych atrakcji i nowego kosmodromu Odyseja.
1: No i ja zmierzam do was, państwo drodzy i dzieci drogie, kochane, bo wszyscy w sumie jesteśmy dziećmi, jakby na to nie patrzeć w jakimś stopniu, więc mam nadzieję, że nikt się nie obrazi za taką poufałość, że ja mam pierwsze rozwiązanie mam, bo po 17 będzie druga szansa. Pan Sława Womir był najszybszy. Dacie wiarę, że szóstkę potomstwa zabiera ze sobą? Gratuluję, panie Sławomiru, był pan najszybszy i będzie szansa jeszcze jedna, spokojnie, bo będzie szansa, dwie szanse u Wojtka jeszcze, Dąbrowskiego będą, a u mnie po 17, także nikt tu stratny nie jest, easy, tak? Trzymamy się zasad, słuchamy się nawzajem i jest fajnie, pozdrawiam was, gratuluję, panie Sławomiru.

0: No dobrze, to na chwilę zrobimy stop, proszę Państwa, bo dochodzi godzina 15, więc teraz czas na dzienniczek Świętej Siostry Faustyny. Po nim transmisja koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Każdy intencje swoje ma. Ja tylko nie narzucając się powiem, że dzisiaj Dzień Dziecka.
1: Godzina Miłosierdzia. Z dzienniczka Świętej Faustyny.
2: Jezus mi powiedział: a więc zwracam się do was, wy dusze wybrane, czy i wy nie zrozumiecie miłości serca mojego? I tu zawiodło się serce moje. Nie znajduję całkowitego oddania się mojej miłości. Tyle zastrzeżeń, tyle niedowierzeń, tyle ostrożności. Na pociechę Twoją powiem Ci, że są dusze w świecie żyjące, które mnie szczerze kochają. W ich sercach przebywam z rozkoszą, ale jest ich niewiele. Są i w klasztorach dusze takie, które radością napełniają serce moje. W nich są wyciśnięte rysy moje i dlatego Ojciec Niebieski spogląda na nich ze szczególnym upodobaniem.

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Miłosierny Jezu, wdzięcznym sercem wielbimy Cię w godzinie, w której oddałeś życie za nas, wówczas nieprzyjaciół Twoich. Otwórz przed nami księgę swej męki i ucz nas miłości do każdego człowieka. Powiedziałeś, że jeśli miłujemy tylko tych, którzy nas miłują, to nic wielkiego nie czynimy, bo i poganie to czynią. Jeśli świadczymy dobro tym, którzy nam dobrze czynią, to też nic nadzwyczajnego nie spełniamy, bo i grzesznicy tak postępują. Ty nakazujesz miłować wszystkich bez wyjątku, nawet nieprzyjaciół, bo tak miłuje Bóg. On sprawia, że słońce wschodzi nad dobrymi i złymi, a deszcz pada dla sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Przykład takiej miłości dałeś nam w czasie męki i na krzyżu. Nikogo z liczby zbawionych nie wyłączyłeś, nawet swoich oprawców. Dla każdego otwarte jest Twoje przebite serce, bijące miłosierną miłością. Dlatego przychodzimy pod Twój krzyż, aby dla zasług Twej bolesnej męki prosić o taką miłość bliźniego dla Ojca Świętego Leona, wszystkich pasterzy Kościoła, osób konsekrowanych, dla apostołów Bożego Miłosierdzia i wszystkich wiernych, aby w nas i przez nas ludzie rozpoznawali działającą w świecie miłosierną miłość Boga. W strumieniach krwi i wody zanurzamy dziś w sposób szczególny dzieci i młodzież, aby strzegła skarbu wiary świętej i wzrastała w miłości miłosiernej. Polecamy w swej modlitwie ludzi skrzywdzonych, niekochanych, samotnych, osieroconych, głodnych miłości, aby przez dobrych ludzi doświadczyli Twojej miłości i poznali Boga jako Ojca bogatego w miłosierdzie.

0: Powiedziałeś, Panie, do siostry Faustyny, że nie odmówisz duszy niczego, która Cię prosi przez mękę Twoją, jeśli to, o co prosi, będzie zgodne z Twoją wolą. Ufnij w te słowa. Prosimy więc we wszystkich intencjach złożonych na ołtarzu z łaskami słynącym obrazem Twego miłosierdzia i grobem świętej Faustyny oraz w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe. Błogosław naszej Ojczyźnie. Wspieraj dzieło moralnej przemiany naszego narodu. Obdarz pokojem Ukrainę, Bliski Wschód i wszystkie kraje, w których cierpią ludzie z powodu wojen, prześladowań i wszelkiej niesprawiedliwości. Umocnij swą łaską małżeństwa i rodzinę, aby mogły w miłości wychować swe potomstwo. Wszystkich ludzi dobrej woli wspomagaj w dobrych postanowieniach i w służbie chorym oraz osobom potrzebującym jakiegokolwiek wsparcia. Niech przez nasze serca, czyste i szlachetne, przelewa się na świat miłosierdzie Twoje, aby każdy człowiek mógł poznać Twoją miłość, doświadczyć jej oraz rozpoznać w Tobie źródło wszelkiego szczęścia i pokoju. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętego schowania, grzechu odpuszczenia, ciała zmartwychwstania, żywot wieczny.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
3: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For for the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
4: Ewige Vater, ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden,
0: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión,
5: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

0: Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie. Służcie Panu z weselem. Wśród okrzyków radości stawajcie przed Nim. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem. On sam nas stworzył. My Jego własnością. Jesteśmy Jego ludem, owcami Jego pastwiska. Wstępujcie w Jego bramy wśród dziękczynienia, wśród hymnów w Jego przedsionki. Chwalcie Go i błogosławcie Jego imię, albowiem dobry jest Pan. Łaskawość Jego trwa na wieki, a wierność Jego przez pokolenia.
1: To była transmisja koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Radio Warszawa 106,2 FM. Pora teraz na Ewangeliarz. Dzisiejsze słowo komentuje ksiądz Artur Frey.

0: Ewangelii świętego Marka. Jezus zaczął mówić w przypowieściach do arcykapłanów uczonych w piśmie i starszych. Pewien człowiek założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał tłocznie i zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas, posłał do rolników sługę, by odebrał od nich należną część plonów winnicy. Ci chwycili go, obili i odprawili z niczym. Wtedy posłał do nich drugiego sługę, lecz i tego zranili w głowę i znieważyli. Posłał jeszcze jednego i tego zabili. I posłał wielu innych, z których jednych obili, drugich pozabijali. Miał jeszcze jednego, umiłowanego syna. Posłał go do nich jako ostatniego, bo mówił sobie: uszanują mojego syna. Lecz owi rolnicy mówili między sobą: to jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I chwyciwszy, zabili go i wyrzucili z winnicy. Cóż uczyni właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci rolników, a winnicę odda innym. Nie czytaliście tych słów w piśmie? Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. I starali się go ująć, lecz bali się tłumu. Zrozumieli bowiem, że przeciw nim opowiedział tę przypowieść. Pozostawili go więc i odeszli.
1: Plany Pana Boga względem człowieka nie mają najwyższego priorytetu tajności. Niemniej jednak prawdą jest, że zamysły boskie są ludziom nieznane, gdyż przez naszą dotkniętą grzechem pierworodnym naturę o wiele łatwiej nam podejmować decyzje, które w swojej istocie pomijają Pana Boga i Jego zbawczy plan. Mimo to nasz Ojciec Niebieski za każdym razem ufa nam, swoim dzieciom, kiedy w pokorze i ze skruchą do Niego wracamy. Pan Bóg pragnie nas wieść dalej i dalej i krok po kroku odkrywać przed nami walkę niewiedz, zapalając tym samym pochodnie wiary w komnatach i jaskiniach naszych serc, których sami świadomi nie jesteśmy. Warto zauważyć, że Bóg Ojciec utożsamiany z właścicielem winnicy w tejże przypowieści nie daje nigdy tego, co mu zbywa. Wręcz przeciwnie, obdarowuje człowieka tym, co ma najcenniejsze. Wysyła do człowieka swojego umiłowanego syna. Traktuje człowieka bardzo poważnie, choć człowiek wielokrotnie lekceważy Boże miłowanie. Dziś Jezus nie opowiada tej przypowieści Żydom, ale dziś mówi do swojego Kościoła powszechnego. Warto więc zadać sobie pytanie, czy dziś, utożsamiając się jako chrześcijanin, jestem dzierżawcą, na którym można polegać? Czy takim, który wbrew Jezusowi i Jego nauce wprowadza nieład i odrzuca radykalną naukę Mistrza? Czy ufam dziś Bogu, jak i On ufa mi?

0: Jest godzina 15.30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Stołeczna policja zatrzymała 37-latka podejrzanego o zabójstwo. Jego ofiara, kobieta, została przez mężczyznę pobita. Mimo szybko udzielonej pomocy zmarła w szpitalu. Zatrzymany jest w areszcie, grozi mu dożywocie. Od dziś na terenie całej Warszawy obowiązuje ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach od 22 do 6 rano. Zakaz obejmuje sklepy, kioski, stacje benzynowe i sprzedaż na wynos w lokalach gastronomicznych. Wręczą Krzyże Wolności i Solidarności. W środę w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie nagrodzeni zostaną działacze opozycji niepodległościowej z lat 1956-89. Do tej pory odznaczeni zostali już m.in. Jan Papina i Leszek Mirkowicz. Dziś o 20.15 koszykarskie derby stolicy. W półfinale play-off Orlen Basket Ligi Dziki Warszawa podejmą warszawską Legię. Rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw. Na ten moment Legia prowadzi 2-0. Zwycięzca podejmie w finale Zastal Zieloną Górę.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Ale dzisiaj mam Dzień Dziecka, mam nadzieję, że Państwo też fasolki, domowa piosenka, a ja w domu mam chomika, kota, rybki oraz psa, każdy ma jakiegoś bzika i to jest piosenka i teraz powiem Państwu z dedykacją dla mnie. I nie dlatego, że jestem egoistą, tylko jak Państwo wiedzą, poza oczywiście dyrektoriatem stacji radiowej, gdzie zawsze w pas i trzeba się kłaniać i być grzecznym, to jest taka osoba, która jest nad dyrektorem, czyli dyrektor muzyczny. Jak przychodzi dyrektor muzyczny do Ciebie, to zazwyczaj nie chcesz, żeby on był, bo znaczy, że coś na playliście się stało i wtedy najlepiej coś mówić, cześć, cześć, cześć. Ale chciałem Wam powiedzieć, że przyszedł właśnie dyrektor muzyczny do mnie tutaj, do studia, uśmiechnięty cały od ucha do ucha, mówię, to dziwne, postrach radia, taki wesoły, a on mówi, to jest dedykacją dla Ciebie, bo myślałem o Tobie, jak układałem playlistę na Dzień Dziecka. Dziękuję, Piotrze, bardzo, pozdrawiam Cię, dyrektorze muzyczny nasz, najcudowniejszy, najwspanialszy. Tak, raz w roku nawet dyrektor muzyczny mówi ludzkim głosem. Piotrek, przepraszam, jam partytur twych nie godzien czytać.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Kiedy witaliśmy się o 14, to składałem życzenia oczywiście wszystkim dzieciakom, tym małym i tym dużym od lat 5 do 105, bo każdy, nawet dorosły, ma w sobie coś z dziecka. Natomiast teraz pozwolę sobie, proszę Państwa, na odrobinę prywaty, bo wiem od mojej kochanej, wspaniałej żony, najlepszej kobiety na świecie, jaką znam, że teraz dzieciaki moje są w samochodzie i słuchają taty, bo czasami tak jest, że wracają z przedszkola, a dzisiaj cała czwórka jest z mamusią, więc Tosia, Matylda, Ludwik, Mieszko, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka. Pozdrawiam Was, tak, słyszycie mnie teraz z radia. Kochanie, Ciebie też pozdrawiam. Życzę Wam wszystkim, całej piątce mojej ukochanej, wszystkiego najlepszego i temu dużemu dziecku, czyli mojej żonie, i tym i średnim, i najmniejszym dzieciom, które wypełniają ten pojazd. I również te życzenia rozsyłam dla wszystkich słuchających teraz Radia Warszawa. Być może też w samochodzie, być może w drodze ze szkoły, z przedszkola. Dzieciaki w wieku szkolnym. Dobra informacja jest taka, że niedługo koniec roku, tylko musicie się spiąć, bo zaraz oceny wystawiają. Ale już bliżej niż dalej i za chwilę wakacje. A tym maluchom powiem tylko tyle. Wszystkiego najlepszego, rośnijcie duże i silne. I mówię to do moich dzieci i do wszystkich, które tego słuchają. Pamiętajcie, do Was należy świat, do Was należy przyszłość, a my po prostu mamy Wam zapewnić dobry start. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam moją kochaną rodzinkę.

Faith Hill, Cry. No właśnie, czasami warto się wzruszyć. Nikt tak nie wzrusza jak dzieci. No to jest chyba oczywiste, prawda? Tego będziemy się trzymać. Proszę Państwa, dochodzi godzina 16, więc już za chwilę wiadomości Radia Warszawa, które przedstawi Michał Koźlik. Też taki duży dzieciak, trochę jak ja. Bardzo fajny gość, tylko tak brzmi poważnie, bo on wiadomości tutaj czyta. A później będzie, oczywiście wrócimy do naszej zabawy. Kto pierwszy, ten lepszy. Wejściówki do Parku Rozrywki. Będę miał to po 17, ale wcześniej porozmawiamy sobie z zastępcą wójta, Pawłem Wróblewskim, zastępcą wójta gminy Teresin, o biegu Maxy Mila w Teresinie i Niepokalanowie. Jak Państwo połączą kropki, to będą wiedzieć, skąd ta nazwa. Dobra, wiadomości, bo tu Michał biegnie już.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Statut Łaskiego, jeden z najstarszych zbiorów prawa w dawnej Polsce, już niedługo będzie można zapoznać się z nim w Archiwum Akt Dawnych, a my będziemy rozmawiać z panem Robertem Kostro, dyrektorem tegoż archiwum, w najbliższym kalejdoskopie historycznym. Marcin Bąk, zapraszam już dziś po godzinie 20.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
0: Reklamie.
3: Jest godzina 16, czas na wiadomości Radia Warszawa.
4: Wielu rodziców apelowało o to od dawna. Jutro rząd zajmie się kwestią blokady dostępu dzieciom do pornografii w internecie. Dożywocie dla islamskiego nożownika z niemieckiego Bielefeld. Dziś w Warszawie początek Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Rząd zajmie się jutro projektem ustawy o ochronie dzieci przed dostępem do pornografii w internecie. Dostawcy stron z takimi treściami będą zobowiązani do wdrożenia skutecznego mechanizmu weryfikacji wieku, mówi wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka.
5: Przede wszystkim zniknie taka sytuacja, z jaką mamy do czynienia dzisiaj, że wchodząc na strony pornograficzne, wystarczy zaznaczyć krzyżyk, mam 18 lat, wchodzę dalej. Każda platforma, która dostarcza takie treści, będzie musiała weryfikować wiek swoich użytkowników. I to będzie musiała być weryfikacja, która jest pewna, ale która zachowuje prywatność.
4: Ministerstwo Cyfryzacji nie wskazuje konkretnego narzędzia. Takim może być jednak na przykład Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej. W tym roku taka funkcjonalność ma pojawić się w mObywatelu. Najważniejsze, by maksymalnie ograniczyć możliwość kontaktu dzieci z treściami pornograficznymi. Zgodnie z założeniami ustawy, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie posiadał narzędzie umożliwiające zablokowanie tych domen, które nie wprowadzą odpowiednich narzędzi weryfikacji wieku. Rejestr będzie prowadził Instytut Badawczy NASK. Według raportów przygotowanych przez NASK, średnia wieku, w którym dzieci pierwszy raz widzą treści pornograficzne, to niespełna 11 lat. Rodzice większości badanych nie kontrolują, czy ich dzieci oglądają treści pornograficzne w internecie. Taką odpowiedź wskazało w ankiecie aż 60% nastolatków.
2: To są wiadomości Radia Warszawa.
4: Karę dożywocia wymierzył niemiecki sąd motywowanemu islamistycznie nożownikowi z Bielefeld. W mieście na zachodzie Niemiec w ubiegłym roku skazany dziś Syryjczyk ciężko ranił 4 uczestników zabawy w barze.
6: Mahmud M. ofiarę wybrał przypadkowo. Zadając ciosy, krzyczał Allahu Akbar. Proces wykazał, że jego motywacją było realizowanie celów dżihadu. Rany 4 ofiar zagrażały ich życiu, ale wszystkich udało się uratować i mężczyźni pojawili się w sądzie jako świadkowie. Mahmud M. nie ukrywał motywacji islamistycznej, nie żałował też ofiar swojego ataku. Biegli uznali, że pozostaje groźny dla otoczenia, dlatego prokuratura chciała dożywocie, na co zgodził się sąd. Syryjczyk przyjechał do Niemiec 3 lata temu. Wcześniej działał w szeregach Państwa Islamskiego. Twierdzi, że zabił wtedy 2 osoby, w tym przyrodniego brata, bo takie dostał zadanie od terrorystycznej organizacji. Mężczyzna został złapany przez kurdyjską milicję, która aresztowała go na kilka miesięcy. Z Niemiec nadal kontaktował się z Państwem Islamskim. Przed atakiem w Bielefeld wysłał filmik z przyznaniem się do winy. W ręku miał flagę ISIS. Terroryści nie opublikowali tego nagrania.
2: Dzieje się blisko.
4: Dziś w Warszawie rozpoczną się Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Na placu Defilad wystąpi 40 reprezentacji z 26 krajów. Tak mówił w poranku z Radiem Warszawa Piotr Wesołowicz z serwisu sport.pl.
7: To mundial koszykarski i dyscypliny, która przepięknie się rozwija, bo to nie jest taka klasyczna odmiana 5x5, którą widzimy czasem na parkietach albo obserwujemy na boiskach NBA, tylko taka w mniejszej skali, ale przez to przyjemniejsza dla oka i taka też bardziej inkluzywna, bym powiedział, taka bardzo dostępna dla wszystkich mieszkańców, wręcz dosłownie. ponownie, bo te poranne sesje w Warszawie będą otwarte dla warszawiaków.
4: Zawody będzie można oglądać na arenie na 2,5 tysiąca widzów. W centrum powstały profesjonalne boiska i spora strefa kibica. Dyscyplina zadebiutowała na Igrzyskach Olimpijskich w 2020 roku i zyskuje coraz większą popularność.
7: Co ciekawe, wielu profesjonalistów próbuje tej dyscypliny. Ci, którzy grają 5 na 5, którzy zarabiają pieniądze, żyją, można powiedzieć, z koszykówki, a wychodzą na te boiska 3 na 3 i często tych, w cudzysłowie, amatorów dostają tęgie lanie, więc to też jest taki fajny smaczek tej dyscypliny.
4: Turniej potrwa do 7 czerwca.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
3: No to już nam temperatura spadła teraz do 16 stopni. Ja mam tylko nadzieję, że tej burzy nie będzie, jak będę wracał, bo przyznam się Państwu, wziąłem 2 kółka i jeszcze do tego się źle ubrałem. Ale nie ma złej pogody, tylko złe ubranie, więc generalnie ja się źle ubrałem. No cóż, w każdym razie ta burza ma być za niebawem i te opady deszczu mają do 20 podobno potrwać. Zobaczymy, jak to będzie, bo z tymi prognozami bywa naprawdę skrajnie różnie, ale się ochłodziło, to na pewno.
2: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
3: Zaczynamy w rytmie miasta z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Przypominam, Polska, Madagaskar. Kobiety dzisiaj zaczynają. 18.55 i o 20.45 Polska, Czechy. Tak, 2 mecze jednego dnia właśnie. 3 na 3. Piotrek Wesołowicz. Piotrek, jak nas słuchasz, pozdrawiam cię serdecznie. Już to Państwu tłumaczył. Jutro mężczyźni o 19.45 Polska, Mongolia. Przypomnę, że w Mongolii to jest sport narodowy. To jest kapitalne. Rozpoczął się Mundial Koszykarzy 3 na 3 w Warszawie.
2: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: To jeszcze słówko o tychże Mistrzostwach Świata. Skład mężczyzn to być może dla fanów koszykówki nie będą nazwiska anonimowe, zwłaszcza, że to reprezentanci Polski, także w koszykówce 5x5, a więc Michał Sokołowski, Przemek Zamojski, legenda naszego basketu, Marcel Ponitka, czyli brat Mateusza Ponitki, i Adam Waczyński, czyli były kapitan reprezentacji Polski 5x5. Pamiętamy Mistrzostwa Świata w Chinach, legendarne, fantastyczne, rewelacyjne 8 miejsce. Dziewczyny to Aleksandra Ziemborska, Anna Pawłowska, Klaudia Greczen i Weronika Telenga. Także trzymamy kciuki za panie i za panów. Panie do boju ruszają dzisiaj w Dzień Dziecka, no i mam nadzieję, że Dzień Dziecka nam tutaj i sobie przede wszystkim sprawią. Dodam, że jest miasteczko kibica, jak ktoś biletów nie zdążył kupić, 12 tysięcy metrów kwadratowych, to wszystko na placu Defilad pod Pałacem Kultury Warszawą rządzi basket. Koszykówka 3x3 najbardziej dostępna. Któż z nas starszych nie pamięta betoniaków, jak się wychodziło na osiedle? No to jest właśnie to.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Rzucamy okiem na miasto, jeszcze na warunki na mieście. Korkometr pokazuje w skali od 0 do 12 9, więc to tradycyjny poniedziałek popołudnie, godzina 16, także luz. No i w tym luzie to najluźniej się jedzie do Starej Miłosnej, bo tam 39 minut ze ścisłego centrum Warszawy. Kierunki, no dobra, Błonie wiadomo, że ponad godzinę, to jest chyba oczywiste dla wszystkich już teraz po tych naszych wieloletnich spotkaniach, natomiast no tak, Piaseczno, Konstancin około godzinki, Otwock podobnie, Łomianki, Jabłonna, Marki również. Także pozdrawiam tych, co stoją w korkach. Polecamy się jako Radio Warszawa. Po 17 będę rozdawał dniodzieckowe wejściówki. A już za chwilę będzie rzecz o bieganiu, czyli Maxy Mila.

0: Gość Radia Warszawa.
1: A gość Radia Warszawa, proszę Państwa, to jest wysoko postawiona persona. Ja cały się trzęsę, ale powiem to. To jest, proszę Państwa, zastępca wójta. Prawdziwy taki zastępca wójta. Pan Paweł Wróblewski, dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo mi pan poprawił humor na początku rozmowy.
1: I pan
2: dzień
1: jest
2: dobry,
1: takim bardzo prawdziwym zastępcą wójta, czyli wysoko postawiona postać, która będzie mówić o biegu Maksymila w Teresinie, łamane na Niepokalanowie, bo pan jest zastępcą wójta gminy Teresin.
2: Tak, gmina Teresin znajduje się około 40 km na zachód od Warszawy, więc całkiem niedaleko od państwa redakcji. I właśnie w tej naszej gminie Teresin organizujemy bardzo ciekawą imprezę biegową pod nazwą Maksymila Teresin 2026 i bardzo gorąco wszystkich biegaczy, naszych słuchaczy zapraszamy.
1: Tak, i już przechodzimy do szczegółów, o co w ogóle chodzi. Zaczniemy od samej nazwy. Przyznam się szczerze, patent mi się bardzo podoba. Połączyłem kropki, myślę, że nie jeden z naszych słuchaczy też, ale wyjaśnijmy genezę nazwy. Maksymila pisane oddzielnie, bo to jest bardzo też ważne. I jak Niepokalanów, no to święty Maksymilian Maria Kolbe, prawda, tego dobrze łączę kropeczki?
2: Zgadza się, bardzo dobrze, panie redaktorze. Niepokalanów znajduje się na terenie gminy Teresin. Niepokalanów został założony blisko 100 lat temu, 99 lat temu, przez Maksymiliana Marię Kolbego i właśnie dla uczczenia jego osoby, jego postaci organizowane jest to wyjątkowe wydarzenie. Pierwsza edycja naszej Maksymilii miała miejsce w 2013 roku. I tak później się troszeczkę coś tam posypało i wracamy w tym roku do Maksymilii w gminie Teresin w roku 2026. To też jest taki ciekawy rok dla naszej gminy, ponieważ w tym roku, 17 lutego, święty Maksymilian otrzymał tytuł honorowego obywatela gminy Teresin. Również całkiem niedawno, 2 tygodnie temu, odbyły się takie duże uroczystości jubileuszowe Szkoły Podstawowej imienia Maksymiliana Kolbego w Teresinie, więc można powiedzieć, że ten rok należy do Maksymiliana, promujemy go, a może właściwie on pozwala nam się lepiej promować zarówno we wszelkich wydarzeniach społecznych, religijnych, historycznych i oczywiście również sportowych i stąd ten bieg Maksymila Teresin 2026.
1: To ja bym powiedział, że taki rok na maksa w gminie.
2: O tak, to bardzo dobre określenie, to jest taki rok na maksa, rok z maksem też oczywiście.
1: Zdecydowanie tak, no i w takim układzie jeszcze ta mila, rozwiążmy ten enigmatyczny fragment nazwy, dlatego że to ma ścisły związek z pewną sytuacją z biografii Maksymiliana Marii Kolbego, prawda? Cały ten dystans w ogóle biegu, stąd gdzieś tam krążymy wokół mili.
2: Maksymilian Kolbe zakończył swoje doczesne życie w obozie w Oświęcimiu w Auschwitz i tam jako więzień miał numer 16670. I pierwsza nasza impreza biegowa z tego 2013 roku miała taki dystans 10 mil franciszkańskich, czyli 16670 metrów. I stąd nawiązanie zarówno do tego numeru, jak i do imienia Maksymiliana. W tym roku troszeczkę skróciliśmy, to znaczy nasz bieg jest na dystansie 16 km, tą końcóweczkę trochę ucięliśmy, co nie zmienia faktu, że ten dystans nietypowy 16 km jest trochę nawiązaniem właśnie do tego numeru z obozu świętego Maksymiliana Kolbego.
1: Czy to jest jedyny dystans, ten 16-kilometrowy do pokonania dla biegaczy? Bo najpierw o dystansach, a później o dacie, więc tak. Czy to jest jedyny 16 km?
2: To jest dystans główny, biegu głównego dla wszystkich uczestników pełnoletnich w trzech kategoriach wiekowych. Natomiast równolegle w czasie tego biegu głównego na naszym stadionie sportowym w Teresinie, tam gdzie zawodnicy na końcu biegu dobiegają, to tam równolegle w trakcie biegu głównego będą zawody dla dzieci i młodzieży na dystansach 200, 300, 400 metrów. Także wszystkie dzieciaki również mogą wziąć udział w tym wydarzeniu, nie biegnąc na 16 km, ale na dystansach takich mniejszych, lekkoatletycznych na stadionie.
1: Czyli dla każdego coś miłego, coś dobrego i coś też duchowego, prawda? Bo jakby sama Maksymila poza rywalizacją sportową i upamiętnieniem na sposób sportowy świętego Maksymiliana, to jest też kwestia taka refleksyjna, duchowa, jak ktoś chce oczywiście, bo już od 13 można się pojawić.
2: O godzinie 13 w Bazylice w Niepokalanowie rozpocznie się msza święta dla wszystkich chętnych uczestników biegu. Po mszy błogosławieństwo, a około 14:15 początek biegu naprzeciwko Bazyliki w Niepokalanowie. I tak jak pan redaktor powiedział, to jest dla nas tutaj organizatorów trochę coś więcej niż sama impreza sportowa czy też impreza biegowa. Staramy się, aby to wydarzenie łączyło zarówno sport, historię, emocje, historię naszej gminy, historię świętego Maksymiliana. Zachęcamy wszystkich do aktywności fizycznej, ale również do zapoznania się z historią Maksymiliana i chcemy jakby te wszystkie wartości połączyć. Nawet dzisiaj, przyznam szczerze, akceptowałem projekt techniczny medalu, który będzie dla wszystkich uczestników biegu i tam właśnie dodaliśmy taki napis, że to jest bieg z wartościami. Myślę, że to dużo mówi i dla wszystkich, którzy wezmą udział i później będą patrzyli na ten medal, po jakimś czasie to będą wspominali, że to było może coś więcej niż zwykłe przebiegnięcie się naszymi ulicami.
1: Bardzo miło, że pan się przyznał, że to pan od tych medali jest, ale tak poważnie zupełnie mówiąc, to bardzo ciekawy wątek organizacyjny pan też poruszył przy okazji, bo myślę, że wielu z nas zastanawia się zawsze, skąd te medale się biorą, bo różnie z nimi bywa, a tu jest pełny projekt i profesjonalne wykonanie, prawda?
2: No tak, projekt jest indywidualny, oparty na naszym logotypie, na naszym zaproponowanym kształcie, na informacjach, które chcemy tam przekazać, więc oczywiście, żeby coś takiego miało miejsce, organizatorzy muszą znaleźć wykonawcę, czy kilku wykonawców, muszą zebrać oferty, wiadomo, w takim trybie, natomiast również ocenić jakieś wersje projektu i tak to się odbywa. Staramy się, aby te różne elementy były przygotowane w miarę ładnie, ciekawie, też wizualnie przyjemnie, żeby były przyjemne też dla oka.
1: Bieg jest oczywiście dla wszystkich chętnych, którzy nas słuchają. Za chwilę powiemy, kiedy dokładnie i jak się zapisać, bo rozumiem, że jeszcze można, prawda? Bo te zapisy trwają dosyć długi termin jest po to, żeby właśnie każdy miał szansę chętny gdzieś tam się dopisać do listy startowej. To jest jakby pierwsza część pytania. Druga jest taka, że właśnie to jest dla wszystkich chętnych. Mam nadzieję, że cała Polska nas słyszy przez internet również. Natomiast będzie też wyróżnienie dla samych Teresinian, czyli mieszkańców gminy Teresin.
2: Dokładnie, zgadza się. Nasza impreza odbędzie się 14 czerwca, czyli za niecałe 2 tygodnie, w niedzielę. I cały czas jeszcze trwają zapisy online. W dzisiejszym świecie zawodów biegowych wiadomo, że żeby usprawnić ten proces, wszystkie takie rejestracje na zawody wszelkiego typu odbywają się zdalnie, odbywają się online. Oczywiście biegacze to wszyscy wiedzą. Nasz bieg można zlokalizować na takiej platformie Time Sport, a także na stronie internetowej gminy Teresin www.teresin.pl. Tam są wszystkie informacje, regulamin, odnośniki do zapisów. Bardzo serdecznie zachęcam. Opłata wpisowa u nas jest bardzo nieduża, bo tylko 30 zł, a w ramach tego macie Państwo zarówno pakiet startowy, dość ciekawy, macie Państwo medal, macie również tą całą historię, o której mówiliśmy wcześniej. I tak, oczywiście jeszcze zostało trochę czasu na zapisy, także wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy i tak jak pan redaktor wspomniał, potwierdzam, dla naszych zwycięzców w kategoriach mamy puchary, mamy medale, mamy również nagrody, a także nagrody specjalne dla najlepszego biegacza z gminy Teresin i najlepszej biegaczki z naszego terenu.
1: Ja powiem tak, panie Pawle, mam tu ściągawkę, zresztą nie trudno do niej dotrzeć.

0: biegaczy, trochę pożywienia dla wszystkich, także naprawdę jest, warto jest zainteresować się tym wydarzeniem, warto wziąć udział, bo myślę, że ci, którzy wezmą udział, zarówno ci, którzy są blisko i przyjdą, czy też przyjadą na tą imprezę, ale również ci, którzy z dalszych stron do nas dotrą, myślę, że powinni być zadowoleni.
1: Absolutnie, ja życzę i trzymam kciuki za to, żeby pogoda dopisywała. Natomiast to, co jest ważne, termin do zapisów mija 10 czerwca o godzinie 15. Już później nie, więc do 10 czerwca do 15 można się zapisać. 14 odbywa się bieg, startujemy z Niepokalanowa, kończymy na stadionie w Teresinie.
0: Tak, ja jeszcze dodam, bo to jest ważna informacja dla wszystkich, że bieg będzie odbywał się przy ograniczonym ruchu ulicznym. Trasę całego biegu będzie zabezpieczała policja oraz strażacy ochotnicy z naszej gminy. Mamy ogromne doświadczenie w organizacji wszelkiego typu wydarzeń właśnie w terenie. Nasi strażacy są zorganizowani perfekcyjnie, czy jeżeli chodzi o biegi, czy rajdy rowerowe, czy inne wydarzenia, to zapewniają nam bezpieczeństwo i tak również będzie tym razem. Także biegacze będą biegli ulicami, ale na pewno nie będzie żaden samochód przed nimi albo za nimi się pojawiał na trasie.
1: No to super, to tym bardziej biegacze na start i ci mali i ci duzi. Zapraszamy bardzo serdecznie, teresin.pl, tam szczegółowe informacje, time-sport.pl, tam również się zapisujemy do 10 czerwca, sam bieg 14, a gościem Radia Warszawa był zastępca wójta gminy Teresin, pan Paweł Wróblewski, ważna, wysoko postawiona persona. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję panie redaktorze za rozmowę i zapraszam wszystkich do udziału.
1: Pozdrawiam serdecznie, to był gość Radia Warszawa.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 16.30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik. Zapraszam. Posługi lektora i akolity otwarte dla świeckich. W diecezji warszawsko-praskiej startują dziś zapisy na kurs przygotowujący do tych posług. Zgłaszać mogą się mężczyźni, którzy ukończyli 25 rok życia i mają pozytywną opinię proboszcza, wyjaśnia ksiądz Paweł Cieślik, przewodniczący diecezjalnej komisji liturgicznej.
2: Pierwsze dwa lata to są wykłady dotyczące Biblii, liturgii, teologii dogmatycznej, teologii moralnej, teologii duchowości, teologii pastoralnej. Trzeci rok będzie miał już taki charakter bardzo specjalistyczny. Będzie związany po prostu już bardziej z praktycznymi umiejętnościami. Generalnie idea jest taka, że to będzie kilka zjazdów w ciągu roku i jednocześnie też wtedy zaplanowane są dni skupienia oraz kilkudniowe rekolekcje.
1: Mężczyzna, który przyjmie posługę lektora, nie będzie zajmował się tylko czytaniem czytań podczas mszy świętej, wyjaśnia duchowny.
2: Lektor także może wykonywać psalm, modlitwę wiernych, czytać komentarze, odczytywać antyfony. Jest także tym, który przygotowuje innych do czytania Słowa Bożego w liturgii. Natomiast jeśli chodzi o posługę akolity, on na podobnej zasadzie jak nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej w określonych przez prawo sytuacjach może pomagać w udzielaniu Komunii Świętej. Akolita w przypadku nieobecności kapłana i diakona może również wystawić i schować Najświętszy Sakrament, a może być też posłany do chorych.
1: Czym jeszcze różnią się posługi lektora i akolity od znanych funkcji ministranta czy nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej? O tym w materiale Kacpra Kowalczyka już za kilkanaście minut.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Polscy biskupi spotkają się za tydzień w Łomży. Będą rozmawiać m.in. o katechetycznej funkcji parafii i omówią, jak ma wyglądać nowy kształt katechezy parafialnej. Ale to nie jedyny temat, zapowiada biskup Marek Marczak, sekretarz generalny KEPU.
4: Biskupi pracować będą w grupach nad dokumentem roboczym zawierającym wytyczne dla katechezy parafialnej. Kolejnym tematem prac w grupach będzie recepcja w Polsce adhortacji Amoris Laetitia. Temat ten będzie przedmiotem konsultacji, na które papież Leon XIV zaprosił w październiku do Watykanu przewodniczących konferencji episkopatów z całego świata.
1: Miejscem tego zebrania będzie diecezja łomżyńska, a to z racji stulecia jej istnienia.
4: Biskupi będą sprawować mszę świętą w łomżyńskiej katedrze pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, obchodzącej jubileusz 500-lecia istnienia. Biskupi będą także sprawować Eucharystię w kościele pod wezwaniem Krzyża Świętego, zbudowanym jako wotum za 1000 lat obecności chrześcijaństwa na ziemi łomżyńskiej.
1: Liturgii będzie przewodniczyć m.in. arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący KEP i prymas polski arcybiskup Wojciech Polak. Archidiecezja warszawska ma 8 nowych prezbiterów. Absolwenci Metropolitalnego Seminarium Duchownego, a także Misyjnego Seminarium Redemptoris Mater przyjęli w sobotę święcenia z rąk arcybiskupa Adriana Galbasa. Wy mówicie chcę, ale i Kościół mówi każdemu z was chcę, mówił w homilii metropolita warszawski.
5: Trzeba wracać do tej chwili. Zachowajcie sobie chusteczki, w które za chwilę wytrzecie wasze dłonie, po tym jak zostaną namaszczone olejem krzyżma. Niech będą z wami ślady oleju, a nawet utrzymujący się tam jego zapach. Niech w chwilach zwątpienia będzie świadkiem tej chwili i tego obustronnego chcę.
1: Nowi księża pochodzą zarówno z parafii w archidiecezji warszawskiej, jak również z innych części Polski. W czasie formacji odbywali praktyki duszpasterskie i misyjne w Polsce i za granicą. Otrzymali teraz nominacje na wikariuszy w różnych stołecznych i podmiejskich parafiach.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: O dzieciach pomówimy i teraz na poważnie, zrobi się serio. Ja wiem, że Dzień Dziecka i w ogóle, więc właśnie to jest dobra okazja, bo proszę Państwa tak, to, że Polska jest w niżu demograficznym, to wiemy. Niż, czyli rodzi się mniej Polaków małych, niż żeby tam przestało ich w kolejnych dekadach ubywać. Natomiast zbadano sprawę i okazuje się, że mimo wszystko Mazowsze ma powody do dumy, bo jesteśmy województwem, w którym w mazowieckim województwie przyszło na świat 40,6 tysiąca nowych obywateli, maluszków cudownych. Natomiast jakby bardzo wyraźna jest różnica między Warszawą a resztą powiatu, bo sama Warszawa to ma wynik znacznie niższy niż cała reszta Mazowsza, więc jakby warszawiacy, warszawianki do pracy, rodacy. Tutaj postawię kropkę, żeby za daleko nie pójść, natomiast tak czy inaczej w 2023 roku, proszę Państwa, było ponad prawie 45 tysięcy noworodków, w 2024 40,6, czyli mniej więcej tyle samo co teraz, więc ta różnica jest zauważalna, więc tak jak przy gorące mówiłem, modlitwa w intencji dzieci, to może warto dzisiaj z okazji Dnia Dziecka też pomodlić się o to, aby tych naszych małych, cudownych obywateli przybywało. Bo no, przyszłość nie rysuje się w różowych barwach, a dzieciaki są przyszłością. Wiem, co mówię, bo akurat ja zadbałem z moją żoną o demografię. Dzięki Panu Bogu oczywiście najwyższemu.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: No tak, wiesz, w Boga, ale samochód zamykaj, było kiedyś takie powiedzenie, no i można się pomodlić o rozładowanie korka, ale trzeba też coś zrobić, żeby te korki się rozładowały. No cóż, tak jest, jak jest, Warszawa większa nie będzie, znaczy inaczej, ulic, samochodów przybywa, ale no z gumy nie są. Sytuacja jest taka, że z centrum Warszawy do Starej Miłosnej w Kabaty dojedziemy w czasie poniżej 40 minut, natomiast wszystkie inne kierunki od Pruszkowa po Marki, od Łomianek po Konstancin, od Nadarzyna po Marki, od Otwocka po Jabłonną i Piaseczno, wszędzie te kierunki to czas przejazdu od 45 minut do godziny. Nie strzelajcie do posłańca, ja też jestem dzieckiem. Dużym, ale dzieckiem. Klasyk. To już jest klasyk nad klasyki. Roy Orbison, Pretty Woman, już teraz na 106,2 FM.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: W diecezji warszawsko-praskiej ruszyły zapisy na kurs dla przyszłych lektorów i akolitów. O tym, co będą robić i jak wygląda przygotowanie do tych posług, nasz reporter Kacper Kowalczyk rozmawiał z księdzem Pawłem Cieślikiem, przewodniczącym diecezjalnej komisji liturgicznej.
2: Do tej pory udzielane jedynie klerykom przygotowującym się do święceń. Posługi lektorów i akolitów staną się teraz bardziej dostępne dla osób świeckich w diecezji warszawsko-praskiej. Kościół dojrzewa do tego, że coraz bardziej potrzebujemy obecności i zaangażowania świeckich, mówi ksiądz Paweł Cieślik, odpowiedzialny za formację przyszłych lektorów i akolitów.
3: Obserwujemy też i takie zjawisko, jak zmniejszająca się ilość powołań kapłańskich i zakonnych. Nie stanowi to może jakiegoś dramatycznego problemu w Kościele w Polsce. Niemniej jednak jest kolejnym wyzwaniem, które się pojawia. No i w tym kontekście tym bardziej widzimy taką potrzebę, żeby świeccy z racji przyjętego sakramentu chrztu, świadomi swojej wiary, w poczuciu odpowiedzialności za Kościół, chcieli w życie tej wspólnoty się angażować.
2: Posługi lektorów i akolitów to duże zaangażowanie w liturgię, ale nie tylko. Lektorzy mogą czytać Słowo Boże, wykonywać psalm, modlitwę wiernych, czytać komentarze i antyfony, ale ta posługa ma także szerszy charakter.
3: Ona jest również związana z przepowiadaniem prawd wiary, prowadzeniem różnego rodzaju spotkań, grup formacyjnych, także z wyjaśnianiem Słowa Bożego. Więc lektor pełni swoją posługę podczas liturgii, ale ma na szerszy charakter i jest związana również z formowaniem innych osób do dojrzałego przeżywania Słowa Bożego.
2: Akolici, podobnie jak nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej, mogą w określonych przez prawo sytuacjach pomagać w udzielaniu komunii. Akolita w przypadku nieobecności kapłana i diakona może również wystawić i schować Najświętszy Sakrament. Może być też posłany z komunią do chorych.
3: I również w tym wypadku ta posługa wykracza poza ram liturgii, z tego względu, że dokumenty Kościoła i dyrektorium służby liturgicznej mówią o tym, że akolita jak najbardziej może również zaangażować się w posługę charytatywną.
2: Gdy ministranci są wyznaczani do czytania Słowa Bożego na liturgii, a nadzwyczajni szafarze do udzielania Komunii Świętej tylko na pewien czas, to posługi lektora i akolity poza wyjątkowymi sytuacjami mają charakter stały. We wrześniu rusza 3-letni kurs dla przyszłych lektorów i akolitów. Chociaż na mocy decyzji papieża Franciszka do posługi mogą zostać dopuszczone kobiety, w diecezji rozeznano, żeby na razie powierzać tę misję mężczyznom, którzy ukończyli 25 rok życia.
3: No jest to zjawisko nowe, które póki co stanowi pewne wyzwanie, więc potrzebujemy jeszcze czasu. Poza tym samo wprowadzenie tych posług diecezji warszawsko-praskiej też jest takim odważnym krokiem. To rozpoczynamy to dopiero.
2: Zgłoszenia na kurs trwają do końca czerwca. Szczegóły na stronie internetowej diecezji warszawsko-praskiej. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: takiego?
1: Co za numer?
0: Coś takiego?
2: Co ciekawe?
1: Czarny!

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Dochodzi godzina 17, to oznacza, że za chwilę wiadomości Radia Warszawa, a po nich będzie wejściówka. Tak jest, będzie, spokojnie, pamiętam, z okazji Dnia Dziecka będzie nasza zabawa SMS-owa i będą do wygrania bilet rodzinny do parku rozrywki, więc spokojnie, nastawiamy się już coraz bardziej, napięcie rośnie i budujemy też to napięcie i tak przeciągamy jak w tych wszystkich teleturniejach różnego rodzaju, ale u nas kto pierwszy, ten lepszy, to jest proste, ale teraz wcześniej wiadomości.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: A po co ci te walizki?
2: Zapomniałeś.
1: Mamy wyjazdowy poranek, miałem się spakować.
2: Ciepło.
1: Tam, gdzie jedziemy, będzie ciepło?
2: Mi na pewno będzie.
1: A mi będzie cieplej, bo ze słuchaczami Radia Warszawa zawsze atmosfera jest ciepła i przyjemna.
2: A ja trochę odeśpię i wracam do was. Pa!
1: Poranek z Radiem Warszawa. Od poniedziałku do piątku od 7 do 10. Budzimy stolice i okolice. Zapraszam, Jarek Bydra.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W najnowszym wydaniu tygodnika Sieci Alarm dla Polski zaczyna się katastrofa. Tracimy kontrolę nad imigracją, a także ruszyła referendalna fala. Polecam Sieci. Jacek Karnowski.
0: Po reklamie.
4: Jest godzina 17, pora na wiadomości Radia Warszawa.
5: Pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego za nami. Nocny zakaz sprzedaży alkoholu w Warszawie wchodzi dziś w życie. Powiemy też o jednym z największych dorocznych wydarzeń społeczno-religijnych na Śląsku. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. 211 ustaw podpisanych, 33 ustawy zawetowane, 7 wniosków do Trybunału Konstytucyjnego. To bilans Karola Nawrockiego, rok po wygranych przez niego wyborach prezydenckich. Podzielone są opinie polityków na temat tego, jak te miesiące wyglądały.
6: Prezydent mianował 37 oficerów na stopnie generalskie, wręczył 226 nominacji sędziowskich, blisko 300 profesorskich i 70 tysięcy odznaczeń państwowych. Karol Nawrocki spotkał się dziś z przedstawicielami rad młodzieżowych. Pamięcią do ubiegłorocznych wyborów nie wracał, mówił za to o przyszłości.
7: Ja naprawdę jestem gotowy jako prezydent Polski nieść do polskiego Sejmu i walczyć o inicjatywy naszej wspaniałej młodzieży.
6: Prezydent odbył 28 wizyt zagranicznych, 14 razy przyjmował głowy państw i szefów rządów. Wobec 4 osób zastosował prawo łaski.
5: Informowała Sylwia Białek.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Holandia przedłuży o maksymalnie 6 miesięcy obecność systemów obrony powietrznej Patriot w Polsce. Zabezpieczają one kluczowy hub logistyczny w podrzeszowskiej Jasionce, przez który trafia pomoc wojskowa dla Ukrainy. O decyzji poinformowała minister obrony Holandii. Jak podkreśliła, przedłużenie misji jest odpowiedzią na prośbę NATO i Polski oraz potwierdzeniem wsparcia Hagi dla Ukrainy. Holenderskie Patrioty stacjonują w Polsce od grudnia ubiegłego roku. Wraz z nimi w naszym kraju pozostanie około 150 holenderskich żołnierzy. Systemy mają chronić działalność Centrum NATO, odpowiedzialnego za koordynację dostaw sprzętu wojskowego dla Ukrainy.
8: Dzieje się blisko.
5: Od dziś w całej Warszawie obowiązuje nocny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Decyzja stołecznych radnych to efekt udanego programu pilotażowego, który od listopada zeszłego roku testowano w dwóch dzielnicach. Młodszy aspirant Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa-Śródmieście mówi, że ograniczenie dostępności alkoholu w godzinach od 22 do 6 rano zmniejszyło w tych dzielnicach liczbę przestępstw i wykroczeń.
9: Alkohol działa jako pewnego rodzaju wyzwalacz i często osoby, które popełniają wykroczenia czy przestępstwa, nawet te takie uciążliwe, mówimy tutaj o bójkach, pobiciach, tak, uszkodzeniu mienia, znajdą się pod wpływem alkoholu, więc tych kryminogennych zjawisk jest mniej.
5: Za złamanie nowych przepisów przedsiębiorcom grożą surowe kary, w tym wysoka grzywna i natychmiastowa utrata koncesji. Warto pamiętać, że nocne ograniczenia nie obejmują restauracji i barów. Około 60 tysięcy wiernych uczestniczyło w dorocznej pielgrzymce mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Tegorocznemu spotkaniu towarzyszyło hasło Uczniowie i Misjonarze. Po modlitwie Anioł Pański pielgrzymów pozdrowił papież Leon XIV, który przypomniał, że Maryja jest tam czczona jako Matka Sprawiedliwości Społecznej oraz wezwał do modlitwy różańcowej o pokój. Mszy świętej przewodniczył biskup Krzysztof Nykiel. W homilii podkreślał, że prawdziwa siła mężczyzny wyraża się w odpowiedzialności, wiernej miłości i zaufaniu Bogu. Metropolita katowicki arcybiskup Andrzej Przybylski apelował natomiast o obronę małżeństwa i rodziny. Powiedział, że odpowiedzialność za życie nienarodzonych spoczywa także na mężczyznach.
10: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
4: Zerkam w pogodę i patrzę, że w niektórych dzielnicach już pada, w niektórych bardziej, w niektórych mniej, ale tak się układa ten pas, że na przykład mieszkańcy Nadarzyna, Pruszkowa, tam raczej powinno być sucho, ewentualnie coś tam zawiewa troszeczkę, ale tutaj powiedzmy tak od Mokotowa, tej wysokości Mokotów, Piaseczno, Wieliszew na prawo na mapie, czyli na wschód pada. Zobaczymy, jak dalej sytuacja się rozwinie, natomiast temperatura w okolicach 16-18 stopni.
10: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
4: No dobrze, drodzy Państwo, to napięcie rośnie, serce bije szybciej, bo czas na wyścig. Wyścig po wejściówki, wyścig po bilety rodzinne do parku rozrywki. Już za chwilę będę wszystko ogłaszał, także zostajemy ze 106,2 FM, bo Dzień Dziecka trwa i będzie trwał, powiem, jeszcze do godziny 20, więc jak ktoś na przykład nie da rady teraz, to jeszcze u Wojtka Dąbrowskiego też podczas wieczoru w dobrej atmosferze na pewno będzie miał na to szansę. Uwaga, zaraz ruszamy.
10: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ale tam się działo u tego Załuchy, nieodżałowanego Andrzej Załucha, Czarna Alibaba. Dobrze, to teraz uwaga, nastawiamy uszy jak radary, ale spokojnie, jeszcze telefonów w dłonie bierzemy, ja wszystko wyjaśniam, o co chodzi.
2: Sponsorem nagród jest Kosmiczne Rancho. Do wygrania rodzinne wejściówki do miejsca pełnego kosmicznych atrakcji i nowego kosmodromu Odyseja.
1: Dobra, to teraz tak. Sytuacja wygląda następująco. Jest do wygrania, kto pierwszy, ten lepszy. Nasza zabawa. Zabawa polega na tym, że trzeba być pierwszym w wysłaniu SMS-a. SMS-a wysyłamy na numer 7248, ale dopiero jak powiem, że już. Spokojnie, jeszcze nie mówię, że już. O co chodzi? Chodzi o to, że można pójść do parku rozrywki. Jak Państwo przed chwilą usłyszeli, to jest rodzinny bilet. Także spokojnie. Jest elastyczny ten bilet, więc jak was jest tam mniej, więcej, no wiadomo jak to bywa, rozmawialiśmy o demografii, więc nie będziemy tutaj się specjalnie wzruszać. I osoba, która jako pierwsza do mnie wyśle tegoż SMS-a, spełniając odpowiednie warunki, które podam za chwilę, no to jeżeli te warunki w SMS-ie zostaną spełnione i ta osoba będzie pierwsza chronologicznie, gwarantuję to, że mam tu chronologię wydarzeń SMS-owych i widzę, które są pierwsze, które nie, ja wtedy oddzwaniam i dalej sobie już rozmawiamy. Proste? Proste. Dobra, to zapisują Państwo numer 7248, ale jeszcze proszę nie pisać, za chwilę będę to wszystko ogłaszał.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ale nim to nastąpi, to oczywiście wiadomo, o co chodzi. Czyli teraz informacja dla tych, co stoją w korkach i być może w tym korku ktoś będzie chciał SMS-a wysłać, więc przypominam, że za chwilę poleci muzyka i najpierw będzie Kamil Bednarek i Fale, potem robi Williams, który będzie śpiewał o aniołach, czyli Angels, a potem dopiero właśnie ja zakomunikuję, o co chodzi, znaczy jak, co i że powiem to hasło magiczne. Natomiast na razie magiczne hasło jest takie, że proszę Państwa, z korkami nie jest najgorzej, bo szóstka mi się wyświetla. Zazwyczaj o tej porze to jesteśmy, oscylujemy wokół dziewiątki, mniej więcej w poziomie korków. Najdłużej jedziemy ze ścisłego centrum Warszawy do Jabłonny, Marek, Piaseczna, Konstancina i Otwocka. To jest podróż od mniej więcej 40 do 42 minut. Stara Miłosna, Pruszków i Nadarzyn oraz Kabaty przemieszczają się najszybciej obecnie, jeśli chodzi o te kierunki dojazdu ze ścisłego centrum Warszawy właśnie do tychże dzielnic, bo to jest mniej więcej pół godziny, natomiast do Błonia tradycyjnie około godziny.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: No dobrze, drodzy Państwo, to uwaga, gotowi?
2: Sponsorem nagród jest Kosmiczne Rancho. Do wygrania rodzinne wejściówki to miejsca pełnego kosmicznych atrakcji i nowego kosmodromu Odyseja.
1: Ach, ta Odyseja to mnie jakoś przekonuje. Dobra, w każdym razie zaczynamy. 7248 to jest numer. Numer, pod który wysyłamy SMS-a. W treści SMS-a wpisujemy RW, imię i nazwisko oraz hasło Dzień Dziecka. Jeszcze raz. RW, imię i nazwisko i hasło, którym dzisiaj jest Dzień Dziecka. 7248 i czas start. Zaczynamy. Kto pierwszy, ten lepszy. Już za chwilę przekonają się Państwo, kto był najlepszy i najszybszy i najszybciej napisał. RW, imię i nazwisko, hasło Dzień Dziecka. To wpisujemy w treści SMS-a i wysyłamy pod numer 7248. Czas start.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: No skoro tak, to jeszcze uwaga, to...
2: Sponsorem nagród jest Kosmiczne Rancho. Do wygrania rodzinne wejściówki to miejsca pełnego kosmicznych atrakcji i nowego kosmodromu Odyseja.
1: No i tak się składa, że w tę podróż kosmiczną i nie tylko, ale mam nadzieję, że kosmiczne emocje towarzyszyły tej zabawie. Pani Sylwia z dziećmi i z mężem pojedzie. Dzień dobry, pani Sylwio.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka dla pani, dla męża, dla dzieci.
3: I wzajemnie dla pana i dla całej rodziny.
1: A dziękuję. Zgaduję, że Rozalia i Damian to pani pociechy.
3: Tak, zgadza się.
1: Grzeczne?
3: Grzeczne, zwłaszcza dzisiaj.
1: No, to dzisiaj to każde dziecko ma interes w tym, żeby być grzeczne. Mówię o tych dzieciach, nie tylko tych dużych dzieciach. Pani Sylwio, w jakim wieku są dzieciaki?
3: 6 i 15,
1: to idealnie. To pomaga starszemu, młodszemu, opiekuje się chociaż trochę?
3: Oj tak, pomaga dużo, tak.
1: No to dobrze. Pełna integracja. To bardzo się cieszę. Gratuluję refleksu. W którym momencie pani wysłała tego SMS-a? Jak skończyłem mówić, czy jak jeszcze mówiłem?
3: No w trakcie.
1: Dobrze, to taki patent podpowiadamy na przyszłość. Pani Sylwio, bardzo, bardzo serdecznie gratuluję. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka i gratuluję refleksu. Przede wszystkim i życzę udanej zabawy.
3: No, wzajemnie bardzo się cieszę. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Warszawa i wszystkim życzę wszystkiego, co najlepsze, bo wszyscy jesteśmy dziećmi bożymi. Wszystkiego
1: Amen.
3: Dobrego, pozdrawiam.
1: Amen, tego się trzymajmy. To Amen. Była super szybka pani Sylwia.
3: Dziękuję.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ależ to były wspaniałe dziecięce przeboje, to trzeba powiedzieć. Fasolki, mydło lubi zabawę. Jakoś tak cofnąłem się wspomnieniami, słuchając tego, do tych pasm, które kiedyś w telewizji były. Kiedyś, uwaga, drogie dzieci były, jak ja byłem dzieckiem, no to już były 4 kanały, już było tak nowocześnie. Potem jeszcze ten zagraniczny, na przykład angielskiego, nauczyłem się dzięki już nieistniejącej stacji Cartoon Network, która była tylko po angielsku kiedyś. Teraz tych kreskówek jest pokazuje, że tak aż powyżej czoła. Natomiast tak mi się skojarzyło właśnie fasolki, gdzieś tych fasolek, tak tam jedynka, dwójka, te sprawy, bo tylko to były 2-4 kanały. Małe wiadomości DD, lata 90. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ci w moim wieku na pewno, tak, o tak, był taki żółty stworek na tym portalu wideo słynnym to jest, tam chyba można obejrzeć parę. Polecam. Szkoda, że tego nie ma już dzisiaj. Te wiadomości DD były super.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ślisko, proszę Państwa, bo pada, nawet na Pradze już zaczęło padać, także pada deszcz i będzie padał, więc proszę uważać na drogach, motocykliści też. Korkometr dla Warszawy pokazuje 5, więc nawet, chociaż nie chce mi się chyba w to wierzyć, chyba przez ten deszcz jakieś takie tutaj zamieszanie jest, zawirowanie z tymi informacjami, ale dobra, trzymamy się tego, co widzę, więc tak, Konstancin, Błonie, Marki, jeżeli ktoś jedzie z centrum Warszawy w tamtym kierunku, współczuję, bo tutaj szału nie ma. W pozostałych kierunkach mniej więcej pół godziny jazdy i dotrzemy do domu, tylko ostrożnie, nie spieszyć mi się tam za mocno. Bo ślisko jest, tak? No. Zresztą to jest w ogóle dziwne, że deszcz, nie ma korków, niemożliwe.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ralph von Manen śpiewał o tym, że cuda się zdarzają. No wiadomo, dzieci są cudem, to zdecydowanie. No zresztą cud narodzin, cud poczęcia, nie, no to są piękne historie. Ale piękną historię napisał, można powiedzieć, do kroniki życia 14-letni Kamil Maziarz w Szydłowcu na Podkarpaciu, który wracał ze szkoły leśną drogą i w pewnym momencie zauważył starszego mężczyznę leżącego w rowie obok motoroweru. Nie przeszedł obok sytuacji obojętnie, no i usłyszał, jak pieprzał motorek, zauważył to, te cytaty, w rowie starszego pana, od razu zadzwoniłem po mamę, pan się dobrze czuł, leżał w rowie wraz z tym motorkiem. Historia ta przypomina odwadze, rozsądku, empatii, no dzięki oczywiście interwencji, reakcji młodego 14-letniego Kamila Maziarza, z panem wszystko już później było ok i tak dalej, bo pan jednak był taki trochę półprzytomny, bo uderzył głową i potrzebował interwencji medycznej. Można, dzieciaki, jak nie potraficie nawet same pomóc, zadzwońcie po dorosłego, krzyknijcie, zróbcie hałas, to wystarczy. Super jesteście, dzieciaki.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Łukasz Zagrobelny. U mnie maj. Człowieku, czerwiec się zaczął, dzień dziecka jest.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ja, proszę Państwa, powiem tylko dwa słowa. Wojciech Dąbrowski.
2: Ja zaśpiewam krótką piosenkę, deszcze niespokojne, potargały
1: nie, psa. W Dzień Dziecka musisz mi to robić nawet?
2: Ale ja nie mówię, że motocykl, tylko psa.
1: Aha, no dobrze.
2: Pies biegł po ulicy i był taki potargany.
1: Potargany był, aha.
2: A jako, że pada deszcz, to skojarzyłem z piosenką Deszcze niespokojne. Tam chyba nie było psa, tylko
1: ale
2: coś
1: zobacz,
2: innego.
1: Ja patrzę tu sobie na playlistę, podglądam. Ja miałem fasolki, dużo fasolek miałem. I za co Piotrkowi
2: ja
1: bardzo dziękuję.
2: A ja będę miał brokuły.
1: Ty będziesz miał, nie, ty nie będziesz miał brokuł. Będziesz miał...
2: Ty miał brokuł?
1: Nie, no prawie, bo Natalia Kukulska, no to nie wiem jak ty...
2: Natalia,
1: ale to
2: Kukulska,
1: mała Natalia, to jeszcze z czasów Natalki, wiesz, co powie tata.
2: Aha, czyli coś o mnie będzie.
1: Tak, a co mówiłeś swoim dzieciom dzisiaj?
2: Że jej bardzo kocham.
1: Ja też, codziennie im to powtarzam.
2: No ja też, zatem to im mówiłem i jeszcze im dzisiaj powiem, jak nie będą spały.
1: Siło buzeria nie słucha tylko, nie?
2: To akurat słuchają i słuchają jeszcze parę innych rzeczy, na przykład idziemy coś na lody, to wtedy słyszą.
1: A
2: jak powiem, idziemy poćwiczyć matmę, to absolutnie jakby, nie wiem, nie mają takiego słowa zakonu. W głowie.
1: Dzieci mają swoje prawa i przywileje. Ty byłeś inny? Taki
2: tak.
1: Sam byłeś. Tak, my byliśmy, proszę Państwa, my byliśmy idealnymi dziećmi z Wojtkiem. To jest chyba oczywiste, tak?
2: Matmę kochaliśmy.
1: To całym serduszkiem.
2: A lodów nienawidziliśmy.
1: Nie, absolutnie. Ja tylko książki,
2: tylko książki.
1: To ja idę czytać. Dobranoc.
2: Dobranoc, a ja zapraszam.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Statut Łaskiego, jeden z najstarszych zbiorów prawa w dawnej Polsce, już niedługo będzie można zapoznać się z nim w Archiwum Akt Dawnych, a my będziemy rozmawiać z panem Robertem Kostro, dyrektorem tegoż archiwum, w najbliższym kalejdoskopie historycznym. Marcin Bąk, zapraszam już dziś po godzinie 20.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: To może być najlepsza firmowa integracja tego lata. 19 czerwca spotkajmy się w Warszawie na Torze Służewiec i pobiegnijmy razem po zmroku w szczytnym celu. Nocny bieg firmowy to charytatywne wydarzenie pełne energii, sportowych emocji i realnej pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom. Zbierz drużynę i dołącz do biegu, który daje więcej. Zapisz swoją firmę już dziś na biegfirmowy.pl.
3: Poczuj zapach prawdziwej natury. W rodzinnej pasiece Cztery Pory Miodu tworzymy miody z pasją i szacunkiem dla pszczół. Szukasz wyjątkowego prezentu? Odkryj nasze zestawy upominkowe. Naturalny miód, który pachnie domowym ciepłem. Postaw na naturę prosto z ula. To, co najlepsze, mamy dla Ciebie przez cały rok. Pasieka Cztery Pory Miodu. Prawdziwy miód, prawdziwa radość. Wejdź na stronę czteryporymiodu.pl i kup prawdziwy, naturalny miód prosto z naszej pasieki.
4: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
0: O reklamie.
5: Radio Warszawa, minęło 18.
6: Podsumowanie wiadomości lokalnych dnia. Michał Koźlik, zapraszam. Od dziś w całej Warszawie obowiązuje nocny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Decyzja stołecznych radnych to efekt udanego programu pilotażowego, który od listopada zeszłego roku testowano w Śródmieściu i na Pradze Północ. Młodszy aspirant Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji mówi, że ograniczenie dostępności alkoholu w godzinach od 22 do 6 zmniejszyło w tych dzielnicach liczbę przestępstw i wykroczeń.
7: Alkohol działa jako pewnego rodzaju wyzwalacz i często osoby, które popełniają wykroczenia czy przestępstwa, nawet te takie uciążliwe, mówimy tutaj o bójkach, pobiciach, tak, uszkodzeniu mienia, znajdą się pod wpływem alkoholu, więc tych kryminogennych zjawisk jest mniej.
6: Za złamanie nowych przepisów przedsiębiorcom grożą surowe konsekwencje, w tym grzywna i natychmiastowa utrata koncesji. Na Mazowszu rodzi się najwięcej dzieci w Polsce. To dobra informacja, zwłaszcza w Dniu Dziecka. Jednak nie wszystkie statystyki napawają optymizmem. Mówi o tym Marta Milewska, rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
8: Natomiast zła jest taka, że rodzi się ich mniej niż jeszcze parę lat temu. W 2023 roku w naszym regionie przyszło na świat prawie 45 tysięcy noworodków, natomiast dwa lata później nieco ponad 40 tysięcy. Ten spadek to oczywiście nie tylko liczby, to przede wszystkim zmiana, którą coraz bardziej zaczynają odczuwać lokalne społeczności.
6: Taka sytuacja to duże wyzwanie dla samorządów lokalnych. Warto zobrazować to pewnym przykładem, mówi Marta Milewska.
8: Porównajmy je do liczby uczniów na przykład w szkołach. Oznacza to, że w ciągu zaledwie dwóch lat na Mazowszu zniknęło tyle dzieci, ilu uczęszcza do 10 pełnych szkół. To tak jakby nagle w regionie zabrakło wszystkich uczniów z kilku dużych liceów lub podstawówek.
6: Według danych GUS-u z ubiegłego roku liderem dzietności na Mazowszu jest powiat siedlecki. Z kolei najniższą dzietność w regionie notują powiaty szydłowiecki, gostyniński i płocki. Chuligan wpadł w ręce policji dzięki czujności kierowcy autobusu. W połowie maja w jedną noc w Otwocku doszło do dwóch bulwersujących zdarzeń, mówi podkomisarz Patryk Domarecki z miejscowej komendy.
9: Nieznany wówczas sprawca wybił witrynę w jednym z lokalnych zakładów fotograficznych, a także uszkodził autobus, wybijając w nim szybę. Natychmiast po zgłoszeniu do pracy przystąpili policjanci z otwockiej komendy.
6: Sporządzono rysopis mężczyzny. Kryminalnym udało się także ustalić, że mężczyzna często podróżował komunikacją publiczną do Warszawy. Przełom w sprawie nastąpił właśnie w stolicy.
9: To tam czujny kierowca autobusu rozpoznał mężczyznę odpowiadającego rysopisowi poszukiwanego chuligana. Kierowca natychmiast poinformował służby, dzwoniąc na numer alarmowy 112. Na miejsce błyskawicznie dotarł patrol z Komisariatu Kolejowego Policji w Warszawie, który zatrzymał mężczyznę. Zatrzymany został przewieziony do komendy w Otwocku.
6: Mężczyzna był już wcześniej wielokrotnie poszukiwany. Prokuratura postawiła mu zarzuty, a sąd przychylił się do wniosku o areszt. Dziś w Warszawie rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Na placu defilad wystąpi 40 reprezentacji z 26 krajów. Mówił w poranku z Radiem Warszawa Piotr Wesołowicz z serwisu sport.pl.
10: To mundial koszykarski i dyscypliny, która przepięknie się rozwija, bo to nie jest taka klasyczna odmiana 5x5, którą widzimy czasem na parkietach albo obserwujemy na boiskach NBA, tylko taka w mniejszej skali, ale przez to przyjemniejsza dla oka i taka też bardziej inkluzywna, bym powiedział, taka bardzo dostępna dla wszystkich mieszkańców, wręcz dosłownie, bo te poranne sesje w Warszawie będą otwarte dla warszawiaków.
6: Zawody będzie można oglądać na arenie na 2,5 tysiąca widzów. W centrum powstały profesjonalne boiska i spora strefa kibic. Dyscyplina zadebiutowała na Igrzyskach Olimpijskich w 2020 roku i zyskuje coraz większą popularność.
10: Co ciekawe, wielu profesjonalistów próbuje tej dyscypliny. Ci, którzy grają 5x5, którzy zarabiają pieniądze, żyją, można powiedzieć, z koszykówki, a wychodzą na te boiska 3x3 i często tych, w cudzysłowie, amatorów dostają tęgie lanie, więc to też jest taki fajny smaczek tej dyscypliny.
6: Turniej potrwa do 7 czerwca.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
11: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
5: A propos pogody, to mamy 16 stopni w Warszawie, 17 raszyn proszków Żarów Mazowieckich i 16 klaudyn Łomianki, 18 Piaseczno, Zalesie Górne, Gabrielin, Hynów i Michalczew, tam 18. Jeśli chodzi o wiatr, to wieje z południowego zachodu, wilgotność urosła do 94%, pada deszcz. No to chyba dobrze. Ciśnienie rośnie, 1000 hektopaskali i trochę do góry.
11: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
5: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Pierwszy dzień czerwca, czyli jak niektórzy mówią, dzień uśmiechniętego dziecka. Mam nadzieję, wiecie Państwo, że będziemy rozdawać dla Państwa zaproszenia do parku rozrywki. Rozdajemy przez cały dzień, to jeszcze i w tej godzinie, i w następnej. Także proszę pamiętać o trzymaniu telefonu w dłoni. Wojciech Dąbrowski, witam i zapraszam.

0: Tu Radio Warszawa, 13 minut po 18.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
0: To już wiemy, o co chodzi. To czas teraz na raport i na informacje ze stołecznych dróg. Ciasno na rondzie De Gaulle utrudnia także na podgamwolejach jerozolimskich w okolicach Dworca Zachodniego, czyli rondo Zosańców Syberyjskich, dalej kierunek trasa Armii Krajowej, Prymasa Tysiąclecia w kierunku Marek. No tak mniej więcej pół godziny co najmniej postoimy, bądź jedziemy bardzo powoli. Powolutku także na Walei Solidarności, kierunek Nowy Zjazd od Placu Bankowego stoimy. Stoimy także na Dźwigowej, utrudnienia także napotkamy już w tym momencie na Wawelskiej w kierunku Pomnika Lotnika, ciasno na Wybrzeżu Gdyńskim. Powolutku także Puławska w kierunku Piaseczna.

0: Szalona, 106.2 FM, 20 minut po godzinie 18. Przypominam, dzisiaj jest pierwszy dzień czerwca, ale nas przywitał troszeczkę taką pogodą, ale my mamy dla Państwa coś naprawdę wspaniałego, zwłaszcza dla dzieci.
1: Sponsorem nagród jest Kosmiczne Rancho. Do wygrania rodzinne wejściówki do miejsca pełnego kosmicznych atrakcji i nowego kosmodromu Odyseja.
0: Za kilkanaście minut, dokładnie za 14 minut powiem Państwu, jak można zdobyć wyjątkowe wejściówki do Parku Rozrywki w Radiu Warszawa. Jeszcze kilka takich wejściówek będziemy dla Państwa rozdawać. Chociażby w tej godzinie, no i oczywiście także po godzinie 19, także będziemy te wejściówki dla Państwa rozdawać, telefony w dłoń, za no już niecałe 13 minut. Wszystko się wyjaśni. Tymczasem dobre słowo.
2: Dio ci vuole bene.
3: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
4: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas mszy świętej z udzieleniem święceń prezbiteratu Bazylika Świętego Piotra, Watykan, 26 maja 2026 roku. Drodzy kandydaci do święceń, czujcie się częścią tej cierpiącej ludzkości, która oczekuje życia w obfitości. Wprowadzając innych w wiarę, będziecie odnawiać także własną. Razem z innymi ochrzczonymi będziecie każdego dnia przekraczać próg misterium, próg, który ma oblicze i imię Jezusa. Nigdy nie ukrywajcie tej świętej bramy, nie zamykajcie jej, nie stawajcie się przeszkodą dla tych, którzy chcą wejść. Sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli. To gorzki wyrzut Jezusa wobec tych, którzy ukryli klucz do przejścia, które powinno być otwarte dla wszystkich. Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, zwłaszcza tam, gdzie liczby wydają się wskazywać na dystans między ludźmi a Kościołem, trzymajcie drzwi otwarte. Pozwólcie wchodzić i bądźcie gotowi, aby wyjść. To kolejna tajemnica waszego życia. Jesteście kanałem, a nie filtrem. Wielu sądzi, że już wie, co znajduje się za tym progiem. Niosą ze sobą wspomnienia, być może z odległej przeszłości. Często jest w nich coś żywego, co nie wygasło i co przyciąga. Czasami jednak jest tam coś innego, co wciąż krwawi i odpycha. Pan wie i czeka. Bądźcie odbiciem Jego cierpliwości i czułości. Wy należycie do wszystkich i jesteście dla wszystkich. Niech to będzie podstawowy rys waszej misji – trzymać drzwi otwarte, niczym ich nie zastawiać i wskazywać je, nie używając zbyt wielu słów.

0: 34 po godzinie 18 na Stragani Maryla Rodowicz.
1: Sponsorem nagród jest Kosmiczne Rancho. Do wygrania rodzinne wejściówki do miejsca pełnego kosmicznych atrakcji i nowego kosmodromu Odyseja.
0: Już Państwo wiecie, o co chodzi. 34 minuty po godzinie 18. Kto pierwszy, ten lepszy. Mamy do wygrania rodzinne bilety do parku rozrywki. Kto ma ochotę wybrać się z własną rodziną, z żoną, mąż z żoną, z dziećmi na przykład, a może babcia z dziadkiem i z wnukami. Te pierwsze wejściówki rozdajemy już teraz. Kto ma ochotę, proszę wysyłać SMS o treści Dzień Dziecka, ale należy w tej treści najpierw wpisać RW jak Radio Warszawa, swoje imię i nazwisko, no i hasło Dzień Dziecka pod numer 7248. Koszt takiej wiadomości to 2,46 zł. Z VAT-em. 72 48 2,46 zł. No i proszę wpisać RW, imię i nazwisko i hasło Dzień Dziecka. Kto pierwszy, ten lepszy. O, tak powiem. Serdecznie zachęcam. No i oczywiście zapraszam także do tego, aby chodzić z dziećmi, nie tylko do parku rozrywki.

0: Za 13,5 minuty godzina 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Burze nad Polską. Co prawda głównie w zachodniocentralnej części, no ale ta zachodniocentralna część to także i Warszawa. No i tu znowu użyję słowa. Co prawda w Warszawie jeszcze tej burzy nie było, choć są opady deszczu, to jednak na Mazowszu już się pojawia, między innymi w okolicach Sulejówka, Ostrowi Mazowieckiej, Tarczyna, czy troszkę dalej na wschód, Serock, Wyszków, Małkinia Górna. Tam już można zaobserwować burzę i można także opady deszczu. Czy te burze z wyładowaniami dotrą nad stolicę? No prawdopodobnie tak, aczkolwiek nie będą jakieś bardzo intensywne, tak zapowiadają synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. No ale jak to jest z burzami? Szybko przychodzą, szybko odchodzą, a po burzy zawsze świeci piękne słońce. A jak ktoś lubi piękne słońce, zwłaszcza w dzień dziecka, to może wybrać się na przykład ze swoim dzieckiem bądź ze swoimi dziećmi do parku rozrywki. My zaproszenia takowe do parku rozrywki rozdajemy. Pani Aneta wygrała w tej godzinie zaproszenie. Pani Aneta już o tym wie. Gratulujemy i zapraszamy oczywiście do pisania do nas SMS-ów w kolejnej godzinie. Także będziemy mieli kolejne zaproszenie dla Państwa do parku rozrywki. Ten wyjątkowa zabawa na dzień dziecka. Za 12 minut 19.
1: Sponsorem nagród jest Kosmiczne Rancho. Do wygrania rodzinne wejściówki to miejsca pełnego kosmicznych atrakcji i nowego kosmodromu Odyseja.

0: niecałe 2 minuty 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym. Dziś po 22:00 serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
3: Czy złość zawsze niszczy?
4: A czy miłość zawsze pomaga?
3: O tym, jak budować więzi w rodzinie
4: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
3: porozmawiamy w piątek o 22:00.
4: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
3: Marcin Wnoszyński.
4: Zapraszamy!
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
6: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: O reklamie.
0: Minęła 19.
7: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
8: Leon XIV wskazał na arcybiskupa Fultona Sheena jako wzór misyjnego zaangażowania Kościoła. Zwracając się do skautów Europy, papież podkreślił ich rolę w przywracaniu chrześcijańskiej tożsamości na Starym Kontynencie. Brazylia to kolejny kraj, w którym rośnie zainteresowanie wiarą. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. W Watykanie trwa zebranie plenarne papieskich dzieł misyjnych, którego uczestnicy spotkali się dziś z papieżem. Leon XIV mówił m.in. o setnej rocznicy ustanowienia Światowego Dnia Misyjnego i podkreślił, że w najbliższych latach cały Kościół powinien odnowić swój misyjny zapał.
9: Temat tegorocznego Światowego Dnia Misyjnego, jedno w Chrystusie, zjednoczeni w misji, podkreśla jedność wierzących i nawiązuje do setnej rocznicy tego światowego wydarzenia. Zachęca wszystkich członków Kościoła do głębszej komunii z Chrystusem oraz pełniejszego uczestnictwa w Jego boskiej misji miłości.
8: Podczas spotkania papież przywołał postać arcybiskupa Fultona Sheena, dawnego dyrektora papieskich dzieł misyjnych w Stanach Zjednoczonych, który zostanie beatyfikowany 24 września w amerykańskim St. Louis.
9: Arcybiskup Sheen był świadkiem wiary, nadziei i miłości, które przez dziesięciolecia promieniowało za pośrednictwem radia i telewizji. Sam jestem świadkiem jego działalności ewangelizacyjnej z czasów mojego dzieciństwa. Jego audycje dotarły do milionów ludzi z nadzieją Ewangelii, a jego inicjatywy i wysiłki przyniosły ogromną pomoc duchową i materialną Kościołom na terenach pierwszej ewangelizacji. Niech nasz nowy błogosławiony będzie wzorem dla wszystkich krajowych i diecezjalnych dyrektorów papieskich dzieł misyjnych na całym świecie. Of the Pontifical Mission Societies
8: throughout the world. Papież przyjął dziś na audiencji także członków włoskiego Stowarzyszenia Katolickich Przewodniczek i Skautów Europy, świętujących 50-lecie działalności. Ojciec Święty podkreślił m.in. wkład katolickiego skautingu w odbudowę chrześcijańskiej tożsamości Europejczyków.
9: Celem metody skautowej jest wychowanie dobrych chrześcijan i dobrych obywateli, realizowane poprzez pedagogiczną współpracę instruktorów z każdym chłopcem i każdą dziewczyną na kolejnych etapach ich rozwoju. W tym tak złożonym momencie dziejowym doceniam również Wasz wybór pielęgnowania wymiaru europejskiego. Nie na poziomie politycznym, lecz kulturowym, poprzez odnawianie zaangażowania w budowę Europy narodów, a nie tylko interesów gospodarczych, zjednoczonej przez najwyższe wartości chrześcijańskiego humanizmu.
8: Brazylijscy biskupi obserwują wzmożone zainteresowanie wiarą wśród mieszkańców kraju. Ważną rolę w tym zjawisku odgrywają m.in. media społecznościowe.
0: Odnosząc się do ewangelizacji w środowisku cyfrowym, biskup Joel Amado z diecezji Petrópolis w stanie Rio de Janeiro podkreślił znaczenie cyberprzestrzeni, ale jednocześnie ostrzegł. Media społecznościowe mogą sprzyjać tożsamości i komunikacji, ale nie zastępują życia wspólnotowego. Musimy iść do wspólnoty, żyć Słowem Bożym, żyć z braćmi i siostrami i rozpoznawać Ducha, poznając, jaki jest Jezus. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego Księdzisław Marczewski, Chrystusowiec.
7: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
10: A w Warszawie ciągle pada deszcz. Nie wiem, czy w Krakowie Dębrackiej także, ale w Warszawie pada. 16 stopni. Warszawa, Łomianki, Klaudyn, Mariew, Leszno-Błonie, Grodzisk Mazowiecki. Wyrównała się ta temperatura. Chłodniej na południowy wschód. Otwock, Celestynów, Osiedz, Gocław, Kulki. Tam tylko stopni 15. Wiatr słaby. Zmienił kierunek na południowy i południowo-zachodni. Natomiast jeśli chodzi o ciśnienie, to ciągłe spadki. Równiutko 1000 hektopaskali na chwilę obecną. Rozpoczynamy wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. Kolejną godzinę na 106,2 FM mamy 5,5 minuty po 19. Wojciech Dąbrowski, witam i zapraszam. Hocknelson już za chwilę będzie także, jak to Dzień Dziecka, piosenka z Akademii. Pana Klaksa zaśpiewa Piotr Franceski. Zostańcie z nami.

0: 11,5 minuty po godzinie 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: I niech ktoś mi powie, że kiedyś w Polsce nie kręcono dobrych seriali. I to mało powiedziawszy seriali dla dzieci, bo przecież Akademia Pana Kleksa z Piotrem Frączewskim w roli głównej to był serial tak naprawdę dla dzieci i dla młodzieży, bardziej bym powiedział, ale i dorośli zasiadali przed telewizorami, aby ten serial obejrzeć. A jak widzimy, jeden z najlepszych aktorów polskich, czyli właśnie Piotr Frączewski, także śpiewać potrafi bardzo dobrze. No i jak chociażby słyszeliśmy w tej piosence. Prawie 13 minut po godzinie 19. Ja przypominam, w tej godzinie także dalsza część naszej rodzinnej zabawy. Mówię rodzinnej, bo do wygrania są zaproszenia do parku rozrywki. A jak wiemy, najlepiej bawić się w parku rozrywki z rodziną.
1: Sponsorem nagród jest Kosmiczne Rancho. Do wygrania rodzinne wejściówki to miejsca pełnego kosmicznych atrakcji i nowego kosmodromu Odyseja.

0: 20 minut po godzinie 19, grupa Bee Gees za nami, przed nami Ewa Pietrzak. To oznacza, że audycja Wychowywaciel jak w Radiu Warszawa.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Ksiądz dr Marek Dziwiecki, terapeuta, psycholog, autor wielu znakomitych książek, jest z nami w tym tygodniu. Szczęść Boże, księże Marku.
3: Szczęść Boże, bardzo pozdrawiam panią redaktor i naszych drogich słuchaczy, którymi się bardzo cieszę.
2: Księże Marku, ja słyszę tę radość w głosie i w sercu, a to pewnie też ma związek z tym, że rozmawiamy oraz z tym, że ksiądz Marek odbył pielgrzymkę do grobu świętego Jakuba.
3: Tak, po raz kolejny miałem okazję pielgrzymować pieszo z grupą moich przyjaciół do właśnie grobu świętego Jakuba i to jest zawsze piękne przeżycie, wzruszające myśli, kontakt z Panem Bogiem w naturze, bo żeśmy nieraz szli całymi dniami, prawie nikogo innego nie widząc, gdzie nie było żadnych budynków, mieszkań, tylko kompletnie od ludzi. To najbardziej lubię.
2: Ale księże Marku, tu chodzi o to, że tu chodzi o przeżycie tej trasy pielgrzymkowej, że to są rekolekcje w drodze, czy chodzi raczej o to, że zmierzamy ze swoimi intencjami do grobu świętego Jakuba i on jest tam bliski.
3: No jedno i drugie. I ta trasa, gdzie jest czas na refleksję, na modlitwę, na kontakt też z bliskimi, zwłaszcza jak idę, tak jak w tym przypadku, z grupą moich przyjaciół. A dojście jest też miejscem, gdzie składamy nasze intencje, także w intencjach innych ludzi, nie tylko naszych, gdzie patrzymy na postać świętego Jakuba, który nas inspiruje do wierności Chrystusowi. Także wszystko i trasa i cel jest potrzebny.
2: No to dziś, drodzy Państwo, zaczniemy ten poważny temat i będziemy go kontynuować w tym tygodniu. Dlaczego Krajowy System Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu jednak w naszym kraju zawodzi? A może jest skuteczny?
3: No powiedzmy, chodzi o profilaktykę wszelkich uzależnień. Jeszcze niedawno alkohol był symbolem właściwie jedynego uzależnienia, które dręczyło społeczeństwo. Trochę jeszcze tam był nikotynizm. Narkotyki to były jeszcze 50 lat temu czymś tam zupełnie wyjątkowym. Natomiast teraz mamy masę uzależnień i tych chemicznych od alkoholu, narkotyków, nikotyny i podobnych rzeczy, i dopalaczy. I mamy masę uzależnień tak zwanych behawioralnych od natrętnych czynności. No i ten państwowy system i wszelkie systemy profilaktyki starają się być coraz bardziej integralne, czyli chronić przed wszelkimi uzależnieniami. Tym bardziej, że współczesny człowiek, jeśli wpada w uzależnienie jakieś, to zwykle nie wpada w uzależnienie, tylko w uzależnienia w różnego rodzaju i chemiczne, i behawioralne naraz. Na przykład nastolatek zaczyna sięgać po nikotynę, po alkohol, może próbuje narkotyków, wpada w uzależnienia od internetu, smartfona i innych urządzeń elektronicznych, wpada w uzależnienie od lenistwa, od hazardu. Teraz są tak bardzo różne, nieraz zamaskowane formy hazardu, w sensie, że hazardzista nie wie, naprawdę nie wie, że to hazard to, co robi. Na przykład obstawia jakieś pseudowaluty, już nie wchodząc w istotę tematu. Prawo staje się coraz bardziej skomplikowane. Mamy coraz więcej, coraz wcześniej uzależnionych ludzi, o coraz większej liczby, że tak powiem, rodzajów uzależnień. No i ten system, po pierwsze, system jako system jest dobrze skonstruowany. Natomiast, żeby system mógł działać, to muszą być ludzie. Systemy są tylko narzędziem w rękach ludzi. Jeżeli na przykład jest jakieś dziecko w rodzinie kryzysowej, gdzie mama, tata są uzależnieni i wciągają w uzależnienie dziecko, czy są naiwni, czy zapracowani, różne sytuacje zupełnie różne i nie widzą, że dziecko małe, średnie, duże wpada w uzależnienia i szkoła nie zauważa. Na przykład zauważa, że chłopak się coraz gorzej uczy, ale nie wchodzi w głąb, skąd te coraz większe problemy w nauce, nie że z lenistwa, nie że z braku dyscypliny, tylko że właśnie dlatego, że to dziecko wchodzi w coraz głębsze uzależnienia, więc jeśli szkoła nie reaguje, czy reaguje zbyt późno, jeśli zgłasza do MOPS-u, czy do gminnej komisji rozwiązania problemów alkoholowych, czy do sądu rodzinnego i dla nieletnich za późno informacje, czy w ogóle nie zgłasza, no to system nie może działać. Oczywiście sam system można poprawiać i upominam się o to na różnych sympozjach, gdzie jestem w związku z profilaktyką i w kontaktach z samymi profilaktykami, MOPS-ami, sądami rodzinnymi dla nieletnich, kiedy mam kontakty, czy wręcz prowadzę szkolenia dla tych instytucji, to wyjaśniam, że nie można się skupiać tylko na jednym rodzaju uzależnień, na przykład alkoholowym, czy w ogóle na uzależnieniach, nie skupiając się na tym, żeby pomagać dzieciom, młodzieży, także dorosłym w dojrzałym życiu. Bo uzależnienia, i to jest najtrudniejsze do przyjęcia, uzależnienia pojawiają się nie dlatego, że ktoś tam ulega ciekawości, jak to będzie, jak się napiję alkoholu, czy jak jakieś tam strony internetowo tworzę, czy jak pierwszy raz tam w jakąś formę hazardu wejdę, to nie ciekawość, to cierpienie.
2: Ksiądz dr Marek Dziewicki jest z nami, do usłyszenia z Panem Bogiem.
3: Szczęść Boże, bardzo pozdrawiam.

0: pani Jennifer Lopez pięknie potrafi zaśpiewać o miłości.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Kiedyś ktoś mądry powiedział mi, że prawdziwa miłość rodziców do dziecka to bycie z tymi dziećmi jak najwięcej. Nie trzeba kupować im drogich prezentów, nie trzeba dla nich robić nie wiadomo jakich rzeczy, ale czasami po prostu z nimi pobyć, posiedzieć, poprzytulać się, pobawić się z nimi, poukładać klocki, popuszczać samochodziki, czy pograć z nimi w piłkę, a może z dziewczynkami, jeżeli mają akurat na to ochotę, pobawić się jakimiś lalkami. Na przykład ważne jest, aby być. Aby być z tymi dziećmi, można na przykład wybrać się do parku rozrywki, a my dla Państwa mamy w tej godzinie kolejne rodzinne bilety do parku rozrywki. Wystarczy wysłać do nas SMS o treści RW, imię i nazwisko i hasło, wpisać hasło Dzień Dziecka. Pierwsza osoba, która napisze tego SMS-a, wygrywa. SMS pod numer 7248, koszt 2,46 z VAT-em. 7248, proszę wpisać w treści SMS-a RW, imię i nazwisko, no i hasło Dzień Dziecka. Pierwsza osoba, która napisze tego SMS-a, wygrywa rodzinne zaproszenia do parku rozrywki. Gorąco zapraszam.
1: Sponsorem nagród jest Kosmiczne Rancho. Do wygrania rodzinne wejściówki to miejsca pełnego kosmicznych atrakcji i nowego kosmodromu Odyseja.

0: Za 14 minut godzina 20.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Niektórzy już się przyzwyczaili. Ile to lat na warszawskim rondzie de Gaulle stoi drzewo palmowe? Nie mogę powiedzieć rośnie, bo jest sztuczne, ale stoi. Ja przyznam szczerze, już jakoś tak się może nie tyle przyzwyczaiłem, co zaakceptowałem, że to drzewo tam stoi i stało się pewnym punktem charakterystycznym tego miejsca, ale chyba jakoś tak do końca mi ono w tym miejscu nie odpowiada, no bo gdzie palma w Polsce? No ale będzie, jest i będzie. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na rozbetonowanie i zazielenienie ronda de Gaulle'a. Wokół palmy posadzonych ma zostać blisko 7 tysięcy nowych roślin. Muszą być chyba małe te roślinki, bo przecież samo rondo nie jest duże. Prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Co prawda, wejścia na tą wysepkę, tak to nazwijmy, raczej chyba nie będzie, no bo to przecież wokół samochody. Pośrodku, z tego co kojarzę, jeżdżą tramwaje, choć już teraz chyba nie, bo jest remont okolicy. No ale chociaż z tak zwanego lotu ptaka może kiedyś będziemy mogli dobrze zobaczyć, jak owa wysepka wygląda. I to jeszcze w tym roku. No ale, nie o tym miałem mówić. Przypominam o tym, że w Dniu Dziecka bawimy się i rozdajemy dla Państwa bilety do Parku Rozrywki. Kolejne bilety rozdane. Gratuluję wszystkim i przypominam o tym, że warto z dziećmi wybierać się także do Parku Rozrywki, ale także i na spacery i być razem z nimi, nie tylko w Dniu Dziecka. A wszystkim zwycięzcom tego właśnie, tej naszej zabawy gratuluję.
2: Sponsorem nagród jest Kosmiczne Rancho. Do wygrania rodzinne wejściówki do miejsca pełnego kosmicznych atrakcji i nowego kosmodromu Odyseja.

0: Reklama.
1: W najnowszym wydaniu tygodnika Sieci Alarm dla Polski zaczyna się katastrofa. Tracimy kontrolę nad imigracją, a także ruszyła referendalna fala. Polecam Sieci. Jacek Karnowski.
2: Dzień dobry, tu Michał z Radia Warszawa. W Newsroomie dbam o to, by każda informacja lokalna, która do Państwa dociera, czy to zza rogu ulicy, czy z drugiego końca regionu, była rzetelna, sprawdzona i zawsze na czas. Radio Warszawa rozwija się dzięki Państwa niezwykłej życzliwości. Jesteśmy tu dla Was, ale i dzięki Wam. Jeśli rzetelna informacja i nasza misja są dla Państwa ważne, prosimy o wsparcie. Wystarczy wejść na stronę radiowarszawa.com.pl i kliknąć w zakładkę Wspieraj. Każdy gest, każda złotówka to dla nas realny fundament do dalszej pracy. Dziękuję, że tworzycie to radio razem z nami. Wasze zaufanie to dla nas najważniejszy news każdego dnia.
3: Poczuj zapach prawdziwej natury. W rodzinnej pasiece Cztery Pory Miodu tworzymy miody z pasją i szacunkiem dla pszczół. Szukasz wyjątkowego prezentu? Odkryj nasze zestawy upominkowe. Naturalny miód, który pachnie domowym ciepłem. Postaw na naturę prosto z ula. To, co najlepsze, mamy dla Ciebie przez cały rok. Pasieka Cztery Pory Miodu. Prawdziwy miód, prawdziwa radość. Wejdź na stronę czterypory-miodu.pl i kup prawdziwy, naturalny miód prosto z naszej pasieki.
0: O reklamie.
4: Minuta po 20.
5: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
4: Odrobinę się ochłodziło, trochę ponad 15 stopni w Warszawie i okolicach. Wola Markowska, Nadarzyn, Raszyn czy Sulejówek, 15 Glinianka, Celestynów. Jeśli chodzi o dzisiejszą noc, to temperatura spadnie nam do 11, czyli ciągle będą dwie cyfry, to pozytywne. Negatywne jest to, że zrobi się chłodniej niż chociażby było wczoraj. Ale dobra informacja jest także taka, że jutro w ciągu dnia nawet do 22 stopni może delikatnie pokropić deszcz. Ale słońca także nie zabraknie.
5: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
6: Kalejdoskop historyczny. Zaprasza Marcin Bąk.
7: Witam Państwa serdecznie. Kolejny kalejdoskop historyczny i kolejne spojrzenie w przeszłość. Zanim jednak przedstawię naszego dzisiejszego gościa, zanim powiem, o czym będziemy rozmawiać, to bardzo serdecznie chciałbym podziękować wszystkim, którzy wspierają nas na Patronite bądź w innych formach. To wsparcie jest nam bardzo potrzebne. Przypominam, tworzymy audycje, dzielimy się różnymi treściami dla Państwa i dzięki Państwu. A moim i Państwa gościem w dzisiejszej opowieści, w dzisiejszej wędrówce w przeszłość jest pan Robert Kostro, dyrektor archiwum
8: głównego akt dawnych.
7: Dawnych, tak jest. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszej rozmowy historycznej. I mamy rozmawiać o takim bardzo ciekawym zespole dokumentów, czy też skodyfikowanym pierwszej formie zebranych aktów prawnych,
8: tak,
7: z dawnej Polski. Ale zanim do tego tematu przejdziemy, to ja chciałbym zadać takie pytanie dotyczące szerzej pracy historyka, archiwisty. Mhm. Ludzie, którzy nie mieli za bardzo z historią do czynienia, znaczy ze studiowaniem historii, z poznawaniem,
8: tak,
7: co to jest warsztat historyczny, mają takie dość mgławicowe wyobrażenie o pracy, takiej pracy rzetelnej, historycznej. I słowo archiwista może im się kojarzyć z jakimś takim zakurzoną halą, pełną zakurzonych dokumentów. I człowiek, który jest mniej więcej tak samo stary, albo może starszy niż te dokumenty. I mówię tu o potocznym wyobrażeniu. Czy
8: archiwista... Tak starych ludzi to już nie ma.
7: Mówię o tym właśnie wyobrażeniu potocznym. Czyli coś, co nie jest tak pasjonujące, tak, jak Indiana Jones, przygody Indiana Jonesa. Czy archiwistyka może mieć coś ciekawego do zaproponowania.
8: To właśnie to jest to ciekawe porównanie, którego pan użył, bo rzeczywiście archiwista od czasu do czasu znajduje różne interesujące rzeczy, bo można w archiwum, archiwista albo historyk, który pracuje w archiwum, no właśnie po to przegląda te stare papiery, żeby od czasu do czasu trafić na coś niezwykle interesującego, coś, co albo nie było znane historykom.
7: Papiery lub pergaminy.
8: Tak, albo jeszcze raz przeczytać. Czasami te same dokumenty, które są czytane przez historyka 20 czy 50 lat po jakimś innym, kto się zajmował danym tematem, zupełnie inaczej brzmią. Zauważa się coś zupełnie innego, bo mamy nowe tematy, coś innego nas interesuje i tak dalej. Więc praca w archiwum bywa naprawdę interesująca. Jeszcze jest jedna ciekawa rzecz, którą zwłaszcza historycy podkreślają, którzy pracują nad jakąś epoką, że oni jakby obcują z tymi ludźmi. No, że dostają na przykład korespondencję, no, powiedzmy XVIII-wieczną korespondencję z epoki Sejmu Wielkiego. I jakby poznają tych bohaterów z pierwszej ręki. No to jakby trochę oni sami zaglądali przez ramię komuś, co oni... I to są często prywatne listy, gdzie są bardzo osobiste jakieś wyznania, wynurzenia, nie tylko te jakieś oficjalne stwierdzenia. Oczywiście w archiwach mamy również oficjalne dokumenty, więc to jest zresztą niesłychanie bogaty materiał, bo mamy i urzędowe różne akty, dokumenty międzypaństwowe, mamy właśnie korespondencję publiczną, mamy korespondencję prywatną, mamy dokumentację finansową. To jest niesłychane bogactwo różnego rodzaju materiałów zbieranych czy to przez urzędy jakieś, czy przez jakieś rodziny, które dotyczą bardzo różnych spraw politycznych, finansowych, jakichś sądowych, księgi grodzkie, księgi ziemskie. A więc to oczywiście, zwłaszcza jeżeli mówimy o dokumentach średniowiecznych, czy o dokumentach wczesno-nowożytnych, przedarcie się do tego nie jest łatwe. Ale w przypadku późniejszej dokumentacji, powiedzmy gdzieś tam od XIX wieku, XVIII nawet, to już jest troszkę prościej, bo jest coraz, no, po pierwsze to pismo jest łatwiejsze do rozczytywania, język jest troszkę bliższy nam, potem się pojawiają coraz więcej jakichś drukowanych czy pisanych na maszynie dokumentów, ale w przypadku oczywiście takich dawnych dokumentów, one są albo czasami po łacinie pisane, potem po francusku często.
7: Z Wielkiego Księstwa Litewskiego po rusku
8: oczywiście, tak, i to jeszcze cyrylicą, więc no trzeba się niestety przedrzeć najpierw przez taką pracę wstępną. To jakby amator niestety...
7: Znaczy, to jest żmudna praca, prawda? To nie jest właśnie skakanie jak Indiana Jones po przewracających się kamieniach, tylko żmudna praca, przeglądanie strona po stronie tych dokumentów.
8: No tak, ale to jest... Bo my czasami mamy wyobrażenie, ale to nie zależy od tego, czy mamy do czynienia, przepraszam, z policją, czy z archeologiem, czy z archiwistą, historykiem, to my zazwyczaj jak patrzymy na niego przez pryzmat filmu. No, no to oczywiście archeolog, który nagle jakieś nieprawdopodobne rzeczy odkrywa i tak dalej. Oczywiście zdarzają się takie nieprawdopodobne odkrycia, zdarzają się nieprawdopodobne przygody, ale to gro czasu to jest dla archeologa kopanie. Dla policjanta przeglądanie papierów albo rozmowy z dziesiątkami świadków, z których dopiero tam z tych cząstek się zaczyna wyłaniać jakiś obraz. I tak samo dla historyka, prawda? Po to, żeby rzeczywiście stworzyć jakąś pasjonującą książkę, to czasami przez rok czy kilka lat nawet musi ktoś pracować w archiwach, czytać dokumenty, przeglądać. No teraz też niekoniecznie w archiwach. Teraz coraz więcej rzeczy mamy...
7: Scyfryzowane. Tak. Można nie ruszając się z domu wykonywać pracę, która kiedyś wymagała rzeczywiście przemieszczania się po kraju, po Europie, po świecie.
8: Tak,
7: o ile wiem, to znaczna część tych polskich zasobów archiwalnych jest jeszcze nieprzebadana.
8: Tak.
7: Wiem, że koledzy moi, którzy zajmują się nawet naukowo badaniem staropolskiej sztuki militarnej, wciąż szukają, czekają na odnalezienie polskiego grala, polskich sztuk walki, czyli podręcznika szermierczego, polskiego, prawdziwego, no bo na zachodzie tych podręczników szermierczych z XV, XVI, XVII wieku jest mnóstwo. Polski najstarszy znany to jest dopiero 1830 rok. I wciąż wierzy się, że gdzieś ten...
8: Może będzie.
7: No, życzę im oczywiście powodzenia, zobaczymy.
8: Tu mamy jeszcze ten problem, jeśli chodzi chodzi o polskie archiwa, że one były, zwłaszcza te centralne archiwa, myślę o Archiwum Głównym Akt Dawnych, ale też o innych archiwach, które, bo przed wojną były 4 centralne, czy nawet 5 centralnych archiwów. Było Archiwum Głównym Akt Dawnych, Archiwum Akt Dawnych, które miało akta XIX-wieczne, Archiwum Skarbowe i Archiwum Edukacji Publicznej i wreszcie Archiwum Akt Nowych. A? Archiwum Akt Nowych zostało, Archiwum Akt Dawnych, Archiwum Główny Akt Dawnych zostało, ale te pozostałe zostały, to co zostało z nich zostało włączone do naszego zasobu. Dlaczego?
7: To przeżyło wojnę, oczywiście.
8: No właśnie, no tak. Właśnie. Najpierw we wrześniu 1939 roku, ale gro tego zasobu powstanie. Zostało spalone 2 września dokładnie 1944 roku przez Niemców. Intencjonalnie, to nie tak. Było przypadkowe, nie wiem, że bomba uderzyła, czy coś takiego. Taka rzecz rzeczywiście dotyczyła września 1939 roku, natomiast w 1944 roku rzeczywiście świadomie Niemcy
7: warto niszczyli. O tym pamiętać, żebyśmy wszyscy o tym pamiętali, mówiąc o stratach, jakie Polska poniosła w czasie II wojny światowej, że to były straty ludzkie, sprawa zupełnie oczywista, straty materialne, zniszczenia ogromne, grabież ogromny, ale także zniszczenie po części, można powiedzieć, materialnych naszych zasobów, ale także zasobów kulturowych, historycznych, właśnie w archiwach.
8: Tak, oczywiście za tym papierem kryją się historie, kryje się wiedza, kryją się różne rzeczy, które moglibyśmy wiedzieć o historii, a których już się nigdy nie dowiemy.
7: One zamieniły się w popiół.
8: Czasami jest oczywiście tak, że dokument pozostawia swój ślad w różnych miejscach.
7: Innych miejscach.
8: Czyli jak dokument wystawia Kancelaria Królewska, to zazwyczaj jego jakaś adnotacja jest w dokumentach Kancelarii Królewskiej, ale też na przykład u tego, dla kogo została wystawiona. Czyli jeżeli to jest korespondencja dyplomatyczna, no to na przykład na dworze, nie wiem, szwedzkim, tureckim czy jakimś, prawda? Jest ten właściwy list. Czy jakiś, nie wiem, przywilej się nadaje, jeżeli to jest przywilej, czy jakiś dokument dla konkretnej osoby, to może czasami być ten dokument w archiwum jakimś rodzinnym. No, więc oczywiście wiele rzeczy my wiemy, ale no, pewne dokumenty, pewne zespoły, czasami całych komisji, czyli ministerstw, powiedzmy XVIII-wiecznych, no, uległy zagładzie.
7: Tak, i to, tak jak mówiłem, podkreślę to jeszcze raz, mówiąc o naszych stratach, naszych krzywdach, koniecznie trzeba mieć to na uwadze. Będziemy za chwilę kontynuować naszą rozmowę.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: Rozmawiamy dzisiaj z dyrektorem Archiwum Głównego Akt Dawnych, panem Robertem Kostro. I ja już zaanonsowałem na początku naszej rozmowy, że tym tematem głównym ma być taki dokument, o którym chyba każdy z nas może, nawet jeśli nie uczył się, to przynajmniej usłyszał w szkole, gdy rozmawialiśmy o Polsce Jagiellonów, o Polsce szlacheckiej, jak rodziła się ta Polska szlachecka, czyli statuty Łaskiego. I mam takie wrażenie, graniczące z pewnością, że poza tą nazwą, to znaczna część naszych rodaków niewiele więcej wie ani kim był Łaski, ani o co tak naprawdę chodzi w tych statutach. Co to jest? Dlaczego ten kodeks jest tak ważny?
2: No, ten kodeks jest ważny z kilku powodów. No, pierwszym powodem jest taki, że on zbiera najważniejsze prawa Królestwa Polskiego, począwszy od, no, powiedzmy, może nie wczesnego średniowiecza, ale takiego dojrzałego średniowiecza, czyli na przykład statuty Kazimierza Wielkiego, prawa zwyczajowe ziemi krakowskiej, aż po właśnie 1506 rok, bo to był okres, kiedy ten statut był przygotowywany. Tam są też traktaty międzypaństwowe, na przykład traktaty polsko-krzyżackie. Tam są unie z Litwą. Tam są również prawa miejskie zawarte, prawda? To znaczy prawo magdeburskie i tak dalej. Więc to są właściwie, no, taki, można powiedzieć, że komplet najważniejszych dokumentów regulujących prawo zarówno na poziomie takim państwowym, ale też często właśnie przywileje szlacheckie i tak dalej, które konstytuowały cały system prawny Królestwa Polskiego. Bo to dotyczy Królestwa Polskiego. Co prawda to już było po Unii w Krewie, ale to były jednak odrębne państwa wciąż, aż do Unii Lubelskiej. I to jest pierwsza rzecz, prawda? Że mamy zebrane wszystkie te najważniejsze dokumenty. One nie zawsze się zachowały w oryginalnym egzemplarzu, więc tutaj są pozbierane. Druga rzecz. Ten statut tworzył nowy system prawny. W tym sensie, że do tej pory różne prawa funkcjonowały odrębnie. Czyli na przykład król wydawał jakiś przywilej, ten przywilej był tam w jakimś egzemplarzu pergaminowym, zazwyczaj w kancelarii, w archiwum koronnym zachowany. Ten, dla kogo wydawał, czasami otrzymywał ten przywilej. No i koniec. Na tym się kończyła cała ta sprawa. Potem, żeby dowiedzieć się, co tam było w tym przywileju, to nie zawsze było tak proste, żeby to sprawdzić. No bo przecież no, trudno było jechać, nie wiem, z Gdańska do Krakowa, żeby sprawdzić, co tam akurat zapisano w takim czy innym dokumencie. W związku z tym wydrukowanie, a to też trzeba pamiętać, prawda, że to było kilkadziesiąt lat po wynalezieniu druku, czyli jakby wtedy wchodzi nowe medium do działania. Wydrukowanie kilkuset egzemplarzy. To się liczy tam, powiedzmy, 150 mniej więcej wydrukowano na papierze i kilkanaście pięknie na pergaminie. Więc wydrukowanie tych stu kilkudziesięciu egzemplarzy praw wszystkich daje możliwość wglądu właściwie w całej Polsce. Każdy sąd ziemski otrzymuje taki statut. Kapituły katedralne też otrzymują te egzemplarze. W związku z tym prawo kościelne tam też jest zapisane. Więc można się odwołać. Sądy mają na podstawie czego orzekać. Urzędnicy mają się do czego odwołać. Jakby to zmienia, właściwie można powiedzieć, to jest swego rodzaju rewolucja takiego ujednolicenia do pewnego stopnia.
1: Czy można znaleźć prawa tu pewną analogię z współcześnie funkcjonującą konstytucją plus inne kodeksy jeszcze cywilny, karny, podłączone pod jeden blok dokumentów?
2: To jest coś... Tak, to jest pewne podobieństwo. Co więcej, to jest tak jak taki, jak są te zbiory praw, prawda? Mhm. Na stronę Sejmu wchodzimy na przykład, albo są takie komercyjne zbiory praw, to jest taki zbiór praw, że od tej pory, od 1505 roku, bo to była decyzja Sejmu Radomskiego w 1505 roku, prawo obowiązuje, jeśli zostaje opublikowane. I to jest zasada, która do dzisiaj obowiązuje. I pierwsza publikacja to był statut Łaskiego i potem kolejne konstytucje, czyli ustawy dzisiejszymi słowami, bo wówczas w ówczesnym języku to, co dzisiaj nazywamy ustawą, nazywało się konstytucją. Kolejne konstytucje są też publikowane. I jakby to, te wszystkie zebrane prawa, na ich podstawie można orzekać, one, one są podstawą działania urzędów królewskich, czy urzędów jakichś ziemskich, grodzkich i tak dalej.
1: Wspomniał pan dyrektor o tym, że liczba egzemplarzy fizycznie była stosunkowo ograniczona. Dla nas nakład 150 sztuk plus te kilkanaście, nazwijmy,
2: luksusowych
1: pergaminowych. No to jest nakład wręcz znikomy. Na tamte czasy jak to wyglądało? Dużo, mało?
2: No to, to był spory nakład, bo przecież jeszcze kilkadziesiąt lat temu każdą taką księgę, czy każdy dokument trzeba było przepisać ręcznie. W związku z tym jakby sam fakt, że można rozesłać nagle po najważniejszych urzędach takie no to, to jest rewolucja, że jest ten sam akt prawny dostępny w oryginale. No, bo to każda z tych kopii zawiera, oczywiście no, jest to kopią w sensie papieru, ale to jest oryginalny akt.
1: Można zajrzeć, sięgnąć, przeczytać, tak, powołać się na to prawo. Tak. No to teraz pytanie dość ważne, bo wiemy już z jednej strony, że ten ten kodeks jest bezcennym źródłem wiedzy dla historyków prawa polskiego, ale sam fizyczny egzemplarz jest też bardzo cenny bibliofilsko, prawda? W związku z tym pytanie, ile tak naprawdę zachowało się tych egzemplarzy do dzisiaj? Czy wiemy to?
2: To zakładamy, to my mniej więcej wiemy, bo to było mniej więcej policzone, około 80 egzemplarzy. Oczywiście czasami jakaś biblioteka może mogła umknąć badaczom, więc zakładamy, że ponad 72 egzemplarze, że zachowały się w Polsce, jakieś 12 poza granicami Polski, jeżeli chodzi o te egzemplarze papierowe, 15 egzemplarzy pergaminowych i jeden zagrabiony przez Szwedów. Przy czym rzeczywiście ten jeden zagrabiony przez Szwedów jest no, jednym z najpiękniejszych, obok tego naszego, bo my mamy ten egzemplarz królewski, właśnie bogato ilustrowany, pergaminowy z pieczęcią króla Aleksandra Jagiellończyka. No i rzeczywiście równie piękny egzemplarz jest w zbiorach szwedzkich w Uppsali.
1: To jest biblioteka uniwersytecka, tak, chyba
2: to jest
1: tak?
2: Biblioteka uniwersytecka.
1: Uppsali, też
2: tak,
1: jeden z najstarszych uniwersytetów w Skandynawii. Tak. No ale dostał się ten dokument manu militare trochę.
2: Tak jest.
1: Nie do końca tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. No i pora w takim razie zadać pytanie, gdzie w tym wszystkim archiwum główne akt dawnych, jaką rolę pełni, dlaczego dzisiaj w ogóle rozmawiamy o statucie?
2: No, zależało nam na tym, żeby przypomnieć o tym niezwykłym jednak obiekcie i dziele i wydarzeniu, bo statut został wydany drukiem w 1506 roku, czyli dokładnie 520 lat temu. A zatem no jest to okazja, żeby przypomnieć, że jest taki dokument, że jest taki zbiór praw, że to jest też piękny dokument, bo on ma barwne ilustracje. To jest fantastyczne źródło takie ikonograficzne. Tam jest przedstawiony na przykład Jan Łaski, czyli ówczesny wielki kanclerz koronny.
1: Wreszcie dotarliśmy do tego nazwiska.
2: Tak, który przekazuje egzemplarz statutu Aleksandrowi. Tam jest też król w otoczeniu Rady Królewskiej, powiedzmy Senatu, można powiedzieć. Wiele innych patroni Polski są na ilustracjach, więc to jest po prostu też piękny obiekt. To jest nie tylko coś, co jest ważne dla historyków, bo te teksty oczywiście są opublikowane, można je przejrzeć też w tych egzemplarzach papierowych, które są w wielu polskich bibliotekach, no ale ten nasz egzemplarz jest absolutnie wyjątkowy, piękny, ilustrowany, kolorowy, więc warto go zobaczyć na własne oczy.
1: I będziemy o tym za chwilę kontynuować rozmowę.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: W ostatniej już dzisiaj części Kalejdoskopu historycznego rozmawiamy o statucie Łaskiego, o tym kodeksie praw dawnej Polski, Królestwa Polskiego, jeszcze nie Rzeczpospolitej łącznie, tak jak przyzwyczailiśmy się do tego. Przypominam, że moim Państwa gościem jest Robert Kostro, dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych. I wspomniał Pan o tym, że dokument jest bardzo piękny i pojawia się tam postać, od którego wziął nazwę, bo to nazwa przecież nie jest oficjalną nazwą tego kodeksu. Powiedzmy dwa słowa o tej postaci, której nazwisko kojarzymy ze szkoły, ale chyba nic więcej.
2: No, to jest Jan Łaski. No, pierwsza rzecz, to był duchowny. Bo to jest ważne, trzeba powiedzieć, że w ówczesnych realiach to duchowni byli ludźmi najbardziej wykształconymi. W związku z tym w czasach średniowiecza, ale też w epoce wczesnonowożytnej, a nawet już takiej dość zaawansowanej, to bardzo często duchowni byli, czyli biskupi zazwyczaj, czy arcybiskupi, byli kanclerzami, czyli dzisiejszymi słowy premierami. Ktoś, kto zarządza urzędem królewskim. I taki kanclerz miał między innymi pod sobą właśnie obowiązek pilnowania całej korespondencji królewskiej. Jan Łaski najpierw został sekretarzem królewskim, a potem właśnie wielkim kanclerzem koronnym, czyli tym, który miał pod swoją pieczą kancelarię, archiwum. No i był przede wszystkim człowiekiem, który nie przez przypadek został tym kanclerzem, ponieważ był dobrze wykształcony, był inteligentny. I on w dużej mierze stał za decyzjami tego Sejmu Radomskiego z 1505 roku. Tam były dwa ważne akty uchwalone. Jeden też znany nam z historii, chociaż nie wszyscy też pamiętamy, o co chodziło. Neminem captiva bimus, czyli nie wolno uchwalić żadnego prawa, żadne prawo nie wchodzi w życie bez zgody całego Sejmu, a Sejmu i Senatu. A i króla oczywiście, bo to jest ten cały...
1: Trzy tak zwane stany Rzeczpospolitej.
2: To jest bardzo ważny akt, bo on w gruncie rzeczy stwarzał trochę nowy system, taki prawny w królestwie, gdzie Sejm miał, był faktycznym współrządzącym organem. To już nie jest tylko organ taki doradczy, taki akceptujący jakieś decyzje podatkowe, powiedzmy, i to jest właśnie ta różnica w stosunku też do wielu tego typu organów w innych częściach Europy. Rzeczywiście staje się faktycznym współwładcą Sejm. I drugi właśnie ważny akt, czyli taki, który mówi, że prawa wchodzą w życie dopiero po publikacji. I na podstawie tego aktu właśnie Jan Łaski, który był inicjatorem tego, przygotowuje kodeks, czyli ten statut Łaskiego, zbiera te najważniejsze prawa, no bo on je wszystkie ma pod swoją pieczą w archiwum koronnym i publikuje. Więc to jest taka jego rewolucja. I kolejna ważna rzecz, jeśli mówimy już o Janie Łaskim, on później został jeszcze prymasem Polski. Więc to też pokazuje, że była to jedna z najważniejszych, najwybitniejszych postaci tego przełomu, czy początku XVI wieku w Polsce.
1: To jest ten czas, kiedy rozpoczyna się, tak jak pan dyrektor powiedział, taki nowy rozdział w historii Polski, później już mówimy łącznie Rzeczpospolitej. Tam pojawia się też wątek, gdy czytamy o statucie Łaskiego, statutach Łaskiego, wątek ruchu egzekucyjnego, bardzo ważny. Profesor Nowak, często wspominając o historii Polski i historii Rzeczpospolitej, mówi, że to była taka szansa na powstanie, rozwinięcie się silnego republikańskiego państwa. I to, że ten ruch egzekucyjny po kilkudziesięciu latach nie do końca odniósł sukces, to było zarazem zarodkiem późniejszych klęsk Rzeczpospolitej. No ale kto mógł wiedzieć, król miłości Aleksander, że za 200 lat z okładem to wszystko nie tak pójdzie.
2: Tak.

0: No, my, rzeczywiście jest tak, że mamy w tych naszych sporach historycznych często jakby oceniamy dawne epoki, wiedząc, co stało się później. No, oczywiście trudno jest oceniać w taki sposób, no bo tak jak my, tak samo ludzie w tamtych czasów podejmowali decyzje, no, przewidując to, co jest najbardziej prawdopodobne, czyli to, co jest w horyzoncie kilku, kilkunastu, czasem kilkudziesięciu lat, ci najbardziej bystrzy. Więc jakby trochę nie możemy do końca stawiać zarzutów naszym przodkom o jakieś błędy. Natomiast niewątpliwie ten ruch egzekucyjny był takim ważnym ruchem. Zresztą on się wtedy rodził na początku XVI wieku, ale on w znacznej mierze jeszcze potem za Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta odgrywał niesłychanie ważną rolę. To był ten taki ruch średniej, czy nawet drobnej szlachty, no która właśnie chciała...
1: Republikanów.
0: Tak, która chciała troszkę osłabić no, rosnącą wtedy w siłę magnaterię, no, przez to, żeby wyegzekwować różne prawa królewskie, bo oni, prawda, przez lata kumulowali rozmaitego rodzaju urzędy, dobra ziemskie należące do te królewszczyzny, no i chodziło o to, żeby te królewszczyzny z powrotem odzyskać, żeby w ten sposób wzmocnić władzę królewską, ale jednocześnie wzmocnić oczywiście tę drobną, średnią szlachtę, która wtedy no, mogła lepiej konkurować z tą grupą magnacką. No, oczywiście wiadomo, że to się tylko połowicznie udało. Na pewno w XVI wieku na pewno to jest wciąż ten okres jednak wielkiego rozwoju i wielkich
1: zwany
0: sukcesów.
1: Złotym wiekiem, oczywiście, bez powodu.
0: Oczywiście i wielkich
1: i to
0: sukcesów
1: jest właśnie jeden
0: militarnych,
1: symboli.
0: Gospodarczych. Tak.
1: Te statuty Łaskiego, jeszcze jak spojrzymy na nie w tej wersji królewskiej, jak pan dyrektor mówi, pięknej, no to jest piękny symbol tego rozpoczynającego się najwspanialszego okresu dawnej Rzeczpospolitej. Ale mówimy piękny egzemplarz, wspaniale się ogląda. No ale każdy by tak sobie chciał poprzewracać kartki, to nie jest możliwe przecież.
0: No nie ma takiej możliwości oczywiście, więc on będzie można otworzyć tylko na dwóch stronach. Jeszcze się wahamy, na których stronach go otworzyć, ale oczywiście będziemy również pokazywali inne strony no, w formie wydruków, w formie prezentacji, także będzie można zobaczyć i inne strony samego dokumentu, ale też i inne dokumenty, które były związane z powstaniem tego, czy to dotyczące samego Jana Łaskiego, tak jak jego nominacja na wielkiego kanclerza koronnego, czy też dokumenty, które znalazły się w samym statucie, prawda, ale posiadamy je czasami w oryginalnej wersji, prawda? I można zobaczyć te dokumenty, które stały się elementami tego statutu. No i jeszcze z takich ciekawostek, w statucie jest również tekst Boga Rodzicy, która była traktowana.
1: To jest otwarcie w ogóle samego kodeksu, prawda? Na samym początku.
0: Jako hymn.
1: Taka swoista preambuła do tego zbioru praw.
0: Więc to też warto podkreślić.
1: Tak, czyli no, warto zwrócić uwagę, że ten hymn, który towarzyszy Królestwu Polskiemu już od 100 lat na pewno, bo pod Grunwaldem jest śpiewany jako coś zupełnie oczywistego, tak, dla rycerstwa polskiego, no tutaj jest umieszczany jako swoista preambuła.
0: I hymn, jednocześnie hymn, tak. Królestwa. Tak, bo to trzeba powiedzieć, że no, to też tak traktowano tę publikację jako jakiś rodzaj no, takiej realizowania pewnego rodzaju porządku, że to jest porządkowanie zgodnie z prawem Bożym tej rzeczywistości ziemskiej. Więc tutaj jak najbardziej hymn Królestwa, który jest i odwołuje się do Matki Bożej, czyli do sił boskich i pomocy boskiej, ale jednocześnie właśnie podkreśla tą integralność i pewną no, taką tożsamość.
1: Twego dziela czciciela Bożycze, jak tam pada ten tekst. Dzisiaj już słabo zrozumiany, ale dla tamtych ludzi zupełnie oczywisty. Na koniec jeszcze kwestie czysto organizacyjne, bo mówił pan dyrektor, przygotowujemy się i jeszcze nie jesteśmy pewni. Czyli podstawowe pytanie, gdzie i kiedy? I od kiedy? O.
0: Wystawa będzie prezentowana przez nas na Długiej, Długa 7, Archiwum Główne Akt Dawnych, czyli dawny Pałac Raczyńskich w sali balowej Pałacu Raczyńskich od 9 czerwca, przy czym 9 będzie konferencja poświęcona statutowi. Też zapraszamy od 11 godziny, ale wtedy będzie trudno oglądać może. No nie będzie tak, no nie będzie można tak wejść i wyjść, tylko jak już ktoś przyjdzie, to będzie musiał odsiedzieć przynajmniej sesję jedną. Ale w kolejnych dniach do 29 czerwca będziemy pokazywali w naszej siedzibie szczegóły, godziny i tak dalej. To wszystko proszę na stronę internetową Archiwum Głównego Akt Dawnych.
1: Jasne. Panie dyrektorze, raz jeszcze dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszej rozmowy.
0: Ogromna przyjemność.
1: Za przybliżenie nam tego kodeksu, no ale żeby go z bliska obejrzeć, najlepiej będzie się udać.
0: Wyjątkowa możliwość.
1: Dziękuję również Państwu. Zapraszam na kolejne spotkanie w Kalejdoskopie Historycznym. Marcin Bąk, do usłyszenia.
2: Kalejdoskop historyczny.

0: Tu Radio Warszawa, przystanek Parafia już teraz.
1: Przystanek Parafia.
2: Ojciec Bogdan Leśniak. Historia tej parafii sięga 1949 roku. Właśnie wtedy kardynał Stefan Wyszyński, dzisiaj błogosławiony, erygował pierwszą parafię wtedy, kiedy został biskupem w Warszawie. I to właśnie, można powiedzieć, tak jest, jak on to nazywał, źrenica w jego oku, ta parafia. Ciągle do tej parafii wracał. Parafia została wykrojona z jedynej parafii wtedy istniejącej na Mokotowie. To była parafia świętego Michała. I właśnie od tego czasu, już przez tyle dziesiątek lat, zbieramy się przy tej parafii, modlimy się, ale to, co jest ważne przy tej parafii również, to, że Kościół tak naprawdę powstał dopiero w 2008 roku, został zbudowany. Wcześniej wszyscy gromadzili się w kaplicy albo też na zewnątrz. I można powiedzieć, że niejednokrotnie ludzie, którzy wracają po latach, którzy wzrastali, później wyemigrowali poza granice Polski, czy do innych miast, czy do innych parafii, wracają i pytają, gdzie jest ta kaplica, albo gdzie jest ta msza święta pod Gruszą.
3: Ale ojcze, od początku ojcowie jezuici tutaj z tą parafią,
2: tak, na początku był ksiądz decyzjalny, ale później już po kilku miesiącach zostało to powierzone jezuitom, prowadzenie tej parafii.
3: Zapraszamy codziennie o 14:20, 20:45 i w niedzielę o godzinie 20:00.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Idealny moment na kawę. Jedni mówią, że od razu po wstaniu, inni piją do śniadania, jeszcze inni w biegu, ale są też tacy, którzy bez względu na przyzwyczajenia najbardziej lubią pić kawę w dobrym towarzystwie. Zapraszam, żebyśmy pili ją wspólnie. Kawa na wynos od poniedziałku do piątku od 10 do 14. Zofia Kozurewska. Czekam z kawą.
0: Ogłoszenie nadawcy.
2: Wiadomości z życia kościoła. Wojciech Dąbrowski. Posługi lektora i akolity otwarte dla świeckich w diecezji warszawsko-praskiej startują zapisy na kurs przygotowujący do tych posług w liturgii. Zgłaszać się mogą mężczyźni, którzy ukończyli 25 rok życia i mają pozytywną opinię proboszcza, wyjaśnia ksiądz Paweł Cieślik, przewodniczący Komisji Liturgicznej diecezji.
3: Pierwsze dwa lata to są wykłady dotyczące Biblii, liturgii, teologii dogmatycznej, teologii moralnej, teologii duchowości, teologii pastoralnej. Trzeci rok będzie miał już taki charakter bardzo specjalistyczny. Będzie związany po prostu już bardziej z praktycznymi umiejętnościami. Generalnie idea jest taka, że to będzie kilka zjazdów w ciągu roku i jednocześnie też wtedy zaplanowane są dni skupienia oraz kilkudniowe rekolekcje.
2: Bycie lektorem to nie tylko odczytywanie czytań z Pisma Świętego podczas liturgii, wyjaśnia znaczenie posług duchownych.
3: Lektor także może wykonywać psalm, modlitwę wiernych, czytać komentarze, odczytywać antyfony. Jest także tym, który przygotowuje innych do czytania Słowa Bożego w liturgii. Natomiast jeśli chodzi o posługę akolity, on na podobnej zasadzie jak nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej w określonych przez prawo sytuacjach może pomagać w udzielaniu Komunii Świętej. Akolita w przypadku nieobecności kapłana i diakona może również wystawić i schować Najświętszy Sakrament, a może być też posłany do chorych.
2: Zapisy trwają do końca czerwca. Kurs rozpocznie się po wakacjach.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
2: Archidiecezja warszawska ma 8 nowych księży. Absolwenci Metropolitalnego Seminarium Duchownego oraz Misyjnego Seminarium Redemptoris Mater przyjęli święcenia z rąk arcybiskupa Adriana Kalbasa, metropolity warszawskiego. Wy mówicie chcę, ale i Kościół każdemu z was mówi chcę, podkreślił w homilii arcybiskup.
5: Trzeba wracać do tej chwili. Zachowajcie sobie chusteczki, w które za chwilę wytrzecie wasze dłonie, po tym jak zostaną namaszczone olejem krzyżma. Niech będą z wami ślady oleju, a nawet utrzymujący się tam jego zapach. Niech w chwilach zwątpienia będzie świadkiem tej chwili i tego obustronnego chce.
2: Metropolita warszawski zachęcał nowych księży do czerpania odwagi w kapłaństwie, między innymi z modlitwy.
5: Tak jest z każdym, kto przestaje dbać o regularny kontakt z Panem, kto przestaje się modlić, odmawiać brewiarz, adorować Najświętszy Sakrament, odprawiać rekolekcje, regularnie się spowiadać, pobożnie sprawować sakramenty. Niechybnie się wypali, wszystko pokryje się jakąś szarością i straci swój smak, a ten ksiądz utraci siły i nie będzie umiał oprzeć się atakującym go trudnościom.
2: Nowi księża pochodzą zarówno z parafii w archidiecezji warszawskiej, również z innych części Polski. W czasie formacji odbywali praktyki duszpasterskie i misyjne w Polsce oraz za granicą. Otrzymali nominacje na wikariuszy w różnych stołecznych i podmiejskich parafiach. Z udziałem ponad 4000 uczestników na Jasnej Górze odbywa się pielgrzymka Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich. Zrzesza ona ponad 123 placówki oświatowe. Mszy świętej przewodniczył arcybiskup Andrzej Przybylski, metropolita katowicki, w homilii wyjaśniając, że wychowanie to jest wydobywanie z człowieka to, co dobre. Przestrzegał, że nie może ono być oderwane od Bożego planu względem człowieka.
6: Niektórym nawet w Polsce i nie tylko wydaje się, że szkoła to jest ich własność, że mogą ją urządzać jak tylko oni chcą, według swoich ideologii, swoich wrażliwości, jakby to oni byli właścicielami tej szkoły. I co gorsza, jakby byli właścicielami ludzi, właścicielami uczniów. Bo przecież to jest czasem ten problem dzisiaj szkoły, że czasem nie myśli się, jak Pan Bóg człowieka stworzył i wychowywać go według tego planu. A dzisiaj się myśli o tym, by stworzyć człowieka na nowo.
2: Pielgrzymka odbyła się po raz 28. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich powstało 35 lat temu i zajmuje się działalnością służącą integralnemu rozwojowi osoby przez zakładanie im prowadzenie szkół i przedszkoli.

0: Jasnogórska Matko Kościoła, obecna we wspólnocie uczniów Twego Syna i nieustannie na Niego wskazująca, ku Niemu prowadząca, stajemy przed Twoim jasnogórskim obliczem w pierwszy tegoroczny czerwcowy wieczór. U początku miesiąca, kiedy szczególnie wpatrujemy się w serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, przebite z miłości ku nam. Serce, którym są wszelkie skarby łaski i zbawienia. Stąd i w Twoim sercu, Matko, szukamy schronienia, pomocy i najszybszej, najpewniejszej drogi do serca Twego Syna. Matko, o sercu, po którym począł się i dojrzewał Jezus, Syn Boży, nasz Odkupiciel. W Twojej szkole chcemy i my wzrastać, upodabniając się do Tego, który sam stał się do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu i w którym objawiła się wszechmoc Bożej miłości, ale i wielkość godności człowieka według zamysłu Bożego, powołanej do miłości, która prowadzi do życiodajnej wspólnoty z Ojcem w niebie i bliźnimi. Matko, o sercu niepokalanym i najpokorniejszym, wiemy, że sami nic na tej drodze nie zrobimy, ale wszystko możliwe tam, gdzie moc Boga i ogrom Jego łaski. Ucz nas na Twój wzór coraz bardziej życie mówić Mu fiat, Jemu dawać pierwszeństwo, Jego woli szukać, drogi, którą chce nas prowadzić, szukać, pozwalać Jego łasce coraz większe rzeczy w nas i przez nas czynić. Pomagaj, by nasze serca na wzór serca Jezusa stawały się coraz bardziej ciche i pokorne. Matko, o sercu uświęconym, umocnionym i przygotowanym w dniu zesłania Ducha Świętego na współpracę z Nim w prowadzeniu ludzi do świętości. Bądź nam Matką i przewodniczką na drodze do Jezusa, do trwania w Jego łasce, do kierowania się w codzienności prawdą Jego Słowa, do żywego uczestnictwa we wspólnocie Kościoła i współodpowiedzialności za Nią, do życia miłością, którą odkrywamy w przebitym i otwartym sercu Jezusa dla nas. Myśmy, mimo przeszkód zewnętrznych i wewnętrznych, mimo naszych słabości i czasem upadków, wytrwale dążyli drogą do świętości, drogą wzrastania wierze i nadziei, drogą do coraz doskonalszej miłości Boga i bliźnich. Matko, o sercu bijącym rytmem serca Syna Bożego, wola Boża jest i Twoją wolą. Boży zamysł naszego zbawienia Twoim. Boże pragnienie naszego uświęcenia Twoim także. Boża miłość bezgranicznie nas obejmująca i Twoją. Stąd nie jesteś nieczuła dla swoich dzieci, ale nieustannie otaczasz je swoją opieką. Jak pocieszycielka strapionych, wspomożenie wiernych czy ucieczka grzeszników. Bądź z nami na drodze naszego życia i powołania w każdy czas. Matko, której serce jest najściślej zjednoczone z sercem Jezusa, Tobie zawierzamy siebie. Wszystko, czym jesteśmy i co mamy, Tobie oddajemy, byśmy jednocząc się z Tobą coraz bardziej byli jedno z Twoim Synem. Byśmy coraz bardziej należąc do Ciebie, coraz bardziej byli własnością naszego Stwórcy i Zbawcy. By jak Jezus wzrastał w Tobie, tak by z Twoją pomocą wzrastało życie Boże w nas. Byśmy ukryci w Twoim sercu, bezpiecznie trwali w sercu Twojego Syna, którym jest miłość uzdrawiająca i zwyciężająca wszystko. Miłość będąca źródłem życia wiecznego. Polecamy Twojej opiece, jak co dzień o tej porze modlitwy, Ojca Świętego Leona, 14 cały polski episkopat, prezbiterów, osoby konsekrowane, nasz pauliński zakon, na czele z ojcem generałem i zarządem generalnym. Twojej matczynej opiece zawierzamy dobrodziejów duchowych i materialnych Jasnej Góry. Twemu stawnictwu u Boga powierzamy naszą ojczyznę Polskę, by była wierną Bogu, Krzyżowi Ewangelii, przez realizację złożonych przed 70 laty tu na Jasnej Górze ślubów. Polecamy dziś szczególnie Twojej matczynej opiece dzieci i młodzież, ale także i rodziny, małżeństwa, starszych, przeżywających różne trudności i kryzysy więźniów, doświadczających dramatu uzależnień, chorych, cierpiących. Zawierzamy Tobie Federację Sodalicji Mariańskich w Polsce, prosząc o wzrost duchowy liczebny wspólnot sodalicyjnych. Polecamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej, a także ukryte w sercach dzisiejszych pielgrzymów. Byli to nauczyciele i uczniowie szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, to dzieci pierwszokomunijne z rodzicami, opiekunami z Jelonek. To intencje ukryte w sercach wszystkich tu obecnych, a także tych, którzy łączą się z nami w tej godzinie modlitwy przez telewizję, radio czy internet. Polecamy też wszystkich gromadzących się na modlitwie przy Jasnogórskiej Ikonie Nawiedzenia w parafii pod wezwaniem świętego Józefa Rzemieślnika w Sosnowcu. Te wszystkie intencje siebie zawierzamy, rozważając piątą tajemnicę bolesną śmierć Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
2: i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu,
5: wszystkie dusze do nieba i do domu szczególnie tych,
0: swoim sercu, Mario, szukamy schronienia, składając w nim siebie, wszystkie nasze sprawy, intencje, sprawę też pokoju na świecie pod Twoją obronę.
2: Zdjęcia się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od żadnych grzechów, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddaj.
0: O błogosławieństwo kończące naszą apelową modlitwę prosimy księdza arcybiskupa Wacława.
5: Mało kto dzisiaj wie, że Ojciec Święty Jan Paweł II napisał specjalny list do dzieci. I szkoda, że go nie czytamy w naszych parafiach, wspólnotach rodzinnych. Papież opisuje tam dzieciństwo Pana Jezusa, Jego lata młodości i swoje. I powiem tak w Jego duchu. Czy wiecie, że jesteście trzykroć piękne? Po pierwsze, bo jesteście darem Bożym dla waszych rodziców. Po drugie, wasze imiona są zapisane w niebie od momentu waszego chrztu. A po trzecie, przyjęliście Pana Jezusa do swojego serca i On jest z wami. Błogosławię wszystkim rodzinom i wszystkim dzieciom, tym, które już są na świecie, i tym, które są pod sercem matek.

Kończymy transmisję apelu Jasnogórskiego. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Byliśmy oczywiście w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Tu Radio Warszawa. Mamy 19 minut po godzinie 21. O godzinie 21.30 modlimy się różańcem świętym. Zapraszam już teraz. 512 700 444, 512 700 555. Te dwa numery będą do Państwa dyspozycji. Natomiast w tym momencie wysłuchajmy słowa Bożego, Ewangelię skomentuje ksiądz Artur Frey.

0: Ewangelii świętego Marka. Uczeni w piśmie i starsi posłali do Jezusa kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli podchwycić go w mowie. Ci przyszli i rzekli do niego: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić, czy nie płacić? Lecz on poznał ich obłudę i rzekł do nich: Czemu wystawiacie mnie na próbę? Przynieście mi denara. Chcę zobaczyć. Przynieśli, a on ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli mu: Cezara. Wówczas Jezus rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. I byli pełni podziwu dla Niego.
1: Przyglądając się i przysłuchując dyskursowi prowadzonemu w XXI wieku, dochodzę do subiektywnej opinii o wielu nadużyciach, które dokonują się na tym polu. Nie chodzi jedynie o szerzącą się degrengoladę, którą dostrzec można w wypowiedziach ludzi rozmaitych szczebli społecznych, ale także o zanik potrzeby dbania o kulturę słowa wypowiadanego. Zdaje się, że dziś nawet ci wykształceni, używając rozległych zabiegów erystycznych, nie pragną dojść do całej prawdy, ale jedynie potwierdzić swoją wizję świata, niezależnie od jej słuszności i zgodności z logiką. Nie pomogą jednakże żadne zabiegi albo stosowana dziś powszechnie nowomowa w konfrontacji z radykalizmem ewangelicznym Zbawiciela. Jezus nie chce nikogo wyśmiać, pogrążyć czy zwieść na manowce. On zawsze zatroskany o ludzki los, jak gdyby tą odpowiedzią skierowaną wobec faryzeuszów woła dziś do mnie: Puść się tego świata, którego tak kurczowo się trzymasz, a który nie może cię zbawić, i przyjdź do mnie. Przecież nie nosisz na sobie znaku tego świata, ale mój znak. Znak krzyża na twoim sercu, znak paschalnego baranka, znak zwycięstwa, nie śmierci. Oddaj zatem Bogu to, co boskie. Oddaj Mu swoje serce.

tu Radio Warszawa. Zbliża się godzina 21.30. Zapraszam zatem do wspólnej modlitwy Różańcem Świętym. Dwa numery są do Państwa dyspozycji. 512-700-444, 512-700-555. Dziś prosimy o opiekę Matki Najświętszej, Boże Błogosławieństwo i prowadzenie dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za Radio Warszawa, w intencji naszych słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży, dyrektorów Mariusza Wydziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, o błogosławieństwo Boże dla powołanych, o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, aby sport stał się narzędziem pokoju, spotkania i dialogu między kulturami oraz narodami, a także by promował takie wartości jak szacunek, solidarność i rozwój osobisty. To intencja papieska. Intencja o przemianę serc. Panie, kiedy przeżywam kryzys wiary i czuję się zagubiony, proszę o Twoją łaskę przemiany. Napełnij moje serce nadzieją i pokaż mi drogę powrotu do Ciebie, nawet gdy wszystko wydaje się ciemne. Modlimy się o uwolnienie od cierpień dla Beaty, łaskę nawrócenia skrzywdzonych, o uzdrowienie Agnieszki, Moniki, Oskara, Igora, Marzeny, o nawrócenie i uleczenie z depresji dla Antka, Karoliny, Kacpa, o błogosławieństwo dla małżeństwa Joanny i Łukasza, o radość życia wiecznego dla księdza Andrzeja Sadowskiego, o powrót do kościoła, opiekę Matki Najświętszej Marii Panny dla Justyny i Darii, o łaskę zdrowia, opiekę Maryi, Boże błogosławieństwo dla Alicji z Międzyborowa, o łaski Boże dla jej męża Krzysztofa, syna, synowej, wnucząt, o łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci Henryka w 39. rocznicę śmierci. Dziękczynnie w 46. rocznicę ocalenia życia Tomasza. Prosząc o opiekę i błogosławieństwo Boże dla niego oraz całej jego rodziny, modli się ciocia. O Boże błogosławieństwo dla Reginy i Tadeusza, Bogumiłej, Włodzimierza, Łukasza, Ewy, Anety, Tomasza, Grzegorza, Beaty z rodzinami. Opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego, łaskę zdrowia dla Ewy w dniu 67. urodzin, łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci Krzysztofa. O cud uzdrowienia dla 12-letniej Gabrysi, ciężko chorej na chorobę nowotworową, o siłę i opiekę Matki Bożej dla niej oraz światło i mądrość dla lekarzy. O potrzebne łaski, nadzieje i łaskę wiary dla jej rodziców. O łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci Kasi, modli się Pani Magdalena. Przez wstawiennictwo świętej Jarity, świętej Filomeny, uzdrowienie małej Alicji, nawrócenie, powrót do kościoła dla Macieja. O dar mądrości, dar Ducha Świętego dla Macieja i Małgorzaty. O miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha, o jedność w małżeństwie Anny, o miłość w małżeństwie Łukasza, o zdrowie dla Anny, dobry rozwój dla małej Agnieszki. O wyjście z nałogu Piotra, o łaskę wiary, dar potomstwa, opiekę Matki Bożej nieustającej pomocy, dar Ducha Świętego, miłość w rodzinie dla Grzegorza i Anny. O wyjście z nałogu Emilii, o zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego dla Grzegorza, Henryka, Zdzisławy i Oksany. O uzdrowienie, powrót do pełni sił dla Elżbiety, o powrót do zdrowia i potrzebne łaski, opiekę Maryi dla księdza Zbigniewa z parafii świętego Józefa w Warszawie. O opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia, dary Ducha Świętego dla księdza Witolda z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. O miłość w rodzinie, o powrót do zdrowia dla Wiktora Zbruk, o mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana, Mikołaja, o miłość dla nich, o radość życia wiecznego dla Kasi, opiekę Maryi dla jej męża i córek. W intencji życia małżeńskiego, radość tego życia dla Doroty i Waldka, Ani i Sławka, Doroty i Justyny.

0: Darka, Justyny, Pawła i Magdy. Łaski Boże dla księdza Piotra. O siły i zdrowie dla Kasi, wszelkie łaski potrzebne w wychowaniu Olafa. O Boże błogosławieństwo dla Marceliny i Pawła, o szczęśliwe rozwiązanie dla ich dzieciątka. Modlimy się także jak zwykle za dzieci poczęte, a nienarodzone. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Jest już z nami pani Alicja. Szczęść Boże, witam.
1: Szczęść Boże.
0: I zapraszam pani Alicję. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica pierwsza, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Jestem szczęśliwy, nie dlatego, że są na przykład wakacje, ale dlatego, że ona powiedziała tak. Czy ktokolwiek z nas wydusiłby z siebie owo fiat? Wątpię. Ta decyzja oznaczała ukamieniowanie, a w najlepszym razie hańbę i wygnanie. Syn zaczął żyć w jej ciele, zanim zamieszkała z Józefem. Maryjo, dziękujemy Ci bardzo. Proszę bardzo, Pani Alicjo.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać, Pani Alicjo, za wspólną modlitwę.
1: Bóg zapłać.
0: Dziękuję. Spokojnej nocy z Panem Bogiem. Do usłyszenia. 512-700-444, 512-700-555. Tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety. Nie chcę mi się sięgać po telefon, wysłać maila, czy nawet otworzyć ust, by powiedzieć żonie, córce, znajomym czy krewnym, że jest z nami Bóg, że On żyje, że odmieni nasz stan, nasze życie, że odzyskaliśmy sens. Maryja nie czeka, pędzi w góry i to na dobre 150 km piechotą, by służyć i śpiewać. Magnifikat. Jest z nami Pani Danuta, szczęść Boże, witam serdecznie Pani Danuto.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie Pana.
0: I zapraszam do modlitwy, proszę bardzo.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać Pani Danuto, zasłona modlitwę i pozdrawiamy serdecznie, spokojnie.
2: Bóg zapłać, zasłona modlitwę, pozdrawiam Pana serdecznie.
0: Z Panem Bogiem. 512 700 444 512 700 555. Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. Bydło, pasterze i siano. Takie towarzystwo. A dlaczego nie rodzi się w naszym sercu, w naszym życiu? Zabrakło mu miejsca. Gospoda mojego serca jest cała zapchana mną, moimi potrzebami, moimi zachciankami. Miłością własną, pożądliwością i gonitwą za wygodnym życiem. Aby się urodził Jezus, trzeba trochę się przesunąć, trochę posprzątać, zrobić mu miejsca. Nawet osioł to wiedział. Jest z nami pani Jadwiga. Szczęść Boże, witam pani Jadwigo.
3: Szczęść Boże, witam.
0: I zapraszam do modlitwy oczywiście.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Jadwiko, za obecność, za modlitwę i zapraszam ponownie.
3: Bóg zapłać, szczęść Boże.
0: Z Panem Bogiem. 512-700-444, 512-700-555. Czwarta tajemnica, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Miecz boleści przeszył jej serce, w takim bezpiecznym miejscu. Przyszli gotowi oddać siebie, oddać Syna Boga. Naprawdę mogę ofiarować siebie w świątyni. Mam tylko mój grzech. I to właśnie mój grzech oddam Bogu, bo to jest mój grzech. Był ten grzech, był tymi właśnie mieczami, który przeszył serce Matki Bożej. Pani Danuta jest razem z nami. Szczęść Boże, witam Pani Danuto.
4: Witam, szczęść Boże.
0: I zapraszam, proszę bardzo.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać pani Danuto.
4: Bóg zapłać.
0: Spokojnej nocy życzę. Z Panem Bogiem.
4: Wzajemnie.
0: Do usłyszenia. Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Jest tyle czasu, że można robić wszystko. Biegać, czytać, pływać, oglądać filmy, grać w gry, czy chodzić na koncerty. Wreszcie mamy czas na to, aby czasami odpocząć, ale coś tu nie gra, coś nie cieszy, jakoś nam smutno, źle. Czas to miłość, a miłość to Bóg. Czasami zagubiliśmy Boga, On czeka cały czas na nas, w kościele. Jest z nami pani Grażyna, szczęść Boże, witam.
5: Szczęść Boże.
0: Proszę bardzo, pomódlmy się pani Grażyna.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu!
0: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obroną
5: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: W imię Ojca
5: i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
0: Ja również dziękuję Pani Grażyna. Spokojnej nocy z Panem Bogiem. Do usłyszenia. Kończymy już dzisiejszą modlitwę Różańcem Świętym, ale wrócimy. Ponownie już jutro o stałej porze. Zapraszam serdecznie. Już za kilka chwil Szkoła Rut i Grzegorz Kozłowski. A za wieczór w dobrej atmosferze dziękuję, Wojciech Dąbrowski. Samych radości.

0: Dookoła RUD. Radiowy Uniwersytet Teologiczny. Zaprasza Grzegorz Kozłowski.
1: Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia Warszawa. Spotykamy się w kolejnym odcinku Szkoły RUD, czyli Radiowego Uniwersytetu Teologicznego. A dziś naszym gościem jest ksiądz Mateusz Milczarek. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: Spotykamy się, drodzy, dlatego, że trochę poczułem się zainspirowany w ostatnich tygodniach, chyba nawet miesiącach, bo ksiądz Mateusz bardzo często w swoich homiliach wspomina pewną postać, która mnie bardzo zainteresowała. Jest to Elderet z Rivo. Po pierwsze Cysters, po drugie z XI czy XII wieku?
2: XII.
1: Skąd księże inspiracja Cystersem z XII wieku?
2: Ja go poznałem tak naprawdę dzięki lekturzek i słuchaniu różnych konferencji świętej pamięci księdza Krzysztofa Grzywocza, który powoływał się na niego. A z racji na to, że temat przyjaźni, relacji międzyludzkich, więzi jakoś w historii mojego życia stał mi się bliski, stąd zacząłem po prostu czytać Elreda.
1: Sam Elred, ja go nie znam i z przyjemnością go poznam z księdza relacji, ale w ostatnich właśnie tygodniach kojarzy mi się z przyjaźnią, bo to występowało w księdza homiliach. Przyjaźń, Cysters i XII wiek, no jakoś zresztą to wybrzmiewa mocno też w ostatnich Ewangeliach, słowach Ewangelii. Dziś na przykład to też słyszymy Chrystusa, który rozmawia z Piotrem i mówi mu o wyznaniu miłości. Pyta go o to, czy go kocha, czy go miłuje. No i pamiętam, że wspominał ksiądz dokładnie właśnie na ostatniej homilii o tym, że ta przyjaźń, ubrał to ksiądz w takie słowa, jest tą najwyższą formą miłości, w sensie tą najpełniejszą. Jak ksiądz to rozumie?
2: Jak ja to rozumiem, to jest jedno, drugie to jest co Elred, dlaczego Elred nazywa to najwyższą formą przyjaźni, dlatego powołuje się na fragment Ewangelii, kiedy Jezus mówi w czasie ostatniej wieczerzy, że nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich. I właśnie ta forma miłości greckie agape dla Elreda będzie to właśnie przyjaźń duchowa, ponieważ jakby Elred bardzo jak na średniowiecznego mnicha przystało i takiego myślącego bardzo klasycznie, będzie dzielił przyjaźń na różne formy i etapy. Nie każda przyjaźń jest taka sama. I jakby przechodzi przez różne formy budowania. Dla mnie jest to jakoś bliskie i że przyjaźń rzeczywiście jest taką szczególnym rodzajem więzi, ponieważ w swojej pracy duszpasterskiej często towarzyszę, czy tutaj w Kościele Świętej Anny jest często bardzo dużo ślubów, czy powstają różne pary w takiej formie właśnie miłości romantycznej, ale nie zawsze spotykam wśród nich, że są dla siebie przyjaciółmi. I już jakoś tak od początku swojej posługi jako prezbiter, ksiądz, to miałem jakoś takie wrażenie, że przyjaźń z jednej strony jest bardzo takim utęsknionym przez człowieka formą bycia z drugim, a z drugiej tak rzadko spotykanym.
1: Sama przyjaźń, to podzielę się własnym doświadczeniem jakiejś przyjaźni z moim przyjacielem, z którym znam się ponad 20 lat, kojarzy mi się najprędzej z bezpieczeństwem. W tym sensie bezpieczeństwem, że jest to relacja, która już nie wymaga żadnych półśrodków, jest bezpośrednia, wystarczająca, a jednocześnie masz pewność, że spotkasz się ze zrozumieniem.
2: To jest jeden z w ogóle z fundamentów w ogóle bycia w więzi. No, w przyjaźni jeden z najistotniejszych. Poczucie bezpieczeństwa po dwóch stronach. Zarówno ja muszę się czuć bezpiecznie, jak i ten drugi, czy mój przyjaciel, ma się czuć także bezpiecznie ze mną. Dlatego to jest w ogóle też taka praca nad tym, aby zobaczyć, które przestrzenie we mnie, które różne zachowania są dla kogoś czymś, co nie pozwala mu do końca czuć się bezpiecznie i próba rzeczywiście razem, właśnie tym, co mnie popycha ku temu, żeby coś ze sobą zrobić, to jest też to, by ten drugi czuł się rzeczywiście u mnie jak w domu, a ja u niego. I dlatego on też wykonuje jakąś pracę. Ale oprócz poczucia bezpieczeństwa dla mnie jest jeszcze istotne i według Elreda że przyjaźń, ona prowadzi do tego, że staje się czymś wzajemnym. Nie można mówić o przyjaźni, kiedy tylko ja kogoś traktuję jako przyjaciela, a ten drugi traktuje mnie trochę inaczej. Przyjaźń dojrzała dąży do pewnej równości, wzajemności. Dlatego Jezus w Ewangelii mówi nie o jakiejkolwiek miłości, tylko mówi miłujcie się wzajemnie. Nie mówi po prostu miłujcie. Miłujcie się wzajemnie. To jest, myślę, często w ogóle pomijane słówko i w ogóle pomijany wymiar w budowaniu relacji. Że nie chodzi tylko o to, żebyśmy po prostu kochali, przyjaźnili się, ale żeby to miało, żeby złożyło się na to ten dar wzajemności.
1: Przyjaźń to tylko jeden z elementów, wiadomo, tej duchowości Elrada, którą on jakoś próbuje nam ukazać, bo to jest rzeczywistość, w którą każdy z nas jest włączony. Przez chrzest, przez sakramenty, w których uczestniczymy i Chrystus nas do tego zaprasza. To jest ta droga, którą idziemy ku Niemu. Ale właśnie, co zainspirowało księdza do Elreda? W sensie ta jego duchowość. Wiemy, że XII wiek no to jest taki bardzo bogaty czas dla Kościoła w ogóle. Wiele zakonów wtedy powstaje, wiele rodzi się takich wspólnot czy inicjatyw, które potem no, owocują nasz po dziś dzień. Myślę tutaj choćby o uniwersytetach, które też wtedy zaczynają się pojawiać, ale to ten wymiar taki bardzo naukowy, chociaż teologia wtedy była tą, która konstytuowała w ogóle powstanie uniwersytetu, więc ta duchowość była bardzo wysoko zawieszona, jeśli chodzi o potrzeby człowieka. Dziś może jest trochę tego mniej. Jakoś jest to niwelowane czy zamieniane w sferę psychologiczną. Myślę tutaj właśnie teraz o Elredzie. Co księdza w nim inspirowało, jeśli chodzi o jego duchowość? Co ksiądz w nim odnajduje takiego, co dziś może odpowiadać współczesnemu człowiekowi?
2: Elred na pewno cechuje się bardzo taką prostotą bycia. On też jest w tym wszystkim takim jednak mimo wszystko realistą, mocno stąpającym po ziemi. To znaczy też wie, że relacje, budowanie więzi, przyjaźni jest czymś trudnym i że nie zawsze się udaje. I też nie pomija tego tematu. I stara się nie uciekać w taką bardzo religijno-pobożnościowo czasami utopię jednak mimo wszystko, ale oprócz tego stara się pokazać, że no, ja i ty muszą, te dwa komponenty muszą naprawdę chcieć też budować tę więź. To jest jedno. Drugie to jest jego też umiłowanie do liturgii. On wiedział, że liturgia jest też tym narzędziem, w cudzysłowie, który buduje też wspólnotę i relacje. Tak ją rozumiał. Jako cysterc miał też, dbali o piękno tej liturgii. No i druga i ostatnia, trzecia rzecz to jest też jego taka właśnie duchowość, na którą ona jest jednak trochę mimo wszystko zaskakująca, że w XII wieku tak mocno kładł nacisk na relacje, które są między nami. On nie uprawiał takiej teologii, jaką często poznajemy w wydaniu świętego Tomasza z Akwinu, czy jeszcze wcześniej Augustyn. On jakoś nie pisał wielkich traktatów. Po polsku mamy dwa jego dzieła i oba dotyczą relacji. Zwierciadło o miłości i przyjaźń duchowa. To dwie książeczki niewielkie. No, Zwierciadło jest trochę większą książeczką, ale przyjaźń duchowa to bardzo, bardzo krótka lektura, a jakby odkrywa to, co jest, mam wrażenie, istotą i jakimś takim centrum duchowości chrześcijańskiej. Że ono ma nas prowadzić nie tylko do tego, żebyśmy poznali Pana Boga. To jest oczywiste, ale że mogę Go poznawać poprzez dar drugiego człowieka, poprzez więź, poprzez to, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I tą przestrzeń między nami, czyli tą, co nazywamy relacją, więzią, przyjaźnią, miłością, że to jest ta przestrzeń, w której mogę naprawdę też poznawać, jaki jest Bóg. Że jeżeli Elred będzie mówił, że jeżeli mogę powiedzieć, że Bóg jest dobry, to dlatego, że doświadczyłem też pewnej bardzo konkretnej dobroci. Nie tylko takiego duchowego pocieszenia na modlitwie, że pomodliłem się, kiedy było mi trudno i dostałem takiego pocieszenia. To jest jakby jeden wymiar. ale myślę, że nie dla każdego jest to jakoś tak wspólne doświadczenie. Ale właśnie to, że jest przy mnie ktoś, kto mnie rozumie, nie muszę mu tłumaczyć wszystkiego od początku, że wystarczy, że na mnie popatrzy, jak po 20 latach, myślę, przyjaciel już umie odczytać, że wystarczy, że mnie zobaczy i wie, co się dzieje, że nie musi też dużo mówić. To zresztą Elred bardzo pięknie opisuje to, jak przyjaźń nie polega na tym, że musimy ciągle mówić, ale że przyjaźń jest już też wtedy, kiedy potrafimy ze sobą milczeć i ta cisza nie boli.
1: Tak pobrzmiewają mi cały czas te słowa Ewangelii dzisiejszej, bo tam widzimy scenę, w której Chrystus zabiera tak naprawdę Piotra, no, można powiedzieć, na spacer, trochę w oddali od uczniów. No i przechadzają się nad jeziorem. No taka, wydałoby się, trochę sielska atmosfera w sumie. A potem pada jedno pytanie po trzykroć. Oczywiście w greckim oryginale ono tam zawiera w sobie odpowiedniki miłości. W innych słowach po polsku jesteśmy w stanie powiedzieć tylko, czy kochasz. Ale to ma trochę głębszy wymiar, jeśli chodzi o źródło słów. Ale myślę o samej tej sytuacji, w której tutaj ta przyjaźń Piotra jest w jakiś sposób i oczyszczana, i próbowana. Bo on w którymś momencie się już smuci tym, że Chrystus zadaje mu po trzeci raz to samo pytanie. I ciekaw jestem, jaka jest księdza refleksja, taka, jakbym powiedział właśnie, no, co wypływa dla księdza z tej Ewangelii? Co było w Piotrze?
2: To oczywiście trudne pytanie. Trudno powiedzieć, co w nim tak naprawdę było. To już jest kwestia takiej naszej kaznodziejskiej wyobraźni, czy jakiegoś takiej wrażliwości, wczucia się też, co moglibyśmy my sami czuć w takiej, znajdując się w takiej sytuacji. Myślę, że Jezus absolutnie nie nawiązuje do zdrady Piotra. To Jezus nie miał tego nigdy w zwyczaju. Nigdy nie uwypuklał grzechu człowieka, żeby coś z tym zrobić. Ale raczej wydaje mi się, że w Piotrze mogło być takie przekonanie, że skoro doszła do niego już świadomość, co uczynił, że to w jakiś sposób, czy to nie zmieniło czegoś w Jezusie wobec niego. No, że w jakiś sposób zawiódł, nie spełnił oczekiwań.

0: Dookoła Ród.
1: Więc myślę, że w Piotrze dzieje się pewna walka, pewne zmaganie. Na ile Jezus chce być ze mną jeszcze w więzi, na ile to wszystko jest jeszcze aktualne, na ile Go zawiodłem, jak ja mam teraz Mu popatrzeć w twarz. Jest ciekawe, że wiadomość o zmartwychwstaniu uczniów wcale na początku nie napełniła radość. Przerazili się, kiedy kobiety przyszły od grobu i powiedziały im, że zabrano Pana. I powiedziały, że inne przyszły i mówią, że zmartwychwstał. Myślę, że w nich się obudził też pewien lęk. Bo doszło do nich jakieś używanie rozumu, kiedy emocje upadły i zobaczyli, co się tak naprawdę stało. No i teraz jak on tu przyjdzie, to przyjdzie po co? Wyrównać rachunki? Powiedzieć, że zawiódł się na nas? Nie wiedzieli, z jakim nastawieniem on przyjdzie. I Jezus od początku przychodzi i pierwsze słowa, które mówi, to mówi: pokój wam. To znaczy, że w uczniach musiało być dużo niepokoju, dużo lęku. Dużo jakiegoś takiej pretensji do siebie też, do tego, że nie poradziliśmy sobie zupełnie z tym, nie unieśliśmy tej sytuacji. I Jezus, myślę, że kiedy staje tam nad jeziorem, to jest w ogóle bardzo czułe spotkanie. Ono jest poprzedzone tym wydarzeniem, kiedy Jezus w ogóle staje nad jeziorem. Uczniowie są już oddaleni, łowią i to Jan rozpoznaje, że na brzegu stoi Chrystus i mówi: to jest Pan. I Piotr się rzuca, idzie i Jezus przygotował dla nich śniadanie. I po tym śniadaniu Jezus zabiera Piotra na bok i zadaje mu te trzy pytania. Ja w tych pytaniach zawsze słyszę: Piotrze, uwierzyłeś, że z powodu swojego grzechu, upadku nie możesz mnie już kochać?
2: Przypomina mi się jeszcze ze studiów teologicznych taki dla mnie wtedy zaskakujący bardzo element, na który zwrócił uwagę nasz profesor biblista, że te węgle, które tam występują w tej scenie, one się nazywają antraka i to słowo z greckiego dokładnie jest jeden, drugi raz występuje w tym miejscu, gdzie Piotr grzał się przy ogniu. W momencie, kiedy on się zapiera i tam pytają go ci okoliczni ludzie właśnie do sceny męki, którą przeżywa Chrystus, to Piotr właśnie stoi przy tych antrakach. I w tym miejscu właśnie przy jeziorze jest ponownie scena właśnie z Piotrem związana przy znowu antraka, czyli właśnie przy tych żarzących się węglach. To też jest jakieś takie bardzo, bardzo znamienne, że ewangelista spaja niejako te dwa miejsca ze sobą. No i pokazuje tutaj właśnie spotkanie, wtedy oddalenie się od Chrystusa, a tu ponowne spotkanie z Nim w tym miejscu właśnie.
1: Według mnie to tutaj w ogóle następuje takie prawdziwe nadanie prymatu Piotrowi. Bo tradycja zawsze mówiła, że jest to prymat w miłości. Czy kochasz mnie więcej, aniżeli ci? I to jest pytanie, z którym Jezus przychodzi do Piotra, do uczniów. Nie czy obiecujesz mi, że będziesz grzeczny, czy już więcej tak nie zrobisz. W ogóle w to nie wchodzi. Jedyne jego pytanie to jest: czy chcesz mnie kochać? Czy chcesz być w tej przyjaźni, o której wam mówiłem? Nie nazywam was już sługami, lecz przyjaciółmi. Wytrwajcie w miłości mojej. Wiele innych fragmentów, które na to wskazują. A grzech zawsze próbuje nam jakby przedstawić Boga jako kogoś złego. Po to demonowi są potrzebne nasze grzechy. Nie jako same uczynki, ale jako pewna konsekwencja, którą może wykorzystać przeciwko nam. Żeby używając naszych grzechów, upadków, powiedzieć: nie możesz już kochać Pana. Jesteś brudny, jesteś nieczysty. Myślę, że wielu ma takie doświadczenie, że kiedy zgrzeszą w jakiś sposób taki ciężki, to mają wrażenie, że już nie ma, że już ich modlitwa nie ma sensu, już nie mogą, dopóki nie pójdą do swojej, nie mogą się modlić, bo to już jest jakoś tak, no to jest o to właśnie chodzi, przynajmniej mi się tak wydaje, że o to demonowi głównie chodzi w kuszeniu do grzechów. Właśnie wejść w tą relację między mną a Panem. Grzech też bardzo często skupia nas na samych sobie. Piotr jakby cały czas myśli o tym, co zrobił źle. Jezus tym pytaniem odwraca to. Żeby komuś odpowiedzieć, czy mnie kochasz, musisz pomyśleć o tym, o tej osobie. A nie o sobie i o tym, że kontemplować swoją zdradę, swój swoje zaparcie się, swoje opuszczenie go.
2: Może by było właśnie spojrzeć na to pytanie Chrystusa do Piotra, trzykrotnie zadane i kierowane właśnie o tą miłość do Niego samego. Czy kochasz mnie? Czy kochasz mnie? Czy kochasz mnie? Ktoś, kto nie znałby historii wcześniejszej, gdzie Chrystus oddaje swoje życie za uczniów, za nas, za mnie, za ciebie, to można by było powiedzieć, że to jest takie bardzo pytanie, bardzo takie apodyktyczne, takie ciężkie. Może z tego powodu się właśnie Piotr zasmucił, ale kiedy wiemy, jaka jest cała historia zbawienia, odkupienia, no to to pytanie wydaje się być bardzo zasadne tutaj właśnie, kiedy tak mi się to przynajmniej kojarzy z tym oczyszczeniem Piotra, z tym oczyszczeniem naszych jakichś mniemań właśnie o sobie, czy poszukiwań jakiejś własnej miłości. Myślę dalej o tej przyjaźni, że takie właśnie momenty krytyczne no są też próbami, czy rzeczywiście to jest przyjaźń, czy rzeczywiście to jest miłość. I tak jak ten Elred wspominał, nie każda się ostanie. No i myślę, że takie momenty próby są właśnie tymi miejscami, które cezurami, czy pewnymi jakimiś punktami, które pozwalają nam stwierdzić, że rzeczywiście, mimo to, co wydawałoby się po ludzku, przekreśliłoby taką relację, ona nawet się wzmocniła dzięki temu, ponieważ w jakiś sposób się oczyściła.
1: Kryzysy są czymś naturalnym i potrzebnym. I to bez dwóch zdań. I ten kryzys następuje także w relacji Piotra i Jezusa. Bardzo ewidentny. Ja myślę, że Piotr też się zasmucił, dlatego że jakby zobaczył, że ta miłość nie będzie taka idealna, jak on miał tendencję myśleć. On chciał być idealny, doskonały, chciał zasłużyć na to wszystko, chciał być taki, był zawsze jak trochę taki hop do przodu. Ja pójdę z tobą, ja tak, on pierwszy odpowiadał, pierwszy działał, to on za miecz chwycił i był, chciał być, myślę, taki, miał jakiś taki głęboki głód w sobie tego, żeby jakoś udowodnić to, że to wszystko ma sens, że to jest możliwe. I kiedy Jezus trzy razy mu zadaje pytanie, to samo, no to ja myślę, że też ten smutek wypływa nie dlatego, że Jezus o to pyta trzy razy, tylko że on zobaczył w sobie, że niewiele się zmieni. Że będą chwile słabości, kryzysu, jakiegoś zmagania, lęku, który się w nim odezwie i z którym sobie może nie poradzić. Ale że to Jezus mu pokazuje, że to wcale nie przekreśla tej więzi. To, że ja w tej więzi właśnie mogę poczuć się bezpiecznie, bo mogę w niej być takim, jakim jestem. I dopiero mocą tej więzi mogę powoli być oczyszczany, wzrastać, porządkować różne rzeczy. A nie, że ja wyjdę z tej więzi, udoskonalę się i wrócę doskonały i teraz możemy idealnie tworzyć więź.
2: To jest jeszcze moment, kiedy uczniowie przebywają ze zmartwychwstałym, który im się ukazuje. Ale Ewangelia pokazuje nam też, że moment, kiedy Chrystus wstępuje do nieba, też odsłania nam uczniów, którzy dalej powątpiewają. To jest niesamowite, że mimo tak wielu doświadczeń, które mają już za sobą, doświadczenia życia z Chrystusem, Jego nauczania, potem faktu samej śmierci, w końcu spotkania zmartwychwstałego, przebywania z Nim tak długo i spotykania Go po wielokroć, Piotr, który jeszcze doświadcza tak blisko tych pytań, które zadaje mu Chrystus, razem spożywają ryby, które spożywają wtedy właśnie na brzegu jeziora. I mamy moment, kiedy Chrystus wstępuje do nieba, a część i tak powątpiewa. Mimo tego wszystkiego, dalej gdzieś ich rozum po prostu nie jest w stanie przekroczyć pewnej bariery i jest nadal w nich jakiś brak. Brak Ducha Świętego, na którego zesłanie oczekują potem wspólnie z Maryją. Jak ksiądz rozumie ten przełom, którym jest ten życiodajny Duch, który wstępuje potem w uczniów i który tak naprawdę no, jakoś jest określany jako początek Kościoła, że właśnie tam rodzi się żywy Kościół prawdziwy, ten Duch Święty, który go ożywia, trzecia osoba. Tak tylko jeszcze dodam, w ostatnich z rozmów jeden z księży, ksiądz Waldemar Linke, właśnie zwrócił uwagę na to, że my często myślimy o Duchu Świętym jako o trzecim z trzech, gradując go po ludzku jako trzeciego z rzędu, prawda? Kiedy to jest Pan i Ożywiciel, ten, który jest osobą, jedną z osób Trójcy i to jest ten sam Bóg.
1: Są różne tradycje. Jedna z tradycji mówi, że Kościół powstaje właśnie w momencie wniebowstąpienia, kiedy Jezus wstępuje, a na ziemi zostaje jego ciało w postaci uczniów, którzy tam są. Ikony często pokazują właśnie moment wniebowstąpienia Chrystusa, wschodnie ikony, że jest Matka Boża, Matka Kościoła, jest Piotr i jest Paweł, którego fizycznie oczywiście wtedy jeszcze nie mogło być, ale właśnie pokazując tą intuicję, że Kościół rodzi się w tym momencie, bo głowa wstępuje do nieba, a na ziemi zostaje jak mistyczne ciało, wspólnota uczniów. Tradycja bardziej zachodnia jest tą tradycją, o której tutaj już powiedzieliśmy, że początek Kościoła z racji na to otwarcie się, wyjście uczniów z Wieczernika i głoszenie Ewangelii. Wydaje mi się, że Duch Święty to jest przede wszystkim dany im po to, aby jeżeli jakiekolwiek mówimy o jakimkolwiek życiu duchowym, ja nie lubię, kiedy mówimy o życiu wewnętrznym. Bo życie duchowe zawiera w sobie to, że ono jest właśnie z ducha. To nie jest tylko to, co ja mam w sobie, moje wewnętrzne właśnie przeżycia, nawet religijne, bardzo pobożne, nawet jakieś w moim odczuciu mistyczne, jakieś uniesienia, pocieszenia,

0: Szkoła Ród.
1: Duch więzi tym, który przenika Trójcę, ją Pan i Ożywiciel, że nie tylko ożywia umarłych, jakbyśmy często chcieli tak prosto myśleć. Właśnie mnie, według mnie ożywia to, co jest obumarłe między nami. Może ożywić. Na ile też o tego Ducha prosimy, chcemy Nim żyć, na ile też chcemy, żeby coś ożyło.

0: a nie na ile już pogrzebaliśmy coś albo nic nie chcemy zrobić. To jest też Duch Święty, który jest nie tylko, że za nas wszystko zrobi, ale że pomaga nam uwierzyć, że ja mogę coś zmienić w sobie także. To, co jest oczywiście do zmiany, co jest do przepracowania. Myślę, że działaniem Ducha Świętego dzisiaj jest także to, kiedy odkrywam, że sam nie dam rady i potrzebuję pomocy z zewnątrz, potrzebuję może terapii, potrzebuję jakiejś solidnej rozmowy szczerej. Duch Święty, myślę, że daje nam też ten dar życia w prawdzie. Ewangelia go nazywa duchem prawdy. Elred powie, że bez prawdy jest niemożliwe trwanie w jakiejkolwiek więzi. On niszczy brak prawdy, jakaś taka iluzja, hipokryzja, zakłamanie, dwulicowość niszczy więź. Czasami próbujemy brnąć w jakieś takie kłamstwa, czy jakieś takie właśnie podwójne życie niektórzy prowadzą. Jakby próbują, mówię, że to ratują, żeby nie zranić tej drugiej osoby. Ale jakby w tym momencie, że to kłamstwo wiele bardziej boli niż prawdę. Że na przykład nie kocham cię, nie chcę tworzyć z tobą więzi. Nie? A brnięcie w coś, czego nie ma, powoduje jeszcze większe cierpienie też tej drugiej osoby oczywiście.
1: Tutaj mi na myśl przychodzi, tak teraz mi się to zrodziło, że wołamy Veni Creator, a w takich sytuacjach trochę to my chcemy kreować tą rzeczywistość. My stajemy się tymi, którzy kreują pewien jakiś obraz, pewną rzeczywistość, układamy, że tak będzie najlepiej. A nie wołamy o tego, który rzeczywiście jest tym, który ożywia. Myślę też, że może to nie będzie takie zręczne określenie, ale często myślimy o Duchu Świętym trochę narzędziowo. W tym sensie, że jako pewnej mocy pożytkujemy go na przykład do rozwiązania jakiejś sprawy. Ucieka nam to, że to jest osoba, że tu dalej chodzi o relacje. Że to nie jest rzeczywistość, która jest udziałem mocy Boga, tylko to jest rzeczywista osoba. To też, myślę, jest pewna jakaś tajemnica, że Duch Święty jeszcze na ten moment. W dziejach Kościoła w ogóle jest taki dosyć tajemniczy. Też mało o nim Kościół się wypowiadał. Jak myślę, to przychodzi mi na myśl encyklika Jana Pawła II. On był bardzo mocno związany z Duchem Świętym powodem tej modlitwy, którą przekazał mu ojciec, którą też całe życie ze sobą jakoś w sercu nosił. Też jakiś czas temu dotarłem do takiej informacji, że na rok przed śmiercią, kiedy wiemy, że już był w bardzo ciężkim stanie, jeśli chodzi o ogólny jego stan fizyczny, zapisał jeszcze wtedy odręcznie tę modlitwę, co wskazuje na to, jak ważnym dla niego było wołanie o Ducha Świętego w jego życiu. No i właśnie ta osobista relacja. Czy nie jest trochę tak, że wykorzystujemy Ducha Świętego w pewnym sensie tak narzędziowo? Nie wchodzimy w relacje?
0: Ducha Świętego, jak i myślę w ogóle Pana Boga i Syna Bożego, także próbujemy trochę wykreować na taką swoją modłę. Często próbujemy tak antropomorfizować Pana Boga, czy czynić Go takim też użytecznym dla nas. Myślę, że Ducha Świętego, myślę, że mamy taką dużą niestety łatwość sprowadzić do jakiejś takiej mocy działającego Boga. Natomiast w ogóle myślę, że problem jest dużo szerszy, że często w swojej religijności czy takim życiu religijnym próbujemy właśnie często Pana Boga jakby mieć tak na własny użytek. I kiedy ten użytek nie zgadza się do końca z naszymi oczekiwaniami i potrzebami, to rodzi się pewien problem. Wtedy jakby, gdzie jest Bóg? Dlaczego tak? A dlaczego nie? Przecież proszę o dobre rzeczy, chcę czegoś dobrego, On mi nie daje. Właśnie pytanie, czy nie daje, czy daje, to jest... Nie jest takie proste. Myślę, że tak, Duch Święty jest w ogóle nieodkryty. I może tak pozostanie. Jest pewną tajemnicą. Czy jak mówili ojcowie, raczej uwielbiali używać słowa misterium. No, tajemnica to jest coś, co jest znane, ale zachowujemy sekret, żeby go nie tak. A misterium jest czymś, z czego do końca nie da się do końca poznać, wypowiedzieć, określić, zamknąć w pojęcia. Można być jedynie w jakiś sposób wprowadzony w misterium. Doświadczyć mocy tego ducha i na ile też rzeczywiście przyzywam go, modlę się o niego, proszę o jego działanie we mnie, ale nie takie działanie, które mi się wydaje, że ja chcę osiągnąć, ale no właśnie to, żeby pozwolić się jemu prowadzić. Do tego potrzebne jest zaufanie, dlatego według mnie podstawą życia duchowego jest w ogóle praca nad zaufaniem. Na ile ja ufam Bogu, nie tylko wierzę, że On jest, że jest wszechmogący, że jest Ojcem, że jest Synem, że jest Duchem Świętym, ale na ile ja Mu ufam. Nie przez przypadek historia zbawienia zaczyna się od Ojca wiary, czy jak święty Paweł napisze, od Ojca zaufania. Zaufał wbrew nadziei, Abraham. I ta figura jest nam dana jako początek i zmierza do Chrystusa, który w pełni ufa swojemu Ojcu. I ta przepiękna modlitwa, którą w Ogrójcu zanosi, i mówi, nie tak jak ja chcę, ale tak jak Ty. Ale dlaczego on to mówi? Nie dlatego, że ślepo poddaje się, ale dlatego, że ufa Ojcu. Że jeżeli ten kielich jest do wypicia, to Ojciec pomoże mu, nie zostawi go w tym doświadczeniu, ale pomoże mu wypić ten kielich.
1: Co znaczy wierzyć w konsekwencji tego, co ksiądz teraz wspomniał? Czym jest wiara?
0: Dla mnie wiara to jest zaufanie. To jest zaufanie Panu Bogu, zaufanie Jego Słowu, Jego obietnicy, którą nam dał.
1: Chrystus wypowiada takie słowa, kiedy pytają Go uczniowie o to, czym jest Królestwo. Albo kiedy przywrócisz Królestwo Izraela, to się wielokrotnie pojawia w nauczaniu. I przypominają mi się teraz właśnie te słowa, kiedy Chrystus mówi do uczniów, że Królestwo Boże jest w was. I to może być dosyć zaskakujący element, ze względu na to, że no, tamte czasy raczej wskazywały, że królestwa to się buduje, prawda? One powstają za jakimiś murami, mają pewne jakieś granice, zarówno czasu, jak i przestrzeni. A tutaj wracam do tego i zaufania, i do tej przyjaźni, i do tego wszystkiego, o czym mówiliśmy. Królestwo Boże jest w was. Czym jest to królestwo? Jak to rozumieć?
0: Myślę, że chyba tak najbezpieczniej, najprościej, tak jak ja to jakoś na swój rozum i zdolności rozumiem, to jest to, że to jest ten udzielenie się Boga we mnie, że On jest. Że stwarzając każdego człowieka, nie? To jest to Jego tchnienie, które tchnął Ruach. W tym, że życie Boga jest nosimy je. I ono jest niezatarte. Że każdy człowiek jest jego dzieckiem, jest dziełem Jego rąk, jak pięknie pisze, czy mówi psalmista w psalmie 8. To jest Jego dzieło. I ta część jest po prostu w każdym z nas. Bez względu na to, co my z tym zrobimy, nie zrobimy, w jakim kontekście żyjemy i tak dalej, to jest to w nas.
1: Myślę teraz też o wymiarze modlitwy. Jak ksiądz rozumie modlitwę i jakby ksiądz nam, słuchającym, polecił się modlić? Trochę zapytam jak uczniowie. Panie, jak mamy się modlić?
0: No tu nie będę jakoś bardzo, bardzo oryginalny. Dla mnie modlitwa, najprostsza definicja to jest właśnie rozmowa w spotkaniu. Formuły modlitwy, takie teksty, którymi się modlimy, dla mnie to jest taki dobry początek, wstęp do rozmowy. Ale istotą jest to, kiedy ja zacznę rzeczywiście rozmawiać jak z przyjacielem. Jak usiądę i tak, Pan Bóg wie, co u mnie słychać. Pan Bóg wie, ale co innego jest wiedzieć, a co innego jest usłyszeć. Jest piękne teksty, pieśnia pieśniami, kiedy oblubieniec woła do oblubienicy, by dała mu słyszeć swój głos. Chce usłyszeć jej głos. Głos, który woła, który mówi. Myślę, że modlitwa jest dla mnie przynajmniej jest taką przestrzenią, w której Pan Bóg chce też usłyszeć mój głos. Nie tylko moją litanię różnych próśb, czy także dziękczynień, ale chcę Wydaje mi się, że dla mnie rozmowa to jest to, kiedy mogę z nim porozmawiać, powiedzieć mu, że boję się tego. Proszę go o pomoc w tej czy tej sytuacji, bo się boję, bo widzę, że z czymś sobie nie radzę. Czy rozmawiam o kimś, kto jest dla mnie jakoś ważny, że widzę, że się zmaga, cierpi. Rozmowa. Być jak przyjaciel, być modlitwa dla mnie ten dom, ta izdebka, do której mamy się zamknąć, to zawsze myślę wtedy o Betanii. Jezus uwielbiał chodzić do Betanii, miał tam swoich przyjaciół, których Ewangelia wprost nazywa jego przyjaciółmi, Martę, Marię i Łazarza. Ta trójka rodzeństwa, która była bardzo bliska. I był tam, by z nimi porozmawiać, by poczuć się dobrze, by odpocząć, by się spotkać. Myślę, że to jest jakiś dla mnie wzór modlitwy, kiedy nie tylko kiedy chcę spełnić jakiś obowiązek, wypowiedzieć modlitwę taką czy taką. Oczywiście one są potrzebne jako dobry początek do wejścia w coś, co, ale jakby sercem modlitwy powinna być rozmowa.
1: To myślę, że takiej modlitwy w przyjaźni możemy Wam życzyć, drodzy słuchacze. Dziś Państwa i moim gościem był ksiądz Mateusz Milczarek. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże. Szkoła Rut.

0: Reklama.
1: W najnowszym wydaniu tygodnika Sieci Alarm dla Polski zaczyna się katastrofa. Tracimy kontrolę nad imigracją, a także ruszyła referendalna fala. Polecam Sieci. Jacek Karnowski.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
2: Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
1: Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
2: O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
1: Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
2: i wielkiego miłosierdzia.
1: Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
2: Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
1: Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
2: Uraduj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
1: Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
2: Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
1: W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
2: Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
1: Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą sławiły Twe imię.
2: Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda. Tylko Ty jesteś Bogiem.
1: Naucz mnie, Panie, Twojej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
2: Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże. I na wieki będę sławił Twoje imię.
1: Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
2: Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
1: Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
2: Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu. Ocal syna swojej służebnicy.
1: Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
2: i wielkiego miłosierdzia.
1: Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy, czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
2: Światło na oświecenie pogan
1: i chwałę ludu Twego Izraela.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze,
2: i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
3: Matko Odkupiciela z niewiast najsławniejsza, gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
2: Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
3: Panno przedtem i potem z świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem. Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

0: Ewangelii świętego Marka. Uczeni w piśmie i starsi posłali do Jezusa kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli podchwycić go w mowie. Ci przyszli i rzekli do niego: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić, czy nie płacić? Lecz on poznał ich obłudę i rzekł do nich: Czemu wystawiacie mnie na próbę? Przynieście mi denara. Chcę zobaczyć. Przynieśli, a on ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli mu: Cezara. Wówczas Jezus rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. I byli pełni podziwu dla Niego.
1: Przyglądając się i przysłuchując dyskursowi prowadzonemu w XXI wieku, dochodzę do subiektywnej opinii o wielu nadużyciach, które dokonują się na tym polu. Nie chodzi jedynie o szerzącą się degrengoladę, którą dostrzec można w wypowiedziach ludzi rozmaitych szczebli społecznych, ale także o zanik potrzeby dbania o kulturę słowa wypowiadanego. Zdaje się, że dziś nawet ci wykształceni, używając rozległych zabiegów erystycznych, nie pragną dojść do całej prawdy, ale jedynie potwierdzić swoją wizję świata, niezależnie od jej słuszności i zgodności z logiką. Nie pomogą jednakże żadne zabiegi albo stosowana dziś powszechnie nowomowa w konfrontacji z radykalizmem ewangelicznym Zbawiciela. Jezus nie chce nikogo wyśmiać, pogrążyć czy zwieść na manowce. On zawsze zatroskany o ludzki los, jak gdyby tą odpowiedzią skierowaną wobec faryzeuszów woła dziś do mnie: puść się tego świata, którego tak kurczowo się trzymasz, a który nie może cię zbawić, i przyjdź do mnie. Przecież nie nosisz na sobie znaku tego świata, ale mój znak, znak krzyża na twoim sercu, znak paschalnego baranka, znak zwycięstwa, nie śmierci. Oddaj zatem Bogu to, co boskie. Oddaj Mu swoje serce.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Powtórka programu.
2: Jeszcze nie teraz. Program o tym, że życie w dojrzałym wieku może być piękne i pełne sensu. Zaprasza Mariusz Dorot.
3: Dzień dobry. Razem z nami jest ksiądz Adam Wtulich, salezjanin. Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże, witam Pana, witam Państwa.
3: A jak ksiądz Adam w studiu Radia Warszawa w audycji Jeszcze Nie Teraz, to na pewno padnie pytanie o kalendarz liturgiczny, jak mamy czytać naszą starość, nasze starzenie się, nasze tu i teraz w kontekście Bożego Słowa, tych uroczystości, które za nami i które przed nami, trochę jesteśmy tak jak każdy człowiek rozpięty właśnie wobec wymiaru tego duchowego. A dziś chciałbym szczególnie położyć na nasze serce fakt taki, że żyjemy w takim świecie, gdzie jest pełno wiadomości, pełno powiadomień i różnych ekranów. To wiadomo, możemy rozmawiać z kimś na drugim końcu świata, a jednocześnie tygodniami, dniami nie usłyszeć prawdziwego pytania, co u ciebie, jak się masz, księże Adamie.
4: To prawda, że żyjemy w świecie, który dostarcza nam całą masę różnych informacji, niestety w znacznej mierze negatywnych i złych, dlatego że to są takie najbardziej chwytliwe informacje i one skupiają naszą uwagę i też sprawiają to, że zaczynamy myśleć o trudnych rzeczach, zaczynamy się przejmować. Oczywiście mamy się przejmować losami człowieka i losami świata. Do tego też jesteśmy stworzeni, aby w jakiś sposób czuć się też współodpowiedzialnym za to wszystko, co się dzieje i na tyle, na ile mogę, na tyle, na ile potrafię ten świat naprawiać. Ale jedna rzecz, na którą chciałbym zwrócić naszą uwagę, że rzeczywiście żyjemy w świecie, który cały czas ma nam coś do powiedzenia, jakby nie milknął, a my potrzebujemy takich momentów, które trochę zamykają nas w sobie, ale też to nie chodzi o odizolowanie się, ale o pewnego rodzaju takie wewnętrzne skupienie dla siebie, ale również dla tych, których mam wokół siebie. I tutaj szczególnie myślę o jakiejś zasadniczej roli rodziny, a w przypadku takim, kiedy już ta ludzka rodzina ginie nam powoli z horyzontów z różnych powodów, to myślę o zasadniczej roli takiej rodziny, którą może stać się jakaś konkretna wspólnota w Kościele. Dlaczego o tym mówię? Przeżywaliśmy niedawno uroczystość zesłania Ducha Świętego. W tym roku w liturgii Słowa, w Niedzielę Ducha Świętego, były pięknie zestawione ze sobą dwa czytania. Jedno z Ewangelii według świętego Jana. To jest moment przypominający nam, pokazujący nam dzień zmartwychwstania Jezusa i ten moment, w którym Jezus przychodzi do wspólnoty apostołów, do Wieczernika. A drugi moment to było pierwsze czytanie pokazujące, oczywiście z Księgi Dziejów Apostolskich, pokazujące nam również Wieczernik pełen apostołów, ale w dniu zesłania Ducha Świętego. Ja może pozwolę sobie przeczytać te dwa fragmenty z Pisma Świętego. One nie są długie. Pierwszy z Ewangelii według świętego Jana. To jest rozdział 20, wersety od 19 do 23. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana, a Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. To jest pierwszy tekst biblijny, na co chciałbym zwrócić naszą uwagę, na postawę apostołów. Oni są po doświadczeniu śmierci Jezusa. Są w dramatycznym momencie swojego życia. Mają świadomość tego, co się dokonało z Jezusem, ale też mają świadomość tego, co się dokonało w ich życiu. Czego oni dokonali albo czego nie dokonali, zostawiając Jezusa w godzinie Jego męki. I co robią apostołowie w tym momencie? Szukają wspólnoty. Idą do Wieczernika. Idą w miejsce, które mówi im o Jezusie, ale również mówi im o nich jako o wspólnocie. Szukają jeden drugiego. W tym trudnym momencie swojego życia nie pozostają sami, nie rozpraszają się, ale szukają miejsca, gdzie mogą być razem. I owego pierwszego dnia tygodnia, czyli rozumiemy, że to jest dzień zmartwychwstania, pośród nich staje Jezus. Przychodzi do Wieczernika i co ważne, drzwi pozostają zamknięte. Przychodzi, staje pośród nich, mimo drzwi zamkniętych, i pierwsze słowo, które im daje, to jest słowo pokój wam, a potem weźmijcie Ducha Świętego. Przeżywaliśmy przed chwilą uroczystość zesłania Ducha Świętego, a oto tutaj widzimy, jak Jezus posyła tego Ducha, czyli dar, który zapowiedział apostołom w momencie, kiedy ukazuje im się jako zmartwychwstały. Ale tutaj to posłanie Ducha Świętego, to tchnienie Ducha Świętego jest w konkretnym celu. Jezus mówi, weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. To jest takie udzielenie Ducha Świętego dla konkretnej posługi apostolskiej, którą jest udzielanie rozgrzeszenia, tak? Czyli bycie szafarzami Bożego miłosierdzia. To jest pierwszy moment. A drugi moment to jest moment z Księgi Dziejów Apostolskich, ten fragment mówiący o zesłaniu Ducha Świętego wprost na apostołów i na Maryję, którzy po wniebowstąpieniu, to jest ważne, po wniebowstąpieniu idą do Wieczernika i tam razem oczekują na zesłanie Ducha Świętego. Przeczytam ten fragment. Posłuchajmy, to są dzieje apostolskie, to będzie drugi rozdział, wersety od pierwszego. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Ten sam Wieczernik, te same grono apostołów, tutaj w wyraźny sposób też obecna jest Maryja, dlatego że święty Łukasz, czyli redaktor Dziejów Apostolskich, mówi nam o tym, że po wniebowstąpieniu apostołowie razem z Maryją poszli do Wieczernika i zesłanie Ducha Świętego i to, co się tam dokonało. Dwa momenty, kiedy widzimy Wieczernik, dwa momenty, kiedy widzimy wspólnotę, dwa zupełnie różne momenty.
3: I rodzą się pytanie, kto dziś potrzebuje Ducha Świętego? Czy senior samotny po śmierci współmałżonka? Czy młody człowiek żyjący tylko online? A może ludzie, którzy mają kontakty, ale nie mają relacji? Jak nie zamienić wiary w samotną religijność? O tym już za chwilę. A naszym gościem jest ksiądz Adam Wtulich, salezjanin. Za chwilę do Państwa wrócimy.

0: Jeszcze nie teraz.
1: Mariusz Dorot przed mikrofonem, razem z nami ksiądz Adam Wtulich, salezjanin. Księże Adamie, przytoczył nam ksiądz dwa ważne fragmenty dotyczące zesłania Ducha Świętego i tak jak myślę o Duchu Świętym, po co nam Duch Święty, no to po to między innymi, aby ta nasza wiara nie była taką samotną religijnością.
2: Dwa momenty, w którym widzimy wieczernik pełen apostołów i obecność Maryi w tym wieczerniku. Te dwa momenty, które przytoczyłem, pierwszy z Ewangelii według świętego Jana, drugi z Dziejów Apostolskich, pokazują nam wspólnotę apostołów w trudnym momencie. O pierwszym już trochę powiedziałem, kiedy apostołowie po śmierci Jezusa idą do wieczernika, aby być razem, aby razem przeżywać ten moment niepewności dla nich. A drugi moment to jest moment, kiedy są w wieczerniku, oczekując na zesłanie Ducha Świętego. To zesłanie, o którym opisuje nam już Łukasz, apostoł ewangelista, ten, który jest redaktorem Dziejów Apostolskich. Proszę zauważyć, że po 40 dniach od zmartwychwstania Jezus wstępuje do nieba. Czyli apostołowie tracą Jezusa z pola widzenia. Mają w świadomości to, pamiętają o tym, że Jezus im mówi: dam wam Ducha Świętego. Ducha, który was wszystkiego nauczy. I co robią?

0: co im zapowiedział, i w pewnym momencie Jezus wstępuje do Ojca. Znowu go tracą. Znowu przychodzi moment zastanowienia i idą do Wieczernika, aby modlić się, i jest z nimi obecna Maryja. I teraz dwa, nazwijmy to, zstąpienia Ducha Świętego. To pierwsze, o którym już mówiłem, w dzień zmartwychwstania, kiedy Jezus udziela apostołom ducha, i to się dokonuje tak bardzo spokojnie. I to drugie, w dzień Pięćdziesiątnicy, czyli 10 dni po wniebowstąpieniu Jezusa, przeżywaliśmy w ostatnią niedzielę uroczystość zesłania Ducha Świętego. Wspominaliśmy ten moment, co tam się dzieje. Autor Dziejów Apostolskich nam opowiada, tak? Nagle dał się słyszeć z nieba jakiś szum, jakiś wicher, jakieś płomienie, jakby języki ognia i tak dalej. Czyli możemy sobie wyobrazić, że zatrzęsła się cała Jerozolima. I w pewnym momencie te drzwi Wieczernika zostają jakby rozwalone. Duch Święty to sprawia, że ten Wieczernik nabiera zupełnie nowego znaczenia. A w Wieczerniku apostołowie i Maryja, którzy otrzymują Ducha Świętego, są we wspólnocie, razem czekają na dary Jezusa, są razem w trudnych momentach ich życia, a potem umocnieni Duchem Świętym wychodzą i do Wieczernika już nie wracają. Do Wieczernika jako do tej przestrzeni, ale wracają do innych Wieczerników. Do tych Wieczerników, które zakładają, bo zaczyna się zakładanie wspólnot Kościoła. Czyli tych wspólnot, gdzie ludzie przeżywający różne trudności, różne problemy są razem. I to jest właśnie to, o czym też Pan zaznaczył na początku, tak? Siła bycia we wspólnocie i kształtowania własnej wiary poprzez jakąś pobożność, poprzez religijność, ale cały czas myślimy kształtowania własnej wiary. Wiary, która jest relacją z Bogiem, ale wiary, w której dzięki tej relacji odnajdujemy jakieś antidotum na trudności, które przeżywamy.
1: Czyli można by powiedzieć, że takim największym cudem współczesnym Ducha Świętego może nie jest jakaś spektakularność, ale może jest to człowiek, który jeszcze potrafi usiąść obok drugiego i naprawdę go wysłuchać, być przy nim, towarzyszyć.
0: Człowiek, który potrafi usiąść obok drugiego, wysłuchać go, towarzyszyć mu, czy też człowiek, który potrafi usiąść w gronie innych i podzielić się tym, co przeżywam, tak? I jeżeli w tym wszystkim jest pieczęć Ducha Świętego, jeżeli w tym wszystkim jest Pan Bóg, to jak to się nazywa? To się nazywa Kościół. To się nazywa wspólnota Kościoła.
1: W kontekście nabożeństw majowych do Maryi i Maryi obecnej w czasie modlitwy w Wieczerniku, dlaczego tak wielu ludzi wraca do Maryi pod koniec swojego życia, na starość?
0: Myślę, że dlatego, że Maryja jest bardzo czytelna. Maryja jest bardzo czytelna. Maryję odnajdujemy jako piękną. Ja uwielbiam to wezwanie ze Starego Testamentu, ale też to wezwanie, które śpiewamy w godzinkach. Wszystka piękna jesteś, przyjaciółko moja. To pokazuje to, kim jest Maryja. Ona staje się nam bardzo blisko, bo uświadamiamy sobie, że choć jest Matką Jezusa, Syna Bożego, to jest również jedną z nas. Jest obok nas, jest razem z nami. Myślę, że to właśnie sprawia, kiedyś usłyszałem takie piękne zdanie, że macierzyńskość Maryi sprawia to, że bliżej nam ku sobie. Że to, że wszyscy mamy Maryję jako matkę, sprawia, że bliżej nam ku sobie. I pewnie dlatego łatwiej nam w tym późniejszym momencie naszego życia do Maryi powracać, do pobożności maryjnej, dlatego że ona jest prosta. Ale nie też jest prostacka, ale jest prosta, a zarazem bardzo głęboka.
1: Ale też mi się tak wydaje, że Maryja, no, patrząc na relację z Jezusem, no, nie zatrzymała tego cierpienia i śmierci, i ona jest taka właśnie, dlatego nam jest łatwiej być z nią może.
0: Ona, widzimy ją cierpiącą.
1: Była obecna.
0: Tak, widzimy ją cierpiącą.

0: są tak... Powiem tak, możemy... Nasze życie możemy przyłożyć do życia Maryi. I naprawdę w życiu Maryi zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogą odnaleźć kawałek swojego życia. Wszystko to, co przeżywała od samego początku aż do samego końca, to wszystko nazywa się człowieczeństwo. I to, czego człowiek doświadcza, co człowiek przeżywa.
1: Taka nasza matka duchowa, ale może to też dlatego, że w jakiś sposób Maryja potrafi oswoić ten lęk, strach przed przemijaniem, to, że się starzejemy.
0: Pewnie tak. I myślę, że to też jest to, że Maryja pokazuje nam właściwy kierunek, tak? W niebo wzięta. Przeżywamy uroczystość wniebowzięcia, będziemy ją przeżywali 15 sierpnia, ale o czym nam mówi ta uroczystość? Co nam pokazuje? To, że Maryja otrzymała nagrodę za swoje piękne życie. Została wzięta do nieba, z ciałem i duszą wzięta do nieba, to znaczy nagrodzona za piękne życie. Nagrodzona za piękne życie. To jest perspektywa dla nas. To jest perspektywa dla nas.
1: Czyli takiego szukamy miejsca, gdzie ktoś jeszcze będzie przy nas trwał. Tak myślę sobie o tych nabożeństwach majowych, maryjnych. I tak jest takie pokolenie, które patrzy na to z dystansem, ale myślę, że wiele możemy nauczyć się od starszego pokolenia w przeżywaniu wiary.
0: W czasie nabożeństwa majowego śpiewamy litanię loretańską. Czym jest litania loretańska? Niczym innym jak pięknym obrazem tego, kim jest Maryja. Te wszystkie tytuły, które tam są powkładane, to są jakieś takie szczególne znaki Matki Bożej. Pewna charakterystyka Matki Bożej. To, kim ona jest. Jest Matką Zbawiciela, Matką Kościoła, ale jest również ucieczką grzeszników, pociechą strapionych, wspomożycielką wiernych, arką przymierza, bramą niebieską i tak dalej, i dalej. Królową aniołów, królową apostołów i jest Matką Kościoła. A to święto Matki Kościoła obchodzimy zawsze kolejnego dnia po uroczystości zesłania Ducha Świętego.
1: W studiu Radia Warszawa jest razem z nami ksiądz Adam Wtulich, salezjanin. Za chwilę do Państwa wrócimy.

0: Jeszcze nie teraz.
1: Mariusz Dorot przed mikrofonem, razem z nami ksiądz Adam Wtulich, salezjanin. Dotknęliśmy tematu Maryi. Trochę z drugiej strony tak sobie myślę, że z jednej strony jest taka bliska nas, a z drugiej strony no właśnie tak Matka Kościoła to taki jakiś taki dogmat, coś wielkiego, potężnego, takiego wyobcowanego, takiego dalekiego. Tak sobie o tym myślę teraz.
2: Ja wrócę znowu do Wieczernika. Wrócę znowu do Wieczernika, do tego momentu po śmierci Jezusa w dniu zmartwychwstania, ale może bardziej jeszcze do tego momentu, kiedy już w Dziejach Apostolskich Maryja razem z apostołami trwała na modlitwie. Proszę zobaczyć, że od tego momentu, kiedy w Kanie Galilejskiej, to jest początek publicznej działalności, to Ewangelia Jana nam o tym mówi, Maryja mówi do sług: uczyńcie wszystko, co wam powie Jezus. To w kontekście wydarzenia w Kanie Galilejskiej, przemiany wody w wino i tak dalej, kiedy ci słudzy pytali się, co mają zrobić, Maryja mówi: uczyńcie wszystko, co wam powie mój syn. Od tego momentu Maryja już nie wypowiada żadnego słowa. W Dziejach Apostolskich Maryja nie wypowiada żadnego słowa. Nie mamy zapisanego żadnego słowa. To nie znaczy, że ona milczała i nic nie mówiła, ale ja tutaj odczytuję właśnie, w tej postawie odczytuję rolę Maryi w Kościele, we wspólnocie Kościoła. Ta rola jest taką rolą wspomagającą. To jest taka obecność, która nie jest oceniająca. To jest obecność, która jest pełna takiej matczynej wrażliwości, kobiecej wrażliwości, delikatności. To jest taka obecność, której, myślę, w tamtym momencie potrzebowali apostołowie, w momencie tej takiej niepewności, którą wewnętrznie przeżywali, może zewnętrznie też jakoś pokazywali. I tam rola Maryi. I to jest właśnie rola Maryi w Kościele. To nie jest rola nie wiadomo jak wybijająca się. To my Maryję stawiamy na piedestałach, a ona chce pozostać w taki sposób z Kościołem, jak była w Wieczerniku. Matka Kościoła. To znaczy matka, która jest obecna, matka, która kocha, matka, która rozumie. Jest taka piękna piosenka religijna. Była cicha i piękna jak wiosna. I tam w refrenie śpiewamy: matka, która wszystko rozumie, sercem ogarnia każdego z nas. Matka zobaczyć dobro w nas umie. Ona jest z nami w każdy czas. Ta pobożna pobożność, prosta pobożność, jak pięknie nam pokazuje, ale idę właśnie do tego tytułu Matki Kościoła i obecności Maryi w Kościele w taki sposób. 8 grudnia 1981 roku papież Jan Paweł II pobłogosławił wizerunek Matki Bożej na ścianie zewnętrznej Pałacu Apostolskiego w Rzymie. Każdy, kto był na placu Świętego Piotra, kiedy spoglądamy wprost na Bazylikę Świętego Piotra, po prawej stronie widzimy piękną mozaikę Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus na ręku. To jest mozaika, która znalazła się tam za sprawą Jana Pawła II. To było wotum wdzięczności za ocalenie życia Jana Pawła II 13 maja 81 roku. Jan Paweł II był przekonany o tym, że to Maryja uratowała mu życie, i ta mozaika właśnie na ścianie jego domu miała być znakiem. Tam są dwie krótkie łacińskie sentencje. Jedna to jest sentencja Totus Tuus, czyli zawołanie Jana Pawła II, a druga, która jest trochę niżej, to jest sentencja Mater Ecclesiae, czyli Matka Kościoła. W sercu Kościoła wizerunek Matki Kościoła. Jeszcze jedna rzecz. Ten tytuł Matka Kościoła znalazł się też dzięki interwencji, tak to nazwijmy, biskupów polskich, którzy byli zgromadzeni na Soborze Watykańskim II. W 1964 roku papież Paweł VI, dzisiaj święty Paweł VI, nazwał Maryję Matką Kościoła i wprowadził ten tytuł. I trzeba nam powiedzieć i pamiętać o tym, że na Soborze był obecny biskup krakowski Karol Wojtyła. Więc ten tytuł Matki Kościoła w nim pracował, dlatego ten napis w sercu Kościoła.
1: A jak koi lęk przed światem pozornych relacji i technologiczną samotnością współczesny papież, nasz, żyjący tu i teraz?
2: Podkreśla to, co jest istotne. Kilka dni temu, w poniedziałek, w święto Matki Kościoła, Ojciec Święty podpisał swoją pierwszą encyklikę, taką dla każdego papieża chyba najważniejszą. To encyklika Wspaniałe Człowieczeństwo. Wspaniałe Człowieczeństwo, czyli papież podkreśla to, jak ważny jest człowiek, który ma swoją godność. Na każdym etapie życia, od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Papież w tej encyklice, ja jeszcze jej całej nie przeczytałem, przejrzałem tylko niektóre momenty. Papież w tej encyklice odnosi się do tego wszystkiego, co dzisiaj dzieje się w świecie.
1: Czyli, że sztuczna inteligencja nie zastąpi relacji, nie zastąpi wiary, nie zastąpi obecności drugiego człowieka.
2: Nie zastąpi nam człowieka. Sztuczna inteligencja nie jest człowiekiem. Sztuczna inteligencja jest sztuczną inteligencją, jest wytworem człowieka. To człowiek wytworzył, czy też doprowadził do takiego momentu, że dzisiaj możemy mówić o sztucznej inteligencji. Ale człowiek jest jeden, jedyny, niepowtarzalny w swoim rodzaju, korona stworzeń, księga rodzaju, moment, kiedy Bóg stwarza świat, Bóg stwarza wszechświat, stwarza człowieka i mówi bardzo dobre, korona stworzenia.
1: Tak się zastanawiam, czy dzisiaj my żyjemy właśnie trochę tak jak apostołowie przed pięćdziesiątnicą.
2: My możemy żyć tak jak apostołowie przed pięćdziesiątnicą. Szczególnie wtedy, kiedy jesteśmy razem. Kiedy nie boimy się mówić o tym, co przeżywamy. Kiedy pragniemy być we wspólnocie. Takiej wspólnocie, która mnie niesie, która mi pomaga, która mi towarzyszy, która modli się ze mną i modli się za mnie.
1: Czyli mamy w sobie zdolność relacji. Sztuczna inteligencja nie ma tej zdolności, obecności
2: relacji. My jesteśmy stworzeni do relacji. My jesteśmy stworzeni do relacji. Nikt z nas nie jest samotną wyspą. Każdy z nas tęskni za drugim człowiekiem. W każdego z nas relacja jest naturalnie wpisana. To jest istota bycia człowiekiem. Być we wspólnocie. Stworzył Bóg mężczyznę i kobietę. Do relacji. Do tego, aby te relacje tworzyli.
1: Czyli Duch Święty jest przeciwieństwem izolacji. Możemy Go prosić o to właśnie, żeby nie być samotnym.
2: Duch Święty zawsze działa w jedności Trójcy Świętej. A Trójca Święta to jest idealny obraz wspólnoty, idealny obraz relacji, jaka panuje w jedności, w miłości, w tym wszystkim, co jest najpiękniejsze.
1: Pozostaje nam nic innego, tylko trwać na modlitwie, w relacji z Bogiem.
2: I z innymi ludźmi.
1: Działać w swoim zakresie powołania i udać się w pielgrzymkę.
2: W pielgrzymkę, tak jest. Pielgrzymki zawsze są potrzebne i zawsze przynoszą korzyść. Zachęcamy, zaczyna się już za chwilę lato, czas różnych pielgrzymek, wypraw, wędrowania z miejsca na miejsce. Skorzystajmy.
1: Ale też duchowych pielgrzymek,
2: też
1: może
2: duchowych,
1: ktoś nie
2: może. Tak, też duchowych. Odwiedzajmy te miejsca, w których jeszcze nie byliśmy. Jak nie możemy fizycznie, to przynajmniej duchowo.
1: W studiu Radia Warszawa był ksiądz Adam Wtulich, salezjanin. Bardzo dziękuję, księże Adamie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Ta audycja powstała dzięki wsparciu słuchaczy. Zapraszamy i Państwa do tego grona. Łatwo mogą Państwo do niego dołączyć na stronie internetowej radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Dziękuję, do usłyszenia. Pozdrawiam.
0: Jeszcze nie teraz.
3: To była powtórka programu.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM. Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
1: Zakopane 5-7 czerwca 1997 roku, hołd górali podhalańskich i homilia wygłoszona do Ewangelii według świętego Jana. Podczas mszy świętej beatyfikacyjnej siostry Bernardyny Jabłońskiej i siostry Marii Karałowskiej pod Wielką Krokwią.
2: Serce Jezusowe stało się też źródłem mocy dla dwóch kobiet, które dziś Kościół wynosi do chwały ołtarz. Dzięki tej mocy osiągnęły one szczyty świętości. Maria Bernardyna Jabłońska, duchowa córka świętego brata Alberta Chmielowskiego, współpracownica i kontynuatorka jego dzieła miłosierdzia, żyjąc w ubóstwie, dla Chrystusa poświęciła się służbie najuboższych. Kościół stawia nam dzisiaj za wzór tę świątobliwą zakonnicę, której dewizą życia były słowa dawać, wiecznie dawać.

0: ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas mszy świętej z udzieleniem święceń prezbiteratu. Bazylika Świętego Piotra, Watykan, 26 kwietnia 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, Jezus nalega i wyjaśnia: ja jestem bramą, jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. On nie krępuje naszej wolności. Są przynależności, które krępują, wspólnoty, do których łatwo wejść, a z których wyjście jest prawie niemożliwe. Nie tak jest w Kościele Pańskim. Nie tak jest we wspólnocie Jego uczniów. Kto jest zbawiony, mówi Jezus, wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Wszyscy szukamy schronienia, odpoczynku i opieki. Drzwi Kościoła są otwarte. Nie po to, by odciąć się od życia. Życie nie wyczerpuje się w parafii, w stowarzyszeniu, w ruchu, w grupie. Kto jest zbawiony, wyjdzie i znajdzie pastwisko. Najdrożsi, wyjdźcie i odnajdźcie kulturę, ludzi, życie. Zachwycajcie się tym, co wzrasta dzięki Bogu, a czego my nie zasialiśmy. Ci, dla których będziecie kapłanami, wierni świeccy i rodziny, młodzież i osoby starsze, dzieci i chorzy, zamieszkują pastwiska, które musicie poznać. Czasami będzie wam się wydawało, że nie macie map. Posiada je jednak dobry pasterz, którego głosu, tak znajomego, należy słuchać. Jak wielu ludzi czuje się dziś zagubionych. Wielu ludziom wydaje się, że nie potrafią już odnaleźć się w życiu. Nie ma więc cenniejszego świadectwa niż to, które mówi: pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach, prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoją chwałę. Jego imię to Jezus, czyli Bóg zbawia. Jesteście tego świadkami. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia. Bracia, siostry, drodzy młodzi, tak niech się stanie.

0: jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Tomasz Steierwald.
2: 23 maja 2026 roku. Święcenia diakonatu w Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku.
3: Tylko wtedy, gdy poświęcamy Panu Bogu odpowiednią przestrzeń i czas naszego życia na modlitwę, tylko wtedy, gdy przystępujemy do niej nie jako do obowiązku, ale z intencją spotkania się z Panem, możemy mieć nadzieję, że będziemy otwierać się na Niego w sposób właściwy. Jedną z pułapek życia duchowego, szczególnie dla duchownych, jest to, że modlitwa może stać się czymś czysto obowiązkowym albo czymś, na co w ferworze spełnienia swoich obowiązków trudno jest znaleźć czas. Ale nie możemy zapominać, że dla nas wszystkich chrześcijan, szczególnie dla duchownych, stanowi ona fundament naszej posługi. Jest niejako kluczem, który otwiera nasze serce na Ducha Świętego i na Jego obecność w naszym życiu. Kościół, chcąc wszystkim duchownym różnych stanów ułatwić tę pamięć o modlitwie, zobowiązuje już od stopnia dekona do odmawiania liturgii godzin, które jest tą oficjalną modlitwą Kościoła. To zobowiązanie jest traktowane bardzo poważnie, a brak jego wypełnienia zalicza się do poważnych uchybień w życiu duchownego, które może być nawet w niektórych przypadkach traktowane jako grzech ciężki. Ale nie chodzi o to, żeby wypełniać ten obowiązek w poczuciu lęku, lecz raczej o to, by móc przez modlitwę, w której uczestniczymy, modlitwę Kościoła, otwierać się pełniej na Boga i pełniej stawać się Jego sługą.
1: Dobre słowo pasterzy.